Siema, siema mordo. No, no dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, przesnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

0: człowiek, prosty człowiek, prosty człowiek, prosty.
1: Radio Campus 97.1 FM.

myśl to oryginał. Nigdy nie byłem sobą jak dzisiaj. Złe decyzje i dobre intencje, na świeże siniaki od życia. Przykładam zimną butelkę i pilotrę. Co by było gdyby, tyle błędów, ale kto to liczy? Życie daje mi znowu cytryny, wyciska mnie na ośmiorniczki.

Yo. Mhm. Aha. Yo. Do zmiany gry byłem w swoich oczach kandydatem, a teraz chyba starym dziadem.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy.

0: Hey, hey.
1: Kiedyś ktoś bardzo dla mnie ważny powiedział mi słowa, które zmieniły wszystko na zawsze.

sobie mogę udowodnić. Robię to tak, bo tak nikt już nie robi. Huśtam się, bujam się gdzieś tam, gdzie wirują obłoki. Lecę wysoko, przy twoich bitach ja zamykam trzecie oko. Ta muzyka ma oddychać. Nie mów do mnie rapy, ja ci nie ubliżam. To wasze nieszczere otoczenie, horror. Mieliście być true, a nie truć atmosferę. Szkoda, ale brzydzę się raperem. Wszystko po to, by zrobić karierę porno. Chcę być tam, gdzie kipi zajawa. Jeśli myślę, to o niebieskich migdałach. Bryza wolności i świadomości hałas. Albo to kochasz, albo wybierasz.

N' Roses. Za oknami głośno słychać nas bez beku. Wszędzie ha ha ha lądowiska helikopterów. Mów co tam zechcesz, nic nie muszę, bo jestem dzieckiem i widzę duch.

Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami.

Raz. Za gaz zapłacić na czas i oddzielić plastik od szkła i papieru. Spraw wielu takich jak te pewnie nie ogarnę, ale w sumie czemu się martwię? Niepotrzebnie, przecież jakoś to będzie, przecież jestem już duży. I co to odkurzyć meble dla gościa, który zamiata, gdy leży do góry pępkiem. Mate, czyli mata, zapraszam z wódką i skrętem.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
2: Reklama.

przegrzanej głowie i w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjść.

Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach.

W firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama.

Elo, elo, elo. Siemaneczko. Radio Campus. 7:07, 30 sekund. Grzegorz Kłaperski przy mikrofonie. Tomasz Kutera w drodze. I zaraz z wami będziemy we dwóch. Piszcie do nas 886971971 SMS-y i na WhatsAppie, czego dzisiaj chcielibyście od nas posłuchać. Życzenia muzyczne i życzenia tematyczne również mile widziane. Zaczynamy dzisiaj od 7:00 z małym poślizgiem, a kończymy około 9:30 po wiadomościach. Także mamy trochę czasu, żeby sobie dzisiaj pogadać, rozbudzić się i nastroić pozytywnie na ten fantastyczny wtorek. Ja dzisiaj w krótkich spodniach, bo zobaczyłem słońce przez okno, ale widzę, że ludzie w kurtkach i w czapkach. O prognozie pogody też dzisiaj porozmawiamy. I czy już zaczyna się lato? Jesień? Czy już zima, Pani Bożenko? Czy jeszcze można właśnie w krótkich naszkach poganiać? Ale tymczasem, czekając, aż Tomasz pojawi się za mikrofonem, posłuchajmy sobie Nii Archives i będzie to, myślę, dobry kawałek na to, żeby powolutku, acz zdecydowanie, wstać z łóżka. Posłuchajmy dzisiaj trochę fajnej muzyki.

You got

mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk.

0: Wiecie, kto słucha takiej muzyczki rano? Takiej muzyczki rano słuchają Julo i Miśka, którzy jadą po raz, jeden z ostatnich razów jadą do przedszkola, czyli na dyżur wakacyjny jeszcze, a jak rozumiem, będą zaczynać pierwszą klasę podstawówki. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ło, to się zacznie. Oceny, jedynki w dzienniku.
0: Nie, absolutnie, są opisowe.
1: Wakary.
0: Fajnie jest, będzie nowa pani, będą nowe umiejętności. Także pozdrawiamy i nie straszymy, Tomku.
1: Dzień dobry, jestem, ja też się spóźniłem, tak jak słuchacz, który napisał, że obudził się o godzinie 6.15 i dostał grafik, że ma na 6.
0: Nie obudził się o 6.15, tylko o 6.15 dostał grafik na 6.
1: Aha, no to coś...
0: A obudził się być może wcześniej, nie wiemy tego.
1: Coś tutaj, coś z grafikiem nie tak.
0: 2 godziny spóźnienia, także no bardzo gorąco pozdrawiamy.
1: Napisał, że będzie dobrze.
0: Będzie dobrze. No bo jak ma być, jak świeci słońce w wtorkowy poranek?
1: Bardzo jest przyjemnie, mimo że chłodno, bo 11 stopni na termometrach, to taka jest bardzo przyjemna, fajna aura. Na słońcu ciepło.
0: Ja wczoraj siedziałem na przystanku autobusowym o godzinie około właśnie tam 8 powiedzmy i szła pani w kurtce i w czapce, a wczoraj było ciepło.
1: Takiej zimowej?
0: Tak.
1: Ojej.
0: I dzisiaj też zwróciłem na to uwagę, że jestem jedyną osobą, która dziś prezentuje letni styl i szyk, ponieważ krótki spodzień mam na sobie. A wszyscy no już raczej przekonani są, że nadeszła okrutna jesień i wyglądają znów, no jakby wyszli po prostu z szafy we wszystkim, co mieli.
1: Kiedyś znajomy z Hiszpanii, który mieszkał w Polsce, powiedział mi, że jak zamieszkał w Polsce, to było to jakoś w okolicy właśnie późnej jesieni, listopada, no i miał takie przyzwyczajenie, że... Tak robił zawsze w Hiszpanii, bo tak ludzie tam robią, że żeby sprawdzić, jaka jest pogoda, wyglądasz przez okno. Mhm. Więc wyjrzał przez okno i świeciło słońce, więc założył pod koszulkę, a okazało się, że jest minusowa temperatura. Więc trzeba uważać. Jednak w naszym rejonie geograficznym należy raczej spojrzeć na termometr. Albo posłuchać radia i się dowiedzieć, że dzisiaj warto mieć na sobie, jak ogry, warstwy.
0: Albo wyjść na balkon. To też jest chyba taka, jak jest... Trzeba wyjść na balkon albo wyjść z psem i wtedy ja jestem tą osobą, która rano mówi wszystkim domownikom, jak jest, bo byłem już rano na spacerze z psem i wiem, ale mówię zawsze, że jeszcze nie wiadomo, bo jestem mądrym człowiekiem, nabyłem mądrości wraz z wysługą lat, że rano jest zimno, a po południu może być cieplej, także taka jest właśnie moja prognoza pogody.
1: Taka jest kolej rzeczy. I już się przedstawiałeś?
0: Tak, mówiłem, że nazywam się Grzegorz Koperski.
1: A ja się nazywam Tomek Kutera. Jesteśmy do 9.30. Ja trochę spóźniony, ale Grzesiek od 7 na posterunku.

0: MIA przed chwilą na antenie Radia Campus. Widzę, że tutaj Grzesiek zaczytałeś się w internecie w kontrowersje związane z tą artystką.
1: Tak jest.
0: Nigdy ich nie brakowało, nadal ich nie brakuje.
1: Ja kiedyś byłem mocno wkręcony i zakochany w muzyce MIA. Myślę, że jak każdy. Ręce ułożone w znak piu, piu, piu i tam all I wanna do is tsz, tsz, tsz, tsz. I te wszystkie openery i takie tam, to zawsze chciałem być tam i sobie to oglądać i byłem, też podobały mi się teledyski, były świetne i w ogóle wydania płyt fantastyczne, mam taką holograficzną okładkę płyty, no świetne to było, takie właśnie połamane, dziwne, offowe, alternatywne, aż w końcu się okazało, że zniknęła z radaru, potem wypłynęła i została skancelowana w zasadzie, albo na własne życzenie, bo tam jakieś foliarskie, tak jak powiedziałeś mi na poza anteniu i covidosceptyczne poglądy wygłaszała, aż w końcu znowu...
0: No tutaj też była taka historia, że wprowadziła do sprzedaży odzież chroniącą przed siecią 5G, co jest...
1: Ja bym za to nie kancelował, to znaczy inną sprawą jest, czy one działają, czy nie, ale jako chwyt marketingowy myślę, że świetna sprawa. W ogóle
0: jedną sprawą są czyjeś poglądy, a drugą sprawą jest to, czy ktoś po prostu cynicznie zarabia. No ale już okej, okay, no.
1: Ale to ja, słuchajcie, ja mogę sobie sam zrobić taką odzież ochronną przez siecią 5G, mam w domu rolkę folii aluminiowej. Zresztą kiedyś w robocie z kolegą robiliśmy sobie czapeczki z folii.
0: Co pomagały?
1: Żeby celebrować i no wtedy bawiliśmy się świetnie, więc powiedziałbym, że pomagały. Na pewno na dobry nastrój i nastawienie na cały nowy dzień pomagały czapeczki z folii aluminiowej. Tak.
0: W tym roku...
1: Jeszcze z kasztanem. Mieliśmy taki kasztan na górze zatknięty i bardzo pozdrawiam mojego kolegę z pracy.
0: No nigdy Michała. Nie brakowało kontrowersji wokół MIA. W tym roku kontrowersja była taka, że ją wyrzucili z trasy koncertowej, którą grała gdzieś tam wspólnie z Kid Cudim, a to za to, że na jednym z koncertów wygłosiła bardzo ostre, polityczne poglądy, które się nie spodobały. Też mnie to jakoś mocno zaskakuje, bo sobie wyczytałem, że ona się tam ogłosiła wyborczynią republikańską, co jest dla mnie o tyle dziwne, że ona jest Brytyjką.
1: Ale to wiesz,
0: znaczy, w zasadzie jest Tamilką, ale jakby no, mieszkała, pochodzi z Wielkiej Brytanii, się urodziła. Znaczy urodziła się gdzie indziej, ale
1: to znowu
0: od
1: dziwne
0: bardzo
1: jest.
0: Małego wieku mieszkała w Wielkiej Brytanii, więc...
1: Wiesz, dlaczego to jest kontrowersyjne? No. Bo tak mi się wydaje teraz adwokatem diabła tutaj się stanę. Gdyby wygłosiła taką odwrotną deklarację, to myślę, że publiczność by jej to wybaczyła, albo tam management, albo Kid Cudi. Natomiast po prostu nikt się nie spodziewał, że w tę stronę ona skręci i z tego powodu została. Natomiast czytam tutaj w tym newsie, to jeszcze z maja tego roku, że po prostu umówili się, że nie będzie polityki na scenie i z tego powodu było to złamanie tej umowy.
0: I dokładnie o to chodzi. Nieważne, co powiedziała, ważne, że po prostu miało nie być. No,
1: myślę, że ważne to, co powiedziała, tak czy siak.
0: No, zdradziła zaufanie, umówili się na coś innego. Tak, muzyka broni się nadal, muzyka nie ma poglądów politycznych, można słuchać nadal wszystkich płyt.
1: Wiesz, kto zdradził?
0: Kto?
1: Ktoś, kto układał grafik naszemu słuchaczowi i o 6 rano wysłał mu grafik, że jego shift zaczyna się o 6.15. To jest zdrada, która się dokonała nad ranem. A takie zdrady najgorsze są. Słuchajcie, Radia Campus, dzisiaj do 9.30 będziemy rozmawiać na tematy różne, kwadratowe, podłużne oraz dziwne.

0: Minęła 7.30 w studiu na ulicy Dobrej i na 97.1 FM jest już Basia Witan.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Ponad 1000 zadłużonych firm w Polsce, obchody Dnia Niepodległości Ukrainy, śmierć w Dolinie Śmierci, a rząd Sancheza przejmuje stery nad Ceutą.
1: Wiadomości.
2: W Krajowym Rejestrze Długów znajduje się ponad 1000 przedsiębiorstw z długiem na łączną kwotę co najmniej miliona złotych. To o 24% więcej niż w maju zeszłego roku, kiedy takich przedsiębiorstw było 865. Ich łączny dług wynosi ponad 2 miliardy złotych. Na jednego dłużnika przypada średnio ponad 2 miliony złotych zaległości. Najwięcej dłużników milionerów działa przede wszystkim w handlu, a także w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej oraz w przedsiębiorstwach i budownictwie. Rekordzista zalega ze spłatą wobec 38 wierzycieli. Jak mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Adam Łącki, przekroczenie granicy 1000 dłużników milionerów jest niepokojącym sygnałem. Wspólne polsko-ukraińskie obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Na placu zamkowym były tysiące ludzi, w tym przedstawiciele dyplomacji i rządu. Tak mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Nikt nie zniszczy naszej przyjaźni. Ja wam życzę przede wszystkim premochy, zwycięstwa. Życzę wam, żebyście weszli do NATO i do Unii Europejskiej.
2: Zebrani odśpiewali hymny Polski i Ukrainy. Wydarzenie zakończyły koncerty zespołu Daka Braka i Krzysztofa Zalewskiego. W kalifornijskim Parku Narodowym Doliny Śmierci zmarł turysta z Francji. Do tragedii doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura sięgnęła wtedy około 47 stopni Celsjusza. 68-letni Pierre-Michel Formosa podróżował wraz z kolegą. Kiedy ich samochód ugrzązł w błocie, mężczyźni zaczęli pieszą wędrówkę. Po przejściu 2 kilometrów Formosa nie był w stanie iść dalej. Drugi z nich kontynuował wędrówkę i natrafił na przejeżdżającego kierowcę, po czym powiadomił władze. Strażnicy parku wraz z służbami rozpoczęli akcję poszukiwawczą, ale było już za późno. Na miejscu stwierdzono zgon Formosy. Jak się okazuje, trasa mężczyzn wiodła przez równiny solne. Obszar, pod którego cienką skorupą w wyniku podsiąkania wilgoci powstaje grząska, błotnista maź. Dolina Śmierci jest opisywana jako najgorętsze miejsce na Ziemi. Rząd Hiszpanii Pedro Sancheza przejmie dziś samodzielne zarządzanie Ceutą, eksklawą Hiszpanii w Afryce Północnej. Decyzja ta ma związek z trwającym od końca lipca kryzysem migracyjnym w tym mieście. 80 tysięcy migrantów przekroczyło wtedy granicę morską, kierując się z marokańskiego wybrzeża. Choć większość z nich wróciła do Maroka w ciągu kilku następnych dni, 10 tysięcy nielegalnych imigrantów pozostało w Ceucie. W przeprawie przez granicę zginęło co najmniej 145 osób, a w samej eksklawie od piątku pochowano ich co najmniej 60. Carlos Cuerpo, pierwszy wicepremier Hiszpanii, wyjaśnia, że przejęcie zarządzania Ceutą przez gabinet Sancheza wynika z uznania tego kryzysu za kwestię bezpieczeństwa narodowego Hiszpanii. Na czele tzw. jednolitej struktury dowodzenia w eksklawie stanie minister polityki terytorialnej Angel Victor Torres. Rząd Sancheza w pierwszej kolejności zorganizuje masowe szczepienia migrantów, którzy pozostali w eksklawie. Łącznie do Ceuty trafi 45 tysięcy sztuk szczepionek na różne choroby, w tym na odrę, błonicę i polio. Zmiana klimatu może nawet potroić ceny.
1: Korki.
4: Słuchajcie, sprawdziłem, ponieważ słuchacze do nas piszą, ile tam się spóźnili i gdzie jadą, więc sprawdziłem na przykład trasę wyjazdową do Konstancina i to jest 36 minut i świeci się na żółto, także ze Śródmieścia do Konstancina, jak rozumiem, niecałe 40 minut, to jest dobry wynik.
5: Ze Śródmieścia na Konstancin się przemieszczam. Była piosenka.
4: Nagraj. No dobra. Nie znam, ale to może posłuchamy. Natomiast jak już wyjedziecie z Warszawy, to nie wiem, co się dzieje, bo tam już jest żelazna kurtyna, ale za to w Warszawie widzę, że jest dosyć wesoło. Oczywiście trasa toruńska, czyli na moście Grota Roweckiego jest w stanie, ale to nie jest nic niezwykłego, nic, co mogłoby was zaskoczyć, a tak poza tym jest całkiem na zielono i fajnie i nawet Łomian. No wiadomo, że Łomianki stoją, umówmy się, ale to znów starzy, dobrzy przyjaciele spotkali się na drodze. Chyba możemy sobie pomachać po prostu, co niniejszym czynicie, jak widzę teraz z okien samolotu, kiedy spoglądam na Warszawę z góry. A tak poza tym fajnie, dzisiaj jest wesoło, ciepło, a o tym powie wam Tomek.
1: Pogoda.
5: Wcale nie jest tak ciepło, 12 stopni dopiero na termometrach, ale będzie maksymalnie 22, więc zdecydowanie, jeżeli no nie wychodzicie jeszcze, tylko powiedzmy za godzinę czy dwie, to raczej jest dzisiaj pogoda na lekką bluzę, dużo słońca, zero deszczu, to nas dzisiaj czeka.

0: A wiesz, jaki film ostatnio oglądałem i nie będzie to nowy film?
1: Terminator 2.
0: Blisko, bo Terminator 2 wchodzi do kin w piątek z okazji swojej 35. rocznicy i się na niego wybieram w sobotę. Natomiast oglądałem Terminatora 1, żeby sobie przypomnieć.
1: No dobra.
0: Kiedy ostatnio oglądałeś to dzieło?
1: Nigdy.
0: Nigdy nie oglądałeś pierwszego Terminatora?
1: Powiem ci nawet, że oglądałem dwójkę kiedyś, bardzo dawno temu i więc cieszę się, że będę mógł zobaczyć ją znowu, po prostu zobaczyć ją w kinie. Ja po prostu jako
0: młody
1: dzieciak wychowany na podwórkach mam braki w filmologii antycznej, o, tak bym powiedział, a poza tym rodzice chronili mnie przed przemocą w kinie. I nie mam takich doświadczeń, że tu oglądałem za dzieciaka. Kiedyś poszedłem do kolegi i oglądaliśmy Komando. To naprawdę te obrazy długo, długo w mojej pamięci nie się utrzymywały. No do dzisiaj pamiętam w zasadzie taką okropną scenę.
0: No dobrze, my nie o Komando.
1: Nie.
0: Terminator 2, tak jak mówię, od piątku będzie go można zobaczyć w kinach. Polecam, bo to jeden z najlepszych w ogóle filmów Jamesa Camerona, jeżeli nie najlepszy, i w ogóle jeden z takich najlepszych filmów akcji z tamtych czasów, bo początkowo chciałem powiedzieć z lat 80., ale dwójka już jest z 91 roku, więc to w sumie nie są lata 80. Natomiast pierwsza część z tam 80 bodajże 4 roku, no powiem ci, że niezła ramotka, jeżeli chodzi na przykład o efekty specjalne, no to ciężko się to dzisiaj ogląda, zwłaszcza końcówkę, jak z jednej strony bardzo podziwiam, że tam są po prostu praktyczne efekty specjalne i ten Terminator jest jakąś lalką albo czymś takim i się porusza w taki mechatroniczny sposób, ale z drugiej strony wygląda to tak sobie, no ja, ale powiem ci, że ogląda się to z fascynacją dzisiaj też, jeżeli chodzi o to, jak bardzo z jednej strony prosty jest to film, no bo tam, umówmy się, w pierwszym Terminatorze nie ma jakiejś wielkiej fabuły, ale też z drugiej strony jak bardzo wizjonerski, jeżeli chodzi o takie czyste kino akcji, też jest ten obraz.
1: Ale powiem ci, że miałem plan, żeby obejrzeć jedynkę wczoraj, bo od kiedy wróciłem, ja z kolei wróciłem z kina wczoraj, oglądałem ciekawy film, może później o tym, to właśnie zacząłem sobie zwiedzać serwisy VOD i w jednym z nich właśnie pojawił mi się Terminator 2 do obejrzenia i powiedziałem sobie, no nie, to zobaczymy w kinie, to zobaczymy jedynkę. No, a jedynka była nie w subskrypcji, tylko na wypożyczenie, więc zmieniłem plany i ostatecznie po prostu zasnąłem na kanapie, oglądając filmy na YouTubie. Wyszło mi to na dobre, czy na złe, to już każdy słuchacz sobie oceni w serduszku. Ja również też mam dla siebie taką osobistą połajankę, ale to nie będę się nią dzielił z wami.
0: Może wy macie jakieś wspomnienia związane z którymś z Terminatorów, albo nie wiem, z Arnoldem Schwarzeneggerem, to nam napiszcie na 886 971 971. Tam można wysyłać SMS-y albo WhatsAppy.

0: oryginalnym Terminatorze z 80 tam któregoś roku, drugiego albo czwartego, już nie pamiętam, nieważne, jest taka oczywiście elektroniczna muzyczka, cyberpunkowo przerażająca, że tutaj zjedzą nas roboty. Myślę, że jakby w dzisiejszych czasach wychodził pierwszy Terminator, to Skrillex by tam zrobił soundtrack i taki dubstep jak przed chwilą.
1: Może być. Lecieć. Ale ja też wczoraj właśnie oglądając te rzeczy sobie w serwisie wideo, trafiłem na takiego śmiesznego ziomka, znaczy on nie był śmieszny, tylko miał mega ciekawą zajawkę, ponieważ był kuratorem wszystkich rzeczy związanych z filmem Hakerzy. Z lat 90. z Angeliną Jolie między innymi, który miał być właśnie takim trochę cyberpunkowym tworem o dzieciakach, hakerach, które ratują świat. I jakby hakerzy walczą z hakerami i kiedyś to wszystko było dla mnie, kiedy byłem dzieciakiem, fascynujące i mega high tech i super, a teraz jak się na to patrzy, no to budzi trochę politowanie, ale ja kiedyś chciałem mieć laptopa, bo widziałem w tym filmie taki przenośny komputer, który wyglądał jak cegła i miał ekran jak tabliczka, duża tabliczka czekolady, powiedzmy, no nie, w takich proporcjach bardzo, bardzo niski i szeroki. I jeszcze poszprejowany w kamuflaż, bo to przecież barwy wojenne. Strasznie mi się to podobało i wczoraj oglądałem te rzeczy. A ścieżka dźwiękowa z tego filmu też jest ekstra. I tam jest taka elektronika lat 90. Hakerzy. Zaraz sobie przypomnę, czy tam jakiś Orbital nie przypadkiem był.
0: Jak wpisywałeś hakerzy tutaj w przeglądarkę, to pierwszą podpowiedzią byli hakerzy film, a drugą podpowiedzią było hakerzy w Roblox. To tutaj różne pokolenia wpisują, słuchaj.
1: Tak.
0: No, zapytania do Google'a.
1: Więc i teraz jakbyś kogoś zapytał, jak wygląda haker, no nie, jakbyś robił film o hakerach, no to jak wygląda haker? Jak jakiś właśnie, nie wiem, w jakimś filmie coś kojarzę, nie wiem, Rami Malek w czarnym kapturze, w czarnej bluzie, po prostu gdzieś tam schowany. Jego wygląd nie jest jakiś szczególnie ekstrawagancki, no nie? A tam wszyscy mieli takie, no, wystylizowane ciuchy, stylówki. Oczywiście to była wizja departamentu kostiumów i kostiumologów. Natomiast po to jest kino. Bo to jest kino, żeby właśnie sobie wyobrażać przyszłość naszą, którą zjedzą roboty w taki sposób jak w Terminatorze, i roboty sobie wyobrażać jako ciekło metaliczne urządzenia lub, no, też, ale, tak jak mówisz, lalki.
0: No ale ten soundtrack to bardzo kampusowy, tam przecież Prodigy na tym soundtracku i Voodoo People na przykład. Mm-hmm. Mowa o soundtracku oczywiście do filmu Hakerzy. Jest też Underworld, kultowa grupa i świetny kawałek Cowgirl na przykład, ale mnóstwo tutaj też innych rzeczy.
1: Film się tak sobie zestarzał, ale muzyka z niego myślę, że jest nadal super do posłuchania.
0: To co, gramy Voodoo People w takim razie?
1: No zagrajmy. Voodoo People.
0: Zupełnie bez powodu.
1: Hymn hakerów.
0: Głównie dlatego, żeśmy już sobie wspomnieli o tym filmie. Tak. Możecie jest. Go sobie też przypomnieć, na przykład sobie go obejrzeć.
1: Orbital Halcyon.
0: Halcyon, tak. Był taki kawałek tam też, ale akurat jego nie mamy, więc go nie zagramy, ale możemy wam zagrać Voodoo People. Voodoo People.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
4: Autopromocja.
5: Jest 7:59 i 56 sekund, to oznacza, że Basia Witan wróciła do studia i opowiem wam o wiadomościach sportowych.
6: Sportowy kampus.
7: Starcie Polski ze Słowenią w siatkówce kobiet. Wielki powrót na korty Rogera Federera. Otwarcie hokejowej Ligi Mistrzów coraz bliżej. A na koniec 22. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.
6: Sportowy kampus.
7: Siatkarska reprezentacja Polski kobiet wygrała z Łotwą 3-1 w drugim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Pierwszego seta wygrały Łotyszki, później gra była zacięta. Tak mecz podsumowała w rozmowie z Polsatem Sport Martyna Czerniańska.
8: Nie spodziewałyśmy się na pewno, że przeciwniczki będą tak dobrze zagrywać. Wiedziałyśmy, że będą bronić, wiedziałyśmy, że będą długie akcje. Jednak ta zagrywka była, myślę, lepsza niż się spodziewałyśmy i trochę nam to narobiło problemów, bo też widziałam, że 11 asów, także no gdzieś tam w tym elemencie na pewno słabo to wyglądało, ale no najważniejsze, że wygrałyśmy te 3 sety i możemy powiedzieć uff.
7: Kolejne spotkanie dziś o 18:00. Rywalkami będą Słowenki. 3 godziny wcześniej Węgierki zagrają z Niemkami. Po latach znakomity szwajcarski tenisista Roger Federer pojawi się na kortach w Nowym Jorku. W długo oczekiwanym pożegnaniu z kibicami zagra w meczu pokazowym poprzedzającym główny turniej singlowy US Open. Federer zagra u boku innych wielkich tenisistów, którzy zakończyli karierę. Amerykanów Andiego Roddicka, Andre Agassiego i Johna McEnroe. Bilety już dawno się rozeszły. Niektórzy próbują je odsprzedać nawet za $2000. Ubieramy się trochę cieplej i prześlizgujemy się na stadion zimowy w Tychach. Tam o 18:00 drużyna hokejowa GKS Tychy zmierzy się w meczu kontrolnym z czeskim HC Frydek Mistek. To wielki sprawdzian przed otwarciem sezonu 2026-27 hokejowej Ligi Mistrzów. GKS Tychy to nasz jedyny przedstawiciel w tych rozgrywkach. 3 września Tyszanie zawalczą o puchar z mistrzem Czech HC Dynamo Pardubice. Z nadmorza powiew czegoś wyczekiwanego. W Ustce po 3-letniej przerwie wznawiają się dziś 22. Światowe

0: kącik klasycznego hip-hopu w Radiu Campus, Waka Waka Bong. Dzisiaj rok 2004.
1: Tak.
0: O, poczekaj, bo ci nie włączyłem mikrofonu.
2: A, wiesz, jak grzecznie nie mówię, bo coś tak nie słyszę siebie, tego swojego sapania do mikrofonu. No, 2004 rok, jakoś to do mnie trafiło. A, już wiem jak. Oglądałem z Mileną w telewizorze jakieś nagranie z koncertu, gdzie duża grupa na scenie odtwarzała utwory z filmu Chłopi, no nie? To taki znany bardzo...
0: Jest taki film?
2: Tak jest taki film. No i giba się tam na scenie młody człowiek,

0: kularach i śpiewa pięknie pani i to wszystko jest takie bardzo fajne. I ja pokazuję palcem tego pana i mówię, a wiesz, to jest taki, o, ten chłopak to robił kiedyś taki dziwny rap. I jak to? Tak, to jest możliwe, żeby teraz jakieś tutaj orkiestrą jakąś przewodzić i robić takie folki elektroniczne, a wcześniej to był rap robiony? No i właśnie tak się zaczęła u mnie opowieść w domu. Oczywiście o kanale audytywnym, o Luku, czy Eluce, czyli Łukaszu Rostkowskim, a kanał audytywny to był jego taki pierwszy w życiu projekt muzyczny, tak mi się wydaje, o którym usłyszał świat poza Zieloną Górą, z której pochodzi pan.
1: Zespół pochodzi z Wrocławia akurat, chociaż Luk z Zielonej Góry. Luk albo Eluce, bo różnie się o nim mówi.
0: Raper MS mówił do niego Eluce i tam właśnie, że wystarczy tam chwilę nieuwagi, by zbłądzić na manowce psychorapu jak Eluce. O, jakoś tak to było, już nie pamiętam dokładnie tego wersu.
1: Zespół miał dwóch założycieli, był jeszcze Bartłomiej Spasowski, dlatego też pierwsza płyta nielegalna jeszcze tak zwana, czyli niewydana oficjalną drogą z 2003 roku, nazywała się Spaso Asekuracja, ale chyba dla większości taką pierwszą już płytą, którą mogli usłyszeć kanał audytywnego, pierwszą płytą wydaną w wydawnictwie była płyta z 2004 roku, do której my sięgamy dzisiaj, czyli ta płyta się nazywała Płyta skirtotymiczna.
0: Tak, tytuły płyt i kawałków to jest takie jawne znęcanie się nad ludźmi o takiej miernej dykcji, jakimi są niektórzy.
1: Oj, bez przesady. Trzecia płyta z 2005 roku nazywała się bardzo prosto Neurofotoreceptoroleptyka jako magia bytu.
0: Mhm, dobra. A później już nastąpiły kolejne inne projekty Luka. Później była...
1: Solowo nagrywał też albumy.
0: Solowo, ale również tworzył, dzisiaj słucham sobie wywiadu z nim, solowo się czuł samotnie na scenie, więc pomyślał sobie, że zrobi taki wielki projekt, gdzie 100 osób na scenie wyjdzie, a jak się popsuje jeden z instrumentów, to nikt nie będzie, nawet nikt nie zauważy i też przekraczał granice nie tylko muzyczne, ale też krajowe w swoich kolejnych projektach, ale nie o nich.
1: Tak, nie o projektach Eluce i też nie o nim solowo, bo też ta jego kariera solowa późniejsza po kanale audytywnym różnie była oceniana. Bardzo często to było podciągane pod kicz, oceniane słabo. On miał też taką płytę odnoszącą się do Polski i o ile oczywiście fajnie jest robić...
0: Z którą się przebił do mainstreamu.
1: Tak, no różnie to było oceniane. Natomiast wróćmy do kanału audytywnego, bo kanał audytywny w swoich początkach wydaje mi się, że był oceniany jednoznacznie pozytywnie. Nawet jeżeli nie do końca może ludzie...
0: Przez środowisko. Myślę, że rapowe był tak traktowany ostrożnie.
1: Ostrożnie, ale pozytywnie w tym sensie, że może nawet jeżeli ludzie nie byli przekonani do rapu, który prezentował Eluce, no to jednak to był zespół grający, w sensie grający bity na żywo, tak? Tam była perkusja, kontrabas, trąbka, oczywiście też sporo elektroniki, gramofony itp. itd., no ale jednak było to wtedy jakieś ciągle nowum na polskiej scenie.
0: Była to nisza niszy, underground, undergroundu, więc no myślę, że żywot artysty takiego, który tworzy muzykę tego typu, nie był łatwy i nie był lekki i za to bardzo doceniam pana Łukasza. I dlatego też wracam do tego, a wracam do tego również z sentymentem, ponieważ pamiętam, kiedy na którejś ze stacji muzycznych zobaczyłem teledysk do utworu Pokonuje Mile i on mi się spodobał i mi się spodobało, że teledysk był również taki samplowany, powiedzmy, i były tam jakieś ruchy taśmą w przód, w tył i to było takie wszystko z tym zielonym takim filtrem zielono-żółtym. Wszystko było takie jakieś dopasowane.
1: I byli skejci we Wrocławiu.
0: I to było też właśnie takie trip-hopowe, hip-hopowe. Podobało mi się. Podobało mi się i dlatego teraz do tego wracam z przyjemnością i to takie zaplątanie, skatowanie wokalu, który prezentuje Eluce tudzież Luk. Wtedy dla mnie
1: świeże.
0: Bardzo świeże i fajne, a później, przyznam szczerze, trochę mnie to męczyło, ale to nie rozmawiamy o tym, co później, tylko wracamy sobie do nostalgicznych przeżyć i posłuchajmy sobie w takim razie Pokonuje Mile, kanał audytywny. Byłem przekonany, że mamy to w dyskografii, tutaj w radiu nie mamy, ale teraz mamy.
1: 22 lata temu to robiło bardzo duże wrażenie. Czy robi wrażenie dzisiaj, to ocencie sami.

0: Tak, inaczej się tego dzisiaj trochę słucha niż 22 lata temu, ale przez 22 lata myślałem, że on pokonuje te mile i jest niebezpieczny jak wylew.
1: Tak jest.
0: A okazuje się, że to te mile są niebezpieczne jak wylew.
2: I zostawiam je w tyle. No dokładnie to samo miałem studiując zwrotki, żeby zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś niemiłego słowa. Jedne cztery litery trzeba było sobie wypikać, ale tak, no panie Luku, lepiej pokonywać mile i być niebezpiecznym jak wylew. To jest taka mini braga w tym kawałku, który chyba nie jest bragą, tylko takim przekazem. Ale skoro te mile są niebezpieczne jak wylew, to rzeczywiście lepiej zostawić je w tyle. A dajcie znać na 886-971-971, jak wam się ten kawałek spodobał, czy siadł wam, czy nie siadł wam.
0: Może macie jakieś wspomnienia związane z tym zespołem. Tam ta kolejna płyta, co już nie będziemy wymieniać jej tytułu, bo jest skomplikowany. Neurofotoreceptor, tyka, jako magia bytu, to tam było jeszcze więcej jazzowych rzeczy. Tam to już, tamta płyta, powiem ci, bardziej by mogła brzmieć tak dzisiejsza, bo to były takie właśnie proto-jazzo połączenia z rapem.
2: Okej, okay, super.
0: Jeszcze... Jej, czy jej nie kojarzysz?
2: Nie, dwie płyty, półtorej godziny muzyki, kawałki typu właśnie tak jak mówisz.
0: Skrzynia i karusa był tam taki kawałek. Kiedyś jeszcze przyniesiemy. A na razie raper z innego zakątku świata.

0: No i zobacz, już 8.30 się zrobiła.
1: Zrobiła się, a słuchacze do nas piszą i piszecie do nas w różnych sprawach, między innymi, że Terminator 2 był moją pierwszą oryginalną kasetą wideo na własność kupioną przez babcię chyba na urodziny. To poczekaj, nie na własność kupioną, tylko
0: dostaną. Prezencie.
1: Wszedłeś w posiadanie nie drogą kupna, kochany, tylko drogą babcinego kupna, co jest wzruszającą historią, bo też znam takich parę. Mój przyjaciel Maciek, z którym robimy kronikę wypadków filmowych, opowiada mi od czasu do czasu, jak babcia prowadziła go do kina na filmy zupełnie nieodpowiednie na jego wiek i miała z tego też fan i zabawę, więc to super sprawa. Pozdrawiamy. Ktoś znowu napisał, nasz stały słuchacz, że według jego oceny Terminator 2 podniósł tak poprzeczkę w filmowych efektach, jak przesiadka z Wolfenstein 3D na Duke Nukem 3D. No, ciekawe porównanie. Tu akurat mam więcej doświadczeń, bo i w Wolfensteina trochę pograłem, i w Duke Nukem również, zwłaszcza w taką wersję z polskim dźwiękiem podłożonym. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w taką.
0: Nie.
1: Były tam różne takie rzeczy, takie easter eggi.
0: Ale zobacz, tutaj Marcin z Borów Niemodlińskich, jak napisał, napisał, że dzięki nam się wybierze na Terminatora 2 do kina i bardzo dobrze, bo właśnie wspominaliśmy, że ten kultowy film będzie można zobaczyć w kinach, bo ostatnio dużo tego typu starych hitów z okazji jakiejś rocznicy właśnie wchodzi do kin, fajnie, można się przejść, no to jest kultowy film.
1: Tak, tylko trzeba mieć cały czas na uwadze to, że filmy, które pamiętamy z dzieciństwa czy z wczesnych lat młodości, jeżeli chcemy na nie zabrać na przykład naszego dorastającego syna albo syna jakiegoś kolegi, no to trzeba uważać, bo teraz dźwięczy mi w głowie taka historia mojego drugiego przyjaciela, który chciał swojemu synowi nastoletniemu pokazać kronikę policyjną i razem z nim obejrzeć fajną komedię i się okazało, że to już zupełnie nie wolno tego puszczać dzieciom. Jeśli chcecie się przekonać, to najpierw sami w cichości domu sobie zobaczcie, a potem dopiero pokazujcie światu fajny film z waszego dzieciństwa.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do godziny 8.30, a w studiu jest już Basia Fitan.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Nie żyje Ignacy Karpowicz. Kolejne odkrycia archeologiczne w Wilanowie. Zmiany klimatyczne zbierają swoje plony.
1: Wiadomości.
2: Zmarł Ignacy Karpowicz. Pisarz i tłumacz miał 50 lat. Był autorem takich powieści jak Ości i Balladyny i Romanse, za którą otrzymał paszport polityki. 5 razy został finalistą Nagrody Literackiej Nike. Ostatnia jego książka to wydani w 2024 roku Ludzie z nieba. Archeolodzy z muzeum w Wilanowie odsłonili kolejne pozostałości dawnej zabudowy w Morysinie. To mury dawnej części domu stróża, pozostałości podłogi z płytek i drewna, kamienna posadzka dawnej klatki schodowej oraz fragmenty dekoracji Pałacu Myśliwskiego. Przez 10-lecia relikty te ukryte były pod ziemią. Ich odkrycie pomoże przygotować program konserwatorski i zabezpieczyć pozostałości historycznej architektury parku. Zmiana klimatu może nawet potroić ceny pszenicy, wykazały badania opublikowane w magazynie Earth's Future. Przy wzroście globalnej temperatury o 3 stopnie Celsjusza pszenica może kosztować 3 razy więcej niż w 2010 roku. Daje to około $364 za tonę. Autorzy badania sprawdzili, jak susze wpływają na światowy rynek żywności. W przypadku kukurydzy wpływ ten był niski, a w przypadku ryżu bez zależności. Najsilniejszą zależność cen od suszy zauważono w uprawach pszenicy. W latach 2000-2021 zasięg suszy wyjaśniał aż 72% rocznych wahań cen tego zboża. Powodem tych różnic w przypadku różnych roślin uprawnych może być miejsce ich uprawy. Pszenica rośnie na terenach, na których dostępność wody jest niska, a parowanie przewyższa ilość opadów. Jest też ona znacznie rzadziej sztucznie nawadniana niż ryż. Średnio w latach 1911-2020 susza obejmowała około 5% światowych upraw pszenicy, ale w wyjątkowo suchych latach od początku lat 2000 było to ponad 15%. Ta liczba wciąż rośnie.
1: Korki.
3: Słuchajcie, korki oczywiście 8.30 to jest pora, kiedy w okolicach biznes parków zagęszcza się ruch, więc mogę powiedzieć już teraz, że na pewno, ale ulica Chynka to jest miejsce, w którym, czy Aleja Krakowska, w którym będziecie trochę stać i borykać się z tym, żeby do biura dojechać. Oczywiście na pewno S2 na południu, czyli zjazd na ulicę Pilotów, czy na Puławską, to też jest zjazd newralgiczny. Oczywiście Śródmieście, a w Śródmieściu przoduje ulica Okopowa, Towarowa, Żelazna, to są całe na czerwono arterie, ale również Aleja Prymasa Tysiąclecia od Kasprzaka do Górczewskiej, Aleja Solidarności, z kolei jak przejdziemy bardziej na wschód, od Okopowej do Marszałkowskiej. Myślę, że tutaj należy zwrócić szczególną uwagę, no i oczywiście nasza ukochana ulica Świętokrzyska w obu kierunkach, w okolicach Emilii Plater. Tutaj jest po prostu stanie na czekanie.
1: Pogoda.
0: Zrobiła nam się ładna końcówka lata. Trzeba już sobie wprost powiedzieć, że koniec sierpnia to już nawet nie wiem, co za chwilę. Za
3: szybko
0: chwilę
3: się zmieniło. Rano było 11 już, stopni. Teraz już
0: za chwilę już po prostu Wigilia. Ale nieważne. Na razie końcówka lata ciągle i 22 stopnie maksymalnie dzisiaj. Słońca dużo, deszczu brak.
1: Radio Campus. 97.1 FM.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

Akademickie Radio Campus.

0: A wiesz, co jeszcze robię ze swoim życiem w ostatnim czasie?
1: Co?
0: Wiesz, że postanowiłem, ponieważ w wrześniu obejrzymy aż dwie ekranizacje lalki Bolesława Prusa, bo ukaże się film z Marcinem Dorocińskim pod koniec miesiąca, ale także na Netflixie będzie serial z zupełnie innymi aktorami, zupełnie inny serial. To nie jest tak, jak na przykład był świetny film polski Wiedźmin, który potem został serialem, czy tego typu inne rzeczy. Tutaj będzie film i serial i to będą zupełnie inne dzieła od zupełnie innych twórców z zupełnie innymi obsadami i w związku z tym w swoim życiu robię to, że postanowiłem przeczytać książkę Lalka.
1: I
0: wziąć się za lekturę szkolną wiele, wiele lat później. Nie wiem, czy czytałeś kiedyś Lalkę w całości.
1: Oczywiście.
0: Nie, no szczerze.
1: Tak. To znaczy, przymuszony, tak.
0: I co? Jakie są twoje wspomnienia?
1: No, nie mam wielkiego sentymentu do Lalki, niestety.
0: I ja przyznaję, że czytałem tylko fragmenty, te, które były wymagane w liceum. Teraz jak czytam sobie całość, to jednak jest to zupełnie o czym innym niż zapamiętałem.
1: I polecasz?
0: Nie wiem.
1: Czy to jest wyzwanie?
0: Nie, w ogóle nie.
1: Żeby przed końcem sierpnia machnąć jeszcze lalkę?
0: Przed końcem sierpnia to myślę, że...
1: Przed końcem września?
0: Spore, bo zostało parę dni. Przed końcem września myślę, że nie. Dlatego, że to się dosyć wartko czyta, biorąc pod uwagę, że to ma ile...
1: Ja miałem taką w twardej oprawie, takie wydanie, co to na półce się stawia, kolekcję polskich pisarzy i to się tak kiepsko kartkowało.
0: Ja mam na czytniku, słuchaj.
1: A, dobra, dobra.
0: Taki to jestem współczesny, mimo że czytam takie.
1: Ludzie myślą, że coś nowego, a to lalka.
0: Więc jest to zupełnie o czym innym niż zapamiętałem i powiem ci, że moja żona też czyta i śmiejemy się, że już jesteśmy na tyle starzy, że bawią nas niektóre żarty, które napisał Bolesław Prus i zdarza nam się uśmiechnąć czytając tę książkę, bo jest ona momentami zaskakująco zabawna, zwłaszcza kiedy pokazuje polską szlachtę w najgorszym świetle i momentami te dialogi, powiem ci, są tak napisane, że po uwspółcześnieniu by się zmieściły w jakimś filmie.
1: No to zobaczymy, może się zmieściły.
0: Może się zmieściły, kto to wie. Więc słuchajcie, no aż dwie będą ekranizacje, trzeba będzie ocenić, która lepsza. Cała Polska będzie o tym mówić w przyszłym
1: tylko
0: miesiącu.
1: Tylko uważaj, czy to nie jest, czy tutaj trafiłeś na jakieś takie fragmenty, które są niestosowne i czy możesz ostrzec słuchaczy, żeby na przykład nie pokazywali tego dzieciom?
0: Myślę, że bez przesady. Myślę, że dzieci raczej odpadną po trzech stronach z nudów, ale nie sądzę, żeby tam były jakieś niestosowne wielce fragmenty.
1: Czy można kupić dalej takie streszczenie lektur?
0: Pewnie tak. No przecież licea ciągle istnieją. Myślę, że młodzież nadal czyta streszczenia.
1: Ale to...
0: Albo prosi AI-a, żeby napisał.
1: Nie, to wiesz, wiesz kto omawia. Mieczyński omawia na YouTubie i to się ogląda.
0: A to ja nie
1: pewnie
0: znam. Bo nie, słuchaj, no to już dawno nie czytałem żadnego streszczenia lektury.
1: Prędzej ci się pokaże streszczenie na YouTubie niż link do książki, no nie?
0: No cała Polska pójdzie do kin, bo to przecież pod koniec września wchodzi licea, szkoły
1: cała
0: pójdą.
1: Cała Polska, tak, cała Polska szkolna.
0: Więc to będzie trzeba ocenić, która ekranizacja lepsza. W ogóle widziałeś plakaty, które zrobił Netflix do swojej lalki? Są takie kontrowersyjne.
1: Widziałem, że ludzie sobie szerują taki plakat z kwiatem, kolcem, różą.
0: A to ten jest z tego filmu Telewizji Polskiej, zdaje się, który będzie w kinach. No bo jak ogląda się zwiastuny w ogóle tych obu lalek, które się ukażą we wrześniu, no to ta filmowa lalka wydaje się taką właśnie ekranizacją lektury. W sensie powiem ci, że ten zwiastun mi się w ogóle nie podoba i nie znajduję w nim nic ciekawego. Wydaje mi się, że to może być niezły gniot.
1: Ten?
0: Nie, ten, który będzie w kinach, filmowy. Natomiast serial Netflixa
1: ten ma... filmowy mi się wydaje, że chciał być podobny do Hamneta. Ale ja jestem ciekaw wszystkiego.
0: Ja też jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że może być źle. Natomiast jeżeli chodzi o Netflixową ekranizację, to również może być źle, może być też bardzo dobrze, ale...
1: Z panem Tomaszem ci się nie podoba plakat?
0: Podoba mi się właśnie plakat, bo Netflix poszedł w zupełnie innym kierunku, czyli jakąś taką uwspółcześnioną wersję lalki. I tutaj właśnie jest plakat z głównym bohaterem Stanisławem Wokulskim i jest napisane zbawca czy zabawka. Mm-hmm. No właśnie, można się zastanawiać, myślę, na lekcjach po obejrzeniu takiego serialu, czy właśnie Wokulski to, czy on był czadem, czy simpem.
1: Czy był alfą, czy był beciakiem?
0: Myślę, że jednak beciakiem był.
1: Och,
0: i to no. takim dosyć potężnym, jak się czyta tę książkę. No.
1: Lalka, stąd się biorą Daddy Issues.
0: Taki też jest plakat Netflixa i jest jeszcze plakat z napisem Toy Boy.
1: Klasyczny Toy Boy.
0: Klasyczny, no. No. Trochę tak, no. Lekkie obyczaje czy ciężkie życie, też taki plakat.
1: I to
0: Netflix.
1: Są kontrowersje, tak? Że ludzie mówią, ach, świętości, nie dotykam.
0: A tutaj, no. Także ja już widzę takie dyskusje na lekcjach. Jakbym był nauczycielem, to zrobiłbym taki temat. Dobra, pamiętasz, jak się pisało
1: nie, to
0: lekcja
1: właśnie...
0: na górze, po środku i niżej się pisało w zeszycie temat i ja bym zrobił taki temat Stanisław Wokulski, alfa czy beta? Mhm.
1: Wiesz, co będzie? Będzie tak. Będzie lalka omawiana i pan Piotr z pierwszej ławki zostanie wezwany do odpowiedzi, żeby tutaj zaczął opowiadać, o czym jest lalka. Mhm. I pan Piotr zacznie opowiadać, ale na przykład tę wersję serialową i nauczyciel od razu rozpozna i posiadaj pała.
0: To nie o tym Bolesław Prus pisał tak. wielką powieść swą.
1: Co mi tutaj o jakichś beciakach? Co tutaj jakaś? Jaki Toy Boy? Nie ma nic takiego.
0: No, myślę, że tutaj cała Polska będzie dyskutować we wrześniu o lalkach,
1: a
0: więc warto już teraz przeczytać, już teraz się wziąć, żeby po prostu wiedzieć, o czym będzie mowa.
1: Zapiszcie sobie w kalendarzach. To będzie pierwszy wtorek po publikacji lalki. My z Tomkiem będziemy o tym gorąco dyskutować, które lepsze, a i z Maćkiem w kronice wypadków filmowych też.
0: Serial się ukaże 16 września na Netflixie. Jak to na Netflixie, pewnie wszystkie odcinki będą od razu. Natomiast film... czyli kompletnie inna wersja tej samej powieści, wchodzi do kin na sam koniec września, chyba 30.
1: To czekaj, 20, który powiedziałeś?
0: 16 wchodzi 16. serial, a 20, dokładnie dwa tygodnie później, wchodzi film. Akurat to jest środa, więc my będziemy mogli...
1: 16 i 20 to jest dokładnie w tym samym tygodniu.
0: 30, Grzegorz, 30.
1: Dobra, to zapisujcie sobie. 22 wtorek będzie dyskusja w poranku. 24 w Kronice Wypadków Filmowych o serialu na razie. A potem to już w październiku. To tak daleko kalendarz mój nie sięga i to powiemy wam później. Około 29 września, co tam dalej w porankach.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
2: Już 9 prawie, że.
3: Rozgorzała tutaj między mną i Tomkiem. Znaczy nie rozgorzała, jakaś wielka dyskusja, bo ja nie pamiętam marki tak dobrze, ale odpaliliśmy sobie cytaty i dyskutujemy. I tak i właśnie to, co powiedział Tomek, to myślę, że w punkt.
2: No słuchaj, musisz sięgnąć po lekturę, żeby móc tutaj dyskutować, jak już wyjdzie serial, a potem film.
3: Tak, że
2: masz jeszcze czas do 16 września, zdążysz. No dwa tygodnie,
3: żeby... No właśnie nie wiem, czy chcę o takim simpie sobie czytać, który...
2: Jak Wokulski.
3: O którym Kazimiera Wąsowska mówi: cóż widzę? Marzyciela, średniowiecznego trubadura, który wymyka się do lasu, ażeby wzdychać i wypatrywać zeszłotygodniowe ślady jej stóp?
2: No to nie dość, że simp, to jeszcze stópkarz. No.
3: Wiernego rycerza, który kocha na życie i śmierć jedną kobietę, a innym robi impertynencję. Ach, panie Wokulski, jakie to zabawne. Jakie nie dzisiejsze? A właśnie dzisiejsze. A rycerzyków? A ilu takich, no?
2: Nie traci na aktualności.
3: Nie.
2: Książka ta. Zobaczymy, jakie będą ekranizacje.
3: Ja potrzebuję, żeby tam w tym Netflixowym był taki po prostu współczesny język.
2: Tak ma być, tak ma być, tak jest na zwiastunie. No słuchaj, jakby tak zrobić taką wersję, jak zrobił Baz Luhrmann kiedyś Romeo i Julię z Leonardo DiCaprio lata temu.
3: Nie. To obejrzyj sobie. Oni tam mówią Szekspirem.
2: No mówią Szekspirem, ale strzelają do siebie z pistoletu.
3: Ale to i ten kontrast mi bardzo nie pasuje. Myślałem sobie, że zobaczę tę z lat 90. wersję Romeo i Julii z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Czy tam, nie? Tam była Kate Winslet?
2: Chyba tak. Nie pamiętam. Pamiętam Leonardo DiCaprio.
3: Ale nie.
2: To wiele o mnie mówi.
3: Nie, i tam właśnie są pistolety chromowane z krzyżykami i lowridery, ale no niestety ten Shakespeare. To nie.
2: Ale... No, można zrobić na dwa sposoby. Można zrobić współczesny wygląd, że tak powiem, współczesne wizualia i szekspirowski język, jakby autentyczny język, czy prusowski w przypadku lalki, albo można odwrotnie, można zrobić autentyczne realia z tamtych czasów i współczesny język. To w jedną albo w drugą stronę można też zrobić współczesny język, no nieważne.
3: Tak jest. Współczesny język, a propos właśnie takich rzeczy, które może trochę już należą do przeszłości, bo tak mi się wydawało, że sąsiedzi ze sobą komunikują się teraz już tylko na grupach w mediach społecznościowych, ewentualnie na jakichś WhatsAppowych, messengerowych, a tu trafiłem na ursynowskiej grupie, no to niby tak, ale na ślad czegoś, co ja kiedyś sam też robiłem i byłem kiedyś świadkiem nieraz i jestem chętnym też czytelnikiem takich wiadomości zostawionych w windzie lub na klatce schodowej. Nie, wiadomo, że nie tam młode małżeństwo poszukuje mieszkania w tym bloku, skserowane, wiadomo. Ktoś odkupuje, chce zrobić flip, ale takich. I cytuję teraz, czytam sobie. Dzień dobry, dziś, 24 sierpnia, czyli wczoraj to było, odbędzie się spotkanie pożegnalne w związku z moją niedługą przeprowadzką. Chciałbym z góry przeprosić za ewentualne hałasy, choć mam nadzieję, że nie przysporzymy problemów.
2: I ktoś pod tym dopisał, nocnej imprezy raczej w weekend. W tygodniu pracujemy,
3: a więc śpimy.
2: A więc śpimy.
3: Tak. I smutna buźka, ale znowu ktoś napisał, więc potraktował to jak ścianę w łazience, w klubie i zaczął dopisywać. Inny sąsiad napisał: dobrej zabawy, powodzenia i serduszko. A ktoś dokleił swoją własną kartkę, pewnie na odpowiedź, że w nocy śpimy.
2: Wcale nie, wszystko jest dla ludzi. Śmiało, bawcie się, my zamkniemy okna. Miłej zabawy i uśmiechnięta buźka.
3: Czy wy jeszcze takie karteczki widzicie u siebie w blokach? Dajcie znać na 886-971-971. I czy napisalibyście w środku tygodnia, czyli we wtorek, w poniedziałek w nocy, że śmiało bawcie się, a kategorycznie zabraniam, komu to potrzebne taka impreza. Oraz, jeśli słuchają nas uczestnicy zabawy albo sąsiedzi mieszkania numer 23 na Ursynowie w nieujawnionej lokacji, to też dajcie znać, czy było głośno.

Tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel, czaj. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że hudu, że kolor szok i że na Irco Daklan. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg.

gacie. Powiedz mi, siostro, powiedz mi, co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię, mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erden, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Aleją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszy

Zanim nalon koper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim nalon koper dasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę

0: Dźwięki Łona przed chwilą na antenie Gada Campus, 9.11.
1: Tak jest.
0: I co, odezwał się do ciebie ktoś z wczorajszej imprezy na Ursynowie, słynnej na całą Polskę dzięki z kartce, która już się
1: nie, że tylko ludzie, że czytali tą kartkę, słuchacz napisał, że też czytał. Ale tutaj ja się dowiedziałem, że są w redakcji głosy, że jednak imprezuje się w weekendy. A
0: ja tak uważam na przykład. I no cóż mam ci powiedzieć? No tak uważam, no. Jestem, oczywiście, można sobie imprezować też w tygodniu, ale no wypadałoby jednak koło tej 23 skończyć. Wiem, że nie wszyscy pracują w tygodniu, niektórzy też pracują w weekendy, więc oni też chcą się wyspać w weekend, no ale jednak norma społeczna jest taka, że są dni pracujące i dni wolne od pracy i trzymajmy się jakichś norm społecznych, w których żyjemy. I jak najbardziej można trochę poszaleć, ale no lepiej w weekend niż w tygodniu, kiedy można trochę zdecydowana większość społeczeństwa chce sobie jednak odpocząć.
1: Zrobić dziką imprezę, ale rozsądną.
0: A jak wy robicie też imprezę, to przynajmniej jakiejś dobrej muzyki posłuchajcie.
1: O, kto zaraz robi imprezę na chacie? To co najwyżej na letniej scenie progresji, to tam się robi taką imprezę, albo na jakimś festiwalu, że ludziom drżą szklanki na półka w kuchni. I wtedy piszą gniewne maile i wiadomości.
0: No, to są właśnie takie problemy mieszkania w mieście.
1: Ktoś tam napisał, że chciałbyś mieć wszystkie benefity z mieszkania w mieście, a żadnych
0: wad. A jakie to są te benefity?
1: No, benefity, że masz blisko, że masz wszystko. Może nie tanio, ale nie chciałbyś mieć właśnie, chciałbyś mieć tanio, chciałbyś mieć cicho, chciałbyś mieć miłych sąsiadów, chciałbyś mieć blisko śmietnik, chciałbyś mieć stojaki na rower, albo najlepiej rowerownię, wózkownię, pralnię, suszarnię. No, kochany, no mieszkasz tak się... w mieście, w środku miasta, musisz się pogodzić z tym, że jest brzydko, śmierdzi.
0: Nie jest wcale brzydko. I tak się ścierają właśnie różne wizje cywilizacji.
1: A sąsiedzi zostawiają nieestetyczne listy i że albo na przykład, że remontują, a ich nie remontujcie w ogóle. A kiedy remontować? Nie latem. Latem trzeba okno otworzyć. Zimą remontujcie.
0: Zimą to jak coś wyremontujesz, to potem nie chce wyschnąć.
1: Sąsiad, który się remontował ostatnio i nie podobało mi się, że za mocno wrzuca gruz do kontenera.
0: Tobie się nie podobało?
1: Tak.
0: Co to znaczy,
1: głośno,
0: że za mocno?
1: Powinien tak cichutko wrzucać, tak... A on tak ciepnął, tak.
0: Mówię, no miałem idź. Takiego sąsiada na podwórku, który już chyba nie mieszka tam, gdzie mieszkał, bo się dawno nie krzyczał, ale...
1: Nie trzymał norm społecznych i został wyproszony z mieszkania.
0: Może tak, ale mieszkał no niedaleko wiaty śmietnikowej, która jest na podwórku. No i jak to we śmietniku jest podział, no i są rozmaitego rodzaju śmieci, w tym śmieci szklane. No i jak wyrzucasz szklaną butelkę,
1: to stłuczesz czasem.
0: To czasem się stłucze, no zwłaszcza, że wiata jest niewielka, czasem chcesz tam po prostu rzucić tę jedną butelkę i on się często wychylał przez okno i krzyczał, że proszę nie hałasować śmieciami.
1: A widzisz, a teraz i problem się rozwiązał, bo butelka jest zwrotna.
0: No a nie wszystkie właśnie. Tych szklanych to wcale nie ma takiego.
1: To właśnie, jak, a to widzisz, jak jest zwrotna, to nie szkoda stłuc. O, tak bym powiedział.
0: No tak, ale chodzi o to, że można delikatnie odłożyć butelkę, żeby jej nie stłuc, żeby się sąsiedzi nie zdenerwowali, a nie, że tam rzucasz z daleka.
1: Ja popieram, żeby kultura dotyczyła również wyrzucania śmieci, takiej czynności, żeby śmieci były umyte, posegregowane i odłożone grzecznie na miejsce, a nie brudne, śmierdzące i rzucone ciepnięte. I tak ktoś musi tę wiatę piknikową, chciałem powiedzieć, śmietnikową posprzątać. A dla niektórych, jak ktoś niewłaściwe rzeczy wyrzuci albo odłoży do wiaty, to się stanie ona wiatą piknikową dla zwierząt.
0: To prawda i to już nawet nie tylko dla szczurów, ale i dla dzików.
1: A płynnie przechodzimy do kolejnego kontrowersyjnego tematu. Luke Vermeer. Albo Vermeer.
0: Utwór się nazywa Don't.
1: Don't throw the trash loudly.

0: Tutaj też taki kawałek trochę dla Stanisława Wokulskiego. Nie wiem, czy słyszałeś, to tam było w tekście.
1: No, I wonder.
0: I often wonder if I could be your lover.
1: Stanisławie, na playlistę sobie zarzuć ten numer i będziesz w drodze po krakowskim przedmieściu przechadzając się, będziesz sobie słuchał wykonawcy Breakage, a tutaj piszą do nas słuchacze.
0: Też był taki kawałek, pamiętasz, taki zespół Touch and Go?
1: Touch and Go to jest jakiś dance?
0: No było...
1: A nie, In Harlem, tak?
0: Był taki kawałek i to miało... to miało też drum and bassowy remix bardzo fajny, ale to mów dalej ego.
1: To ty się zastanawiaj, tak, a ja mówię, bo tutaj słuchacz napisał a propos głośnego wyrzucania śmieci, że w Niemczech są ograniczenia godzinowe w wyrzucaniu szkła. To ciekawe, to inne normy społeczne niż u nas, takie niemieckie. Z kolei tutaj dostaliśmy taką wiadomość od znajomego, rodzina w zasadzie napisała, pozdrawiam Marcela, nie wyrzucać starego chleba na trawnik. A ja bym dodał, że w ogóle żadnego chleba nie wyrzucać na trawnik. Bo, ponieważ chleba, ja wiem, przypuszczam, że to dla ptaków, ale to już wszyscy powinniśmy wiedzieć, żeby chleba ptakom nie dawać.
0: W ogóle nie wyrzucać, bo chleb szkodzi ptakom, a za to nie chleb, szkodzi szczurom, tak, które też go chętnie zjadają. I
1: podnieść,
0: dzikom
1: podnieść, obecnie. Jak zobaczycie chleb leżący, to podnieść, pocałować...
0: Zwrócić do piekarni.
1: Tak. O! Będzie. O, jakby była kaucja na chleb niezużyty.
0: No.
1: Ale by było.
0: I co? Byśmy
1: no byś dostał jakiś ułamek kwoty, żebyś nie wywalał chleba.
0: Tak jak na butelki plastikowe. To wszystko
1: tak. Ten człowiek, który by wywalił chleb, bo by myśli sobie, no nie, zmarnuje się chleb, to dam ptako, to by powiedział, odzyskam jeszcze 50 groszy. To by było. To jest mój pomysł, jakby co?
0: Dobrze, dobrze, ja zapisuję. A natomiast tyle 50-groszówek, które widzę wyrzucone po warszawskich koszach na śmieci.
1: Serio? No. To zbieraj.
0: Ostatnio ty mi dałeś butelkę, bo chciałeś wyrzucić do kosza.
1: A, bo mówisz o butelkach. Myślałem, że pieniążki, że bilony.
0: Nie no, butelka, to ja widzę pieniądze po prostu. Interesy.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że oddałeś, bardzo się cieszę. Ja trzymam, zbieram. Przyjdzie taki dzień, wszystko oddam i będę milionerem.
0: Dobrze, lecę, bo już 9:25. Też lecisz?
1: Też lecę, też lecę.
0: To się żegnamy, jesteśmy za tydzień. Ja się nazywam Tomek Kutera.
1: A jak? Grzegorz Koperski.
0: A jeszcze utwór, który mi się skojarzył, to jest ten utwór. Jak go usłyszysz, to będziesz wiedział, co to prawdopodobnie. I to też z dedykacją dla Stanisława Wokulskiego.

0: Reklama.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie. A gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
0: Reklama.
5: 9.31, 25 sekund. Basia Witan ma dla Was wiadomości.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Ofiary i pożar rafinerii po ataku ukraińskich dronów w kraju krasnodarskim. 130-lecie pierwszego samochodu w Warszawie. Oraz czy ukraińskie zboże znowu popłynie przez Polskę? Atak ukraińskich dronów w kraju krasnodarskim. W miejscowości Afipskiej zginęły dwie osoby, a na terenie miejscowej rafinerii wybuchł pożar. Jest to jeden z największych zakładów przetwórstwa ropy naftowej na południu Rosji. Zakład produkuje benzynę, olej napędowy i siarkę. Rocznie przetwarzane jest tam 6 milionów ton ropy naftowej, czyli około 2% całej rosyjskiej produkcji rafineryjnej. To kolejny atak Ukrainy w tym regionie. Wczoraj dwoje dzieci zginęło, a 9 osób zostało rannych, gdy fragmenty dronów spadły na prywatne przedszkole w mieście Krasnodar. Dziś mija 130 lat, odkąd pierwszy samochód wytoczył się na polskie ulice. Dwa pojazdy marek Benz i Peugeot zostały sprowadzone do Warszawy przez Stanisława Grodzkiego w 1896 roku. Automobil kosztował 5 lat pracy i w porównaniu do ówczesnego transportu konnego uchodził za przyjazny dla środowiska. Jazda testowa po ulicach Warszawy trwała niecałą godzinę. Trasa biegła od ulicy Senatorskiej przez Miodową, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat aż do Placu Trzech Krzyży. Kurier warszawski pisał później. Od paru dni uwagę mieszkańców miasta zwraca powóz. Samochód mknący bez koni po ulicach wśród najbardziej ożywionego ruchu kołowego. Grodzki stał się pionierem motoryzacji w Polsce. Rok po sprowadzeniu samochodu przywiózł do Warszawy pierwszy motocykl, a wkrótce po tym motorówkę. Był też jednym z założycieli pierwszej organizacji motoryzacyjnej w Polsce. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Czerniak ujawnił, że Ukraina prowadzi rozmowy z polskim rządem na temat zwiększenia ilości ukraińskiego zboża, które miałoby być transportowane przez Polskę. Rząd działa w tym temacie ostrożnie, bo jak mówi Czerniak, intensywny transfer zboża ukraińskiego do państw trzecich przez polskie porty może spowodować, że zboże naszych rolników będzie stało w kolejkach. Import na polski rynek uniemożliwia rozporządzenie z 2023 roku. Wprowadziło ono bezterminowy zakaz wwozu wybranych produktów rolnych z Ukrainy do Polski. Według wiceministra rolnictwa możliwy jest jednak tranzyt tak, by zboże jedynie przejeżdżało przez teren Polski i jechało do portów lub krajów sąsiednich. Trwają obecnie negocjacje resortu rolnictwa z portami i dostawcami.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Reklama.

0: Radio Campus.
1: You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
1: No, bo mają wszystko taniej.
0: A jeszcze jakiś?
1: Bo mają najlepszy wybór.
0: No i?
1: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
0: Ciekawe, co jeszcze?
1: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
2: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
4: Reklama.
5: 10.30, Piotr Topuliński.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Koreańskie czołgi w polskiej armii. Szef Rady Europejskiej z tournée po stolicach Unii. W tym serwisie też pogoda na wtorek.
6: Wiadomości.
5: Do Polski dotarło pierwszych 28 koreańskich czołgów K2 zamówionych w ramach drugiej umowy wykonawczej podpisanej z Koreą Południową w ubiegłym roku. Przekazał tak minister obrony. Jak dodał w internetowym wpisie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, czołgi zasilą 16. Dywizję Zmechanizowaną. Od wizyt w Bratysławie i Tallinie szef Rady Europejskiej rozpocznie doroczne tournée po unijnych stolicach. W tym tygodniu Antonio Costa odwiedzi też Rygę, Wilno i Pragę. Głównym tematem rozmów Costy z liderami państw Unii Europejskiej będzie przyszły budżet Unii. Ma on być gotowy jeszcze w tym roku. Polskę polityk chce odwiedzić w połowie września. Władze regionu po raz 10 nagrodzą nauczycieli, którzy inspirują uczniów i nie boją się korzystać z nowatorskich metod nauczania. Wyróżnienia otrzymają też szkoły stwarzające przestrzeń do rozwoju, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
7: Naszych innowatorów mazowieckich wśród nauczycieli będziemy nagradzać, a dzisiaj ich poszukujemy i zachęcamy też do zgłoszeń. Ten konkurs ma podkreślić też taką innowację wśród nauczycieli, odwagę. Dlatego, że to są niesztampowe prowadzone lekcje.
5: Zgłoszenia można przesyłać do 25 września.
6: Pogoda.
5: Wtorek spokojny w pogodzie, tak mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
8: Jedynie lokalnie na północnym wschodzie może jeszcze przelotnie popadać, ale na przeważającym obszarze kraju będzie jednak pogodnie, tutaj z dużą ilością słońca. Temperatura przeważnie 20-22 stopnie.
5: Podobnie będzie jutro, 22 stopnie i słaby wiatr, pod koniec tygodnia 25-27 stopni.

0: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Wejdź na festiwalfotoforma.pl. Tylko do końca sierpnia zgarnij tańsze bilety Early Birds i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną gość, tym razem literacki, Tomasz Pindel, autor książki Śmierć i inni święci, książki właśnie teraz mającej premierę, książki poświęconej duchowości w Ameryce Południowej, mówiąc szeroko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, no może tak, rozmawiam z panem jako właśnie z autorem tej książki, ale pan doświadczenie ma duże, tylko nie do końca w tym. Znaczy, doświadczenie ma pan duże jako tłumacz literacki, doświadczenie ma pan w kontakcie z Ameryką Południową, ale no, do tej pory nie był pan autorem rzeczy tak związanej z ludźmi, wydarzeniami, z robotą wręcz reporterską, więc jak zabrać się za coś takiego, jak skorzystać z tych innych doświadczeń życia, żeby wydać dużą pracę?
2: Tak, to uściśle, że tak naprawdę to jest moja trzecia książka reporterska poświęcona Ameryce Łacińskiej, więc jakoś do tego powoli się przysuwałem od dłuższego czasu, ale faktycznie jakby takim moim naturalnym polem jest tłumaczenie literatury pięknej, literatury faktu też trochę, z hiszpańskiego na polski, głównie właśnie tej Ameryki Łacińskiej. I co tu dużo mówić, no literatura jest znakomitym sposobem opisywania świata, w związku z czym to taki był dość naturalny proces, że ja najpierw czytałem po prostu literaturę, ale potem się dowiadywałem o różnych aspektach, różnych elementach rzeczywistości Ameryki Łacińskiej, które mnie interesowały coraz bardziej, i miałem też takie poczucie, że jakkolwiek mamy znakomitych autorów i autorki i trochę książek, które poświęcone są Ameryce Łacińskiej, to wciąż jest to region stosunkowo niedużo opisany. Wciąż jest mnóstwo obszarów, w których w przypadku wydaje mi się, że brakuje jakiejś takiej przystępnej, nieakademickiej, adresowanej do szerokiego odbiorcy publikacji. No i to jest też kasus religii, którym ja się zająłem. To nie jest, zaznaczę, praca jakaś taka całościowo wyczerpująca, religioznawcza. Ja się skupiam w tej książce na religiach synkretycznych, tych religiach, że tak powiem, oddolnych, które łączą ze sobą elementy chrześcijańskie i rdzenne, albo pochodzenia afrykańskiego, albo w ogóle jeszcze bardziej jakby komplikują te elementy. Natomiast nie piszę ani o katolicyzmie, ani o protestantyzmie. To są oczywiście wielkie obecne w Ameryce Łacińskiej religie. One się pojawiają w tle tej mojej opowieści. Natomiast faktycznie skupiam się na tych takich oddolnych, niezinstytucjonalizowanych wyznaniach. Także ich oczywiście znacznie więcej niż te, które się pojawiają w mojej książce, no ale no, co trzeba było wybrać, żeby pokazać pewne zjawiska społeczne, z czego wynikają te wierzenia i co mówią o współczesnej, o historycznej też, ale przede wszystkim o współczesnej Ameryce Łacińskiej.
1: No właśnie, no i co to za wierzenia są, skąd się wzięły i jak dzisiaj wyglądają, bo tutaj zgodzę się, że polski czytelnik, czy w ogóle Polak tę wiedzę może mieć na bardzo niskim poziomie. Sam jestem osobą, która z tym się za pana sprawą dopiero zapoznaje. No, jakiś taki obraz, jak sam sobie próbuję przywołać, właśnie nie katolicyzmu hiszpańskiego czy latynoskiego, hiszpańskojęzycznego, tak, który znamy, nie wiem, no, przez papieża Franciszka, ale właśnie obraz czegoś takiego bardziej ludowego, no to no nie wiem, no, najlepszy obraz, jaki mam, jedyny, jaki mi przychodzi do głowy, to z któregoś Bonda jeszcze z chyba był Sean Connery nawet, albo Roger Moore, który był na Kubie i tam było wudu, ale no to umówmy się, że to nie jest najlepsze źródło czerpania informacji o świecie, prawda, filmy z Bondem, więc
2: tak, popkultura, zwłaszcza amerykańska, ale w ogóle popkultura jest dość rzeczywiście wątpliwym źródłem, bo faktycznie serwuje nam tylko pewne klisze. No, voodoo to bardziej Haiti, ale oczywiście też od razu zombie i, prawda, i nakłuwane laleczki. To wszystko to jakby sprowadzenie bardzo ciekawej, złożonej religii, systemu filozoficznego do jakichś takich najbardziej skandalizujących punktów. Trochę podobnie dzieje się na przykład z kultem Świętej Śmierci w Meksyku, która także pojawia się zazwyczaj w popkulturze, przynajmniej w takim kontekście sensacyjnym, no, narkotykowym, prawda? Chcemy pokazać bossa narkotykowego, no to mu tam kapliczkę z świętą śmiercią wkładamy. Oczywiście to ma jakieś uzasadnienie. To jest święta także czczona w tych kręgach, ale również przez bardzo wielu ludzi, którzy z narkobiznesem nie mają nic wspólnego. No, być może w sposób pasywny, jak większość ludzi w Meksyku. Te religie, o których ja piszę, to znaczy też religie, zjawiska, bo to jest trochę bardziej pewnie złożone niż same religie, są rzeczywiście bardzo różne. Na przykład w przypadku Kuby skupiam się na Santerii, to jest afrokubańska religia, czyli przywieziona przez niewolników, czarnoskórych niewolników z Afryki sprowadzanych w czasach kolonialnych, którzy byli poddawani takiej powierzchownej ewangelizacji, ale nikt tam się za bardzo nie przejmował, w co oni wierzą i co praktykują. Pro forma, oni zachowali pewne pozory, że to są kulty katolickie, tak naprawdę czcili swoich bogów, swoje duchy opiekuńcze, orishas. I do dzisiaj ta religia funkcjonuje, ona się wręcz rozwija, wychodzi z ukrycia, bo wcześniej była w czasach kolonialnych i krótko po była pogardzana jako, no, coś takiego, prawda, zabobon ludowy. Potem w czasach rewolucji kubańskiej patrzono na nią trochę przez palce, no bo religia, czyli coś, czego materializm nie lubi, ale z drugiej strony kultura ludowa, więc to już lepiej. No a dzisiaj okazuje się być systemem wierzeń, które bardzo trafiają do wielu współczesnych Kubańczyków i też są, że tak powiem, eksportowane poza Kubę, więc to jest jakoś tam fascynujące, że wierzenia niewolników sprowadzonych z Afryki dziś mają w sobie coś, co jest atrakcyjne, ważne, potrzebne współczesnym ludziom.
1: To chyba jest taki w ogóle wspólny mianownik tych różnych zjawisk, że one wynikają z tych różnych fal migracji, które są bardzo intensywne. Znaczy, po pierwsze wynikają z wierzeń ludności rdzennej, no ale właśnie po drugie z wielkiego wpływu konkwisty i całej ewangelizacji po prostu katolickiej na Amerykę Południową. Po kolejne, prawda, z fali, tak jak w tym wypadku kubańskim, niewolników przywożonych przez kolonialistów z Afryki, którzy też przyjeżdżali ze swoimi z kolei zestawami wierzeń. No i później jeszcze wszystkimi już XIX-XX-wiecznymi przetasowaniami w tym krajobrazie. Czy to naprawdę łączy aż tak bardzo, nie wiem, Argentynę z Kubą?
2: To znaczy, oczywiście tu mamy bardzo różne systemy wierzeń. Kuba, Meksyk, Argentyna, Peru. To są bardzo różne światy pod wieloma względami, ale to, o czym pan mówi, jest takim trochę wspólnym mianownikiem, czyli faktycznie to, że istnieje ten katolicyzm jakby przywieziony w czasach kolonii, wprowadzany i który w wielu przypadkach jest tak naprawdę rzeczywiście dość powierzchowny, nawet bardzo powierzchowny i spod którego przebijają wierzenia wcześniejsze, ale tak jak pan wspomniał, również te przewożone z różnych części świata w trakcie historii tego regionu, no bo to nawet więcej niż kontynent. I faktycznie ten element łączenia jest tutaj bardzo, bardzo wspólny. Również ten element takiej nieinstytucjonalności. Znaczy te wyznania, te kulty, o których piszę, one nie mają swoich kościołów, nie mają swoich instytucji, nie mają swoich hierarchów czy pism objawionych, tylko są autentycznie oddolnie ludowe. Z jakiegoś powodu, który chyba nie tak trudno zrozumieć, spora część ludzi jednak nie ufa instytucjom i woli zachować osobistą relację ze swoim świętą czy swoją świętą.
0: Kampus główny.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś. Za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie. A gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Reklama.

0: Kampus Główny.
1: Mówił pan sporo o tych różnych przykładach, tych, chcę powiedzieć, dziwnych, no może nie, są, nie jest najlepsze słowo, no ale tych...
2: Nie, no ja trzeba zależy dla kogo, prawda?
1: Dokładnie, tych synkretycznych, tych ludowych, tych miejscowych też bardzo kultów, no bo to, jak rozumiem, każdy taki kult to jest historia jakiejś migracji w jakimś konkretnym miejscu, kraju, wyspie, mniejszym mikroregionie. Jakiś pana najbardziej zaskoczył? No bo to też jest historia pana tych wszystkich lokalnych wyznań poznawania.
2: No, generalnie to są dość zaskakujące historie, bo oczywiście jak przed każdą taką wyprawą reporterską ja się najpierw dość solidnie obczytywałem i rozmawiałem z różnymi ludźmi na te tematy, po to, żeby na miejscu, prawda, wiedzieć, czego szukać i mieć jakieś pojęcie o sprawie. Niemniej zawsze kontakt z rzeczywistymi wyznawcami, z rzeczywistymi miejscami kultu może być zaskoczeniem. Chyba dla mnie takim największym, najciekawszym zaskoczeniem było podróż i mój pobyt na pograniczu argentyńsko-paragwajskim, na samej północy Argentyny, stan Misiones, którym trochę możemy w Polsce kojarzyć, bo tam w swoim czasie bardzo duża migracja polska była, ale to są tereny zamieszkałe przez rdzenną ludność Guarano, oczywiście nie tylko tradycyjnie, ale wciąż są to całkiem spore grupy Guaranów właśnie i tam się, to jest pogranicze, znaczy mamy tam Paragwaj, Argentynę, niedaleko Brazylię, Urugwaj i to rzeczywiście jest bardzo interesujące nakładanie się na siebie tych różnych elementów, bardzo też ciekawa historia regionu. I tamtejsze wierzenia, które opisuję w finalnych partiach mojej książki, związane na przykład z postacią San La Muerte, czyli świętego śmierci, nie mylić ze świętą śmiercią z Meksyku, święty śmierć płci męskiej. To jest postać podobna z wyglądu, ale z zgoła innym pochodzeniem i tłem właśnie z tego pogranicza paragwajskiego, czy innych wierzeń, takich na przykład jak kulty świętych gauczów, czyli takich, no gauczo to jest taki trochę jakby kowboj argentyński i oni też całkiem sporo takich specyficznych, janosikowatych świętych, że tak powiem, dostarczyli Argentynie. I to, co było dla mnie odkrywcze, to jest to, po pierwsze, jak żywe są te kulty. Mi się wydawało, że one będą jakimś takim elementem, no, trochę folkloru, prawda? Czegoś, co pewnie dotyczyć będzie niewielkiej garstki. Nie twierdzę, że jakieś wielkie tłumy są wyznawcami tych kultów, chociaż akurat Gauchito Gil wiernych ma mnóstwo, ale też myślę o pewnej wpływowości osób związanych z tym kultem i na przykład spotkanie z niejaką Donią Pelusą, to jest taka właśnie kapłanka, opiekunka sanktuarium i Gauchito Gila i świętego śmierci, było bardzo intrygujące, bo ona z jednej strony opowiadała o regularnej magii, o czarach, o rzeczywiście tego rodzaju praktykach, których bym się spodziewał, ale z drugiej strony okazuje się, że jest to osoba bardzo wpływowa i bardzo silnie ustosunkowana, która ma bezpośrednie przełożenie na przykład na siły policyjne i wysokich urzędników w prowincji Misiones. I to jest interesujące, to dotyczy Argentyny, a przed Meksyku, że rzeczywiście prominentne i ważne postaci polityki często mają w swoim otoczeniu kogoś, kto ma właśnie łączność z tym zaświatem, czy z elementem magii jakimś nadprzyrodzonym. I okazuje się, że te tradycyjne wierzenia i rytuały mogą się przekładać na wielką współczesną politykę dotykającą bardzo wielu ludzi. To było dla mnie zaskoczenie.
1: Mówił pan, trochę to mówię, no Ameryka Południowa to nie jest dla pana nowy kraj, to nie jest taka misja reporterska, że pan jedzie, prawda, i opisuje podróżniczo miejsce, w którym jest pan po raz pierwszy. To jest efekt wielu, wielu lat pana pracy, czy to tej z Polski tłumaczeniowej, czy to na miejscu. No to jednak jest rzecz nowa o tyle, że no, zagląda pan w miejsce, w które naprawdę turysta, czy nawet specjalista najczęściej nie zagląda, do tych wierzeń, które też nie są koniecznie z pierwszych stron gazet. I mówi pan jednocześnie, że to wszystko coś mówi o całym regionie Ameryki Łacińskiej. Coś, czyli co na przykład?
2: No, długo by gadać, bo o tym jest cała książka i można by napisać jeszcze ładnych parę. Natomiast no, myślę, że takim jednym z elementów, które wyniknęły dla mnie z tych obserwacji, z pracy nad tą książką, jest to, że tak jak my w Polsce mówimy ostatnio w ciągu ostatnich tam iluś tam lat, o tak zwanym zwrocie ludowym, prawda? Takim skierowaniu się ku korzeniom większość z nas pochodzi z ludu, a nie z arystokracji, jak nam się jeszcze niedawno masowo wydawało. I mam wrażenie, że coś podobnego, tylko na nieco inną skalę i jakby z innymi uwarunkowaniami następuje też w Ameryce Łacińskiej. To znaczy i wierzenia właśnie są tego dobrym przykładem, te, o których piszę w tej książce. książce. To znaczy to, co jeszcze niedawno, jeszcze pokolenie wstecz było trochę wstydliwe, że to zabobon, że to jakieś przesądy, że tego rodzaju wierzenia charakteryzują ludzi właśnie o niskim statusie, więc raczej je ukrywano, bo te wyższe wpływowe strefy patrzyły, sfery patrzyły na to z dystansem, bądź po prostu z jawną niechęcią. Dzisiaj nadal patrzą z dystansem, jawną niechęcią, ale ludzie, którzy wyznają te kulty, już nie mają z tym jakiegoś specjalnego problemu. Większość z nich oczywiście nie można generalizować całkiem, ale jakby nie wstydzą się wierzeń swoich przodków i swoich. Mówią o tym otwarcie i rzeczywiście manifestują. I to jest interesujący znak. Ja w rozdziale argentyńskim opisuję ten fenomen, jak do tej wielkiej, nowoczesnej, współczesnej, bardzo proeuropejskiej metropolii, jaką jest Buenos Aires, napływają z prowincji różne kulty i tam się spotykają. Okazuje się, że to, co ludowe, to, co tradycyjne, to, co właśnie prowincjonalne, gdzieś tam ukryte, dziś potrafi być dużo bardziej atrakcyjne niż to, co oficjalne, instytucjonalne i namaszczone przez te klasy wyższe. To jest bardzo ciekawy proces.
1: No i w ten sposób pozwala też, jak rozumiem, dać wyraz takiemu, nie wiem, no, codziennemu oporowi wobec tych głównych instytucji, czy może nie oporowi, ale jakiejś takiej rezerwie?
2: Na pewno tak. Znaczy, na pewno rozkwit różnego rodzaju kultów związany jest z ogromnym kryzysem Kościoła katolickiego, który tradycyjnie był hegemonem w tamtej części świata. Nadal formalnie, instytucjonalnie jest, natomiast rzeczywiście ta pozycja Kościoła katolickiego jest bardzo nadwątlona i z jednej strony dodatkowo podgryzają ją nowe kościoły protestanckie, głównie ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, takie zielonoświątkowe, charyzmatyczne, różnego rodzaju bardzo aktywne społeczności, ale z drugiej strony właśnie powrót i rozkwit tych synkretycznych, lokalnych, ludowych, często opartych o to, co rdzenne wierzeń. I to rzeczywiście, no tak, no, duchowość nie znosi pustki i ludzie rzeczywiście szukają swojego miejsca i celu. Okazuje się, że to, co tradycyjne, może być bardzo właśnie nośne współcześnie.
1: Jeżeli was to ciekawi, to więcej przeczytacie w książce mojego gościa. Tomasz Pindel napisał Śmierć i inni święci. Przeczytacie to w wydaniu wydawnictwa WAB. Już teraz polecam. A za rozmowę bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Kampus główny. After the tailspin, they'll find a flight simulator loaded into my device. And they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race. Cause we thought that we were angels. We watch particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a

0: 10 Walls i Walking with Elephants.
1: Kampus główny.
0: A ze mną już Maciek Górski, czyli doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Psychologii. Cześć.
2: Cześć.
0: Psychologia kojarzy się z gabinetem terapeuty, może z pokojem psychologa szkolnego, ale ma też swoją taką mniej praktyczną, na pewno nie terapeutyczną, dziedzinę ściśle naukową, psychologię społeczną czy psychologię międzykulturową, którą ty się właśnie zajmujesz. Powiedzmy może najpierw słowo tutaj, żeby uniknąć nieporozumień. Doktorant z psychologii nie uczy się, jak być terapeutą.
2: Nie, nie uczy się. Uczy się głównie, jak robić badania, trochę jak prowadzić zajęcia. Moja działka, czyli psychologia międzykulturowa, zajmuje się rozszerzaniem dziedziny psychologii naukowej na różne kultury świata. Psychologia wywodzi się jako dziedzina naukowa z Europy, z Niemiec, ale przede wszystkim większość wiedzy, teorii psychologicznej, jakie mamy, są ze Stanów Zjednoczonych i po części z Europy Zachodniej, natomiast psychologia międzykulturowa wskazuje na te aspekty funkcjonowania psychologicznego, które różnią się między różnymi kulturami.
0: Jakby wynika z tego, że to, co było prawdą, czy jest prawdą w wypadku Amerykanów, niekoniecznie musi opisywać Polaka albo Indonezyjczyka.
2: Dokładnie.
0: I jakie kultury ty porównujesz? Zaraz zapytam jeszcze o temat.
2: To zależy od badania. Badanie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, porównuje 69 różnych krajów, więc tam nie skupiam się na konkretnych kulturach, a bardziej na pewnych wymiarach kulturowych i to, jak charakterystyki tych krajów mogą przewidywać ich pewne wyniki w tych krajach.
0: No dobra, no to już do mięsa w takim razie. Podobno jak zapytać Polaka co tam, to zacznie narzekać. Sam robię to wielokrotnie i też myślę, że znalazłeś się w takich sytuacjach.
2: Zdarzyło się.
0: A twoje pytanie w sumie trochę tego dotyczy, bo dotyczy właśnie dobrostanu, tego dobrego bycia, no i tego, jak ono jest i postrzegane, i tworzone właśnie w różnych kontekstach. Co z tych badań wychodzi, albo najpierw czym dokładnie chciałeś się zająć?
2: Generalnie moje badania, w ogóle badania naszego zespołu skupiają się na tym, jak dobrostan jest postrzegany w różnych kulturach i w kulturach zachodnich często sprowadza się dobrostan do po prostu bycia szczęśliwym, szczęśliwą. Nasze badania trochę
0: to... to jest takie po prostu, szczerze mówiąc.
2: No prawda, może to nie jest aż tak proste. Natomiast jeśli spojrzymy szerzej, to okazuje się, że są kultury, w których bycie szczęśliwym albo szczęśliwą wcale nie jest aż tak ważne, albo wręcz może być postrzegane jako zagrażające.
0: Zagrażające? W jakim sensie?
2: W takim sensie, że na przykład w kulturach wschodnioazjatyckich, w niektórych kulturach islamskich można zaobserwować coś, co nazywa się lęk przed szczęściem. Powody tego są różne, często zakorzenione w religii, w filozofii. Przykładowo z taoizmu wywodzi się coś, co nazywamy emocjami dialektycznymi. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale generalnie chodzi o to, że po tym, jak doświadczymy pozytywnych emocji, spodziewamy się tego, że to się odwróci i doświadczymy negatywnych emocji i w drugą stronę. Stąd doświadczanie za dużo szczęścia może być czymś, co źle się skończy.
0: Aha, bo może nam zaraz przynieść dużo równoważnego nieszczęścia.
2: Dokładnie.
0: Jak to zmierzyć?
2: Jak zmierzyć preferencje dotyczące dobrostanu?
0: Tak.
2: To jest świetne pytanie. Bardzo trudne pytanie. Pytanie, na które my jeszcze nie znamy dobrej odpowiedzi. Trochę się z tym zmagamy. Ostatnio takiej miary, którą używaliśmy, to się nazywa idealnym dobrostanem. Jest taka teoria Torrey'ego Higginsa, to się wywodzi z teorii psychologii osobowości, gdzie mówimy o ja realnym i ja idealnym, czyli to, jaki jestem i to, jaki chciałbym być, w bardzo dużym skrócie. I to samo zastosowaliśmy do dobrostanu, czyli zapytaliśmy ludzi o kilka wymiarów dobrostanu, przykładowo jak szczęśliwy, szczęśliwa jesteś, a potem osobno jak bardzo szczęśliwy albo szczęśliwa wydaje ci się, że powinna być idealna osoba. Mhm. I w ten sposób można złapać tę dynamikę pomiędzy tym, jak ludzie naprawdę się czują.
0: I rozumiem, czy w tych kwestionariuszach też pytacie ich o jakieś informacje o nich takie, które pozwolą wam to zmierzyć, tak nie wiem, czy ta osoba jest bogata. Albo
2: dokładnie, czyli mówi się o tym, że predyktory tych różnych typów dobrostanu.
0: Już naprawdę nie ma prostszych słów. Okej, no. Jak w takim razie idzie łączenie tych predyktorów z realnym i idealnym w waszych badaniach, to znaczy, że to działa. Mówisz, że to jest proces, w którym no, zmagacie się cały czas z metodologią.
2: Mhm. Tak, tak. No właśnie w ostatnim badaniu konkretnie patrzyliśmy na to, jak doświadczenia emocjonalne przewidują, czy też korelują z poczuciem sensu w życiu. To jest taki jeden aspekt dobrostanu, który ostatnio coraz częściej się bada. I sporo jest takich badań ostatnio, które pokazują, że coś tak trywialnego, jak po prostu czucie się dobrze, wystarczy albo w dużej mierze przewiduje to, na ile postrzegamy, że nasze życie ma sens. I okazało się, że ta korelacja wcale nie jest tak uniwersalnie mocna, bo oczywiście te badania były prowadzone głównie na Zachodzie. I ten artykuł, o którym dzisiaj rozmawiamy, on ukaże się jako lada dzień, jeszcze jest w produkcji. Tam właśnie pokazujemy zmienność tej korelacji między różnymi kulturami.
0: Maciek Górski o dobrostanie w różnych kulturach, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, jest moim gościem.

0: Unique i Mile High Club, 5 minut po 12 w kampusie, a ze mną cały czas mój gość, czyli Maciek Górski, doktorant psychologii, psychologii społecznej czy psychologii międzykulturowej z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówimy o dobrostanie i o tym, jak ten dobrostan jest postrzegany w różnych kulturach. Ja od razu mam jakieś takie swoje kalki. Trudno mi w ogóle wyciągnąć to słowo dobrostan z tego, co mam przed oczami, nie wiem, z jednej strony z całej opowieści o jakimś takim wellnessie, wiesz, instagramowym. Z drugiej strony o tym, o czym sam po prostu myślę, o tym, kiedy czuję się dobrze. Trudno mi sobie wyobrazić, dokonać tego przetłumaczenia międzykulturowego, że ktoś może właśnie czuć się dobrze, nie wiem, zdrowotnie, wyspany, ale mieć jakiś taki egzystencjonalny niepokój, uważać, że to wcale nie jest dobrostan. A rozumiem, że wasze badania generalnie tego szukają i to znajdują.
1: Tak, znaczy nie szukamy tego konkretnie, ale szukamy
0: tej różnicy. Tak.
1: Oczywiście to, co jest uniwersalne, też jest super ciekawe, ale w naszych badaniach wychodzi sporo tych różnic. Jeśli chodzi o taką właśnie gimnastykę poznawczą, żeby sobie spróbować coś wyobrazić taką sytuację, no to łatwo jest się złapać religii, to znaczy w kontekstach, gdzie religia jest centralną częścią życia, a takich kontekstów jest oczywiście bardzo dużo, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś powiedział, że jego życie jest dobre albo że ma wysoki poziom dobrostanu, jeśli nie czuje się spełniony religijnie, duchowo, jakkolwiek to nazwać, jeśli nie czuje jakiegoś takiego połączenia z tą siłą wyższą.
0: No bo w wielu religiach, jeżeli nie jesteś spełniony duchowo, no to cóż, no możesz być bogaty i zadowolony, ale życie wieczne może się okazać, prawda, niezbyt przyjemne, jeżeli pewne rzeczy nie zadbasz, więc rozumiem, że to po prostu działa cały czas w religijnym kontekście.
1: Dokładnie.
0: Co łączy jednak? Znaczy, religia to jest jedna rzecz, czy coś jeszcze łączy kultury tak różne jak Polska, Indonezja czy Chiny taoistyczne?
1: To szczęście, od którego zacząłem, w sumie od trochę krytykowania go albo odsunięcia się od niego, tak naprawdę w naszych badaniach mimo wszystko wychodzi jako taki centralny komponent dobrostanu. To znaczy,
0: to są dla mnie synonimy w ogóle, szczęście i dobrostan.
1: Mhm. Dla wielu ludzi jest, tak.
0: No, jak wy je rozróżniacie?
1: Szczęście, dobrostan po prostu rozumiemy szerzej. To jest bardziej kategoria teoretyczna. Nie musi być dobrostan wcale emocjonalny. Szczęście jednak głównie wiąże się z przeżyciami stricte
0: czyli
1: emocjonalnymi.
0: U was szczęście, no, to jest to, co czuję, kiedy biegnę po słonecznej łące w piękny sierpniowy dzień.
1: Na
0: czy
1: przykład.
0: Coś, okay.
1: Znaczy ja nie wiem, co wtedy czujesz. Możesz też czuć spełnienie, prawda? Wiesz, psychologia emocji to jest bardzo szeroka działka.
0: No jakby pracujecie na bardzo dużej bazie danych z wieloma osobami na kwestionariuszach, więc to szczęście musicie jednak jakoś wąsko łapać. Znaczy nie macie tej przestrzeni, żeby zastanawiać się, co ja czuję na tej łące, nie?
1: Tak, tak. Tak jak mówiłem, mamy wiele miar, ale taki myślę, że prosty przykład jest z miary, gdzie nie definiowaliśmy tych konstruktów w żaden sposób i używaliśmy pojedynczych pytań z takimi terminami jak szczęście, poczucie harmonii, poczucie sensu. W takich miarach szczęście, które oczywiście może nie mieć idealnych tłumaczeń na wszystkie języki
0: no
1: świata.
0: No właśnie, chciałem to dopytać teraz.
1: To jest trudne zagadnienie, ale dlatego właśnie używamy tych różnych podejść. Ale w tym podejściu mimo wszystko szczęście w większości kultur wyłania się jako ten centralny komponent dobrostanu.
0: Co cię najbardziej zaskoczyło w tych badaniach? Tak jak mówisz, artykuł już jest na ukończeniu, niedbawem się będzie publikował, więc jakiś wątek również twoich badań, chociaż pracujesz w zespole, jest zakończony.
1: Tak. Najbardziej mnie zaskoczyło, to mogę powiedzieć o badaniach, które jeszcze się bardziej rozwijają, jeszcze nie mamy w pełni artykułu napisanego, ale myślę, że to będzie coś super ciekawego. Jest sporo badań pokazujących korelaty ekonomiczne tak zwanego dobrostanu narodowego, czyli na ile różne kraje, narody są szczęśliwe i jak można się spodziewać, tam gdzie jest więcej pieniędzy, gdzie PKB na głowę jest wyższe, tam ludzie są szczęśliwsi.
0: Natomiast, w kontrze ludowemu powiedzeniu.
1: Dokładnie. Natomiast zrobiliśmy coś takiego przewrotnego, że zamiast szczęścia zmierzyliśmy w tych 70 krajach właśnie to poczucie sensu. No i teraz jak myślisz? Czy w krajach bogatszych ludzie odczuwają wyższe poczucie sensu, niższe, czy może w ogóle nie ma żadnego związku?
0: No, znając pracę Davida Gra-

0: Wybiera praca bez sensu, powiedziałbym, że w wielu rozwiniętych i bogatych społeczeństwach codziennie robimy rzeczy, które albo świata nie polepszają, albo czynią go gorszym, więc możemy czuć mniej sensu.
1: Świetnie. Więc ta korelacja jest wprost przeciwna do tej z poczuciem
0: szczęścia. Aż przeciwna.
1: Szczęścia.
0: Myślałem, że będzie jakoś tak rozlepiona, ale aż przeciwna.
1: Jest przeciwna. Im kraj bogatszy, tym ludzie są bardziej szczęśliwi i mniej czują sensu w życiu. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawsze, to, że w krajach bogatszych, mimo że ludzie czują mniej sensu, to bardziej do niego aspirują, czyli bardziej go łakną. Postrzegają to jako coś bardzo centralnego dla swojego dobrostanu i coś, do czego należy dążyć, natomiast tego nie mają, więc tak naprawdę jest jeszcze większy rozdźwięk między tym właśnie aktualnym, a idealnym poziomem.
0: Tak, sens w życiu to chyba jest też coś takiego, że jak go posiadasz na jakimś takim fundamentalnym poziomie, że on nie jest chyba jednostkowy tak mocno, to w ogóle możesz nie pytać o niego tak mocno, nie? W sensie, jeżeli, no nie wiem, jeżeli na przykład religijny system jest dla ciebie bardzo ważny, no to pytanie o sens w życiu jest trochę bez sensu, on jest w jakimś sensie dany.
1: Tak, tak, tak naprawdę psychologiczne badania nad sensem życia czy sensem w życiu, które pewnie, no, zaczynają się od Wiktora Frankla, prawda, i Człowieka w poszukiwaniu sensu. Frankl oprócz oczywiście swoich przeżyć w obozach koncentracyjnych też wychodzi od tej zmiany kulturowej, która zaszła na początku XX wieku w Europie, gdzie te tradycyjne źródła sensu typu religia, kultura, systemy polityczne właśnie straciły sens dla ludzi. I Frankl pisze swoją książkę w momencie, kiedy każdy człowiek, przynajmniej w tych kontekstach właśnie europejsko-amerykańskich, musi znaleźć sens sam dla siebie. To jest właśnie ta różnica.
0: A łatwiej chyba znaleźć sam dla siebie szczęście niż sens. Można zaryzykować.
1: Nie znam danych empirycznych, ale też bym tak myślał.
0: Maciek Górski, czyli doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Psychologii o psychologicznych badaniach międzykulturowych. Powiedz jeszcze, gdzie spodziewać się waszych artykułów.
1: Ten artykuł, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, będzie jakoś na dniach, może za tydzień, może za dwa, w czasopiśmie, które się nazywa bardzo prosto Emotion.
0: Dzięki. Kampus główny.

Zuza i Wendel, do niedawna nasza redakcyjna, a do teraz przyjaciółka z numerem kawa, jej pierwszy singiel.

0: Kampus Główny. Kampus. Same sztosy.
1: Zostajemy w temacie dobrostanu, a to dlatego, że na stronie Serwisu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego przeczytacie o badaniach dr Julii Doroszewskiej, czyli adiunktki z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego właśnie, która bada greckojęzyczne społeczności Cesarstwa Rzymskiego. Mówimy o latach między 1 a 7 po Chrystusie. W tym wypadku przygląda się pisarstwu Plutarcha. A dlaczego mówię, że Plutarch ma coś wspólnego z Maćkiem Górskim, który był moim poprzednim gościem, a to dlatego, że celem badań doktora Doroszewskiej jest zdefiniowanie tego, co w umysłach Rzymian, Greków z początku naszej ery stanowiło właśnie dobry, zdrowy, szczęśliwy również umysł. Metafory, których Plutarch używa do opisania umysłu oraz inne teksty z epoki, które korzystają z metafor o umyśle, wtedy miały działanie terapeutyczne czy cel terapeutyczny i dzisiaj stają się narzędziem rozumienia, jak ta terapia miała wyglądać. Nasza psychika nie była bowiem zawsze traktowana jak maszyna. Doktor Doroszewska mówi, że dzisiaj często mówimy o niej w ten sposób, że muszę się zresetować na przykład, albo że przegrzał nam się procesor w rozumieniu jakiegoś mentalnego procesora. Kiedyś nasza psychika była raczej czymś organicznym. Umysł trzeba było stawiać do pionu, a przypływy emocji to mogły być rwące konie, które tę naszą głowę porywały jakimś afektem. Zwierzyńca jest zresztą więcej i polecam wam ten artykuł na stronie Serwisu Naukowego UW, ponieważ tam wszystkich nie wymienię, a Plutarch pisał również o chrząszczach, czy pamięci jako pułapki na chrząszcze, w którym te wpadały do dołu, z którego nie potrafiły się już wydostać, umierały w końcu z wycieńczenia, a Plutarch wykorzystuje to zjawisko jako patologię umysłu. Jeżeli pod wpływem żalu lub gniewu pamięć nas zamienia się w pułapkę i nas więzi, że czegoś nie możemy zostawić za sobą, no to u Plutarcha właśnie te chrząszcze w pułapce są takiej sytuacji metaforą. To więcej niż tylko ciekawostka literacka, bo badania doktora Doroszewskiej sugerują, takie jest gdzieś podstawa ich całych badań, że język, jakiego używamy do opisu samych siebie, to nie tylko takie bierne narzędzie, ale że porządkuje to nasz świat i kiedy myślimy o sobie samych, o naszych mózgach, naszych umysłach jako komputerach, no to możemy dążyć do innych działań niż kiedy myślimy o nich jako o pułapce na chrząszcze albo o stadzie biegnących, galopujących koni. I być może filozoficzne podejście do umysłu, które sugeruje nieco bardziej organiczne spojrzenie na siebie, może mieć realne, życiowe benefity. Chociaż to nie jest jakaś taka czysto wellnessowa sprawa, tylko filozoficzna i naukowa, także też nie przesadzajcie z tym jako jakąś poradą o dbaniu o siebie. Polecam jednak tekst i polecam badania doktora Doroszewskiej. Może faktycznie warto pomyśleć o sobie czasem nieco mniej komputerowo.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
0: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Jest taka nagroda jak studenckie Oscary i to właśnie polski reżyser otrzymał ją w tym roku. O tym posłuchacie w najnowszym odcinku Kampusu Nauka, a rozmowę prowadził Kuba Łasicki.
1: Kampus Główny.
2: Kamatipura Express to film, o którym powinniście słyszeć, ponieważ ta polska produkcja znalazła się w ścisłym finale studenckiego Oscara, tak naprawdę nagroda już jest, tylko jeszcze nie wiadomo, które miejsce na podium zajmą Polacy. No a jeśli macie braki w tym temacie, to teraz jest idealny moment na ich nadrobienie, ponieważ z nami w studiu jest reżyser tego filmu, Leon Korzyński. Cześć.
3: Cześć, bardzo miło.
2: Słuchaj, Kamatipura Express to już sam tytuł trochę jest taki tajemniczy, nie wiadomo do końca o co chodzi. Jakbyś miał opisać ten film osobom, które go nie widziały, to co byś tak pokrótce powiedział?
3: Zresztą no jest to przede wszystkim film o miłości, historia młodego chłopaka, który zakochuje się w dziewczynie w slumsach w Bombaju i podczas trwania ich relacji, kiedy już w zasadzie się tam jakoś znają, spotykają, dochodzi do sytuacji, w której ojciec tej dziewczyny próbuje ją sprzedać do domu publicznego, no i są zmuszeni uciekać z miasta po prostu, no uciekać na południe i no więc jest to taki film troszeczkę przygodowy, trochę drastyczny, trochę właśnie o miłości, trochę taki zadający pytanie no jakby czym jest w zasadzie rodzina, jakie można mieć do niej podejście, no bo z jednej strony mamy chłopaka, który dostał wszystko od swojej rodziny, każdą możliwość, studiował w Stanach i jakby w zasadzie wszystko, co od nich dostał, odrzucił, zaszywając się w slumsach w Bombaju, no i z drugiej strony mamy dziewczynę, która od swojej rodziny nie dostała absolutnie nic, a nawet została powiedzmy wystawiona na taką próbę, jaką było właśnie no, sprzedanie do domu publicznego, no i tu jest jakiś taki, powiedzmy, no, dyskusja międzykulturowa, czym jest ta rodzina dla ludzi.
2: A sama Kamatipura, która znajduje się w tytule?
3: Tak. Kamatipura to jest dzielnica Czerwonych Latarni, to jest taka dzielnica w Bombaju, trochę, no, powiedzmy, w której notabene będąc wcześniej w Indiach, do której przypadkiem trafiłem i mieszkałem tam w hotelu, bardzo, bardzo dla mnie to tak zadziałało na wielu płaszczyznach i po prostu no, uznałem, że no, jakby fajnie by było przenieść to właśnie na język filmu, ale trochę też właśnie no, nie czułem się powiedzmy w pozycji, żeby opowiadać o tym z pierwszej osoby, z perspektywy indyjskiej, więc jednak musiałem wrzucić taki powiedzmy no, perspektywę tego chłopaka z Polski, który tam właśnie się pojawia.
2: Mhm. No właśnie chciałem dopytać, skąd ten pomysł, bo polsko-hinduska produkcja raczej nie jest czymś, co jest oczywiste w świecie filmu.
3: Tak, no więc ten pomysł łączy się z kilku czynników, które się złożyły na ten ostateczny obraz. No pierwsza to jest jakby fascynacja tym miastem, Bombajem, Indiami, kiedy byłem mały, miałem 10 lat, wybrałem się tam z rodzicami po raz pierwszy i no, dla takiego małego dzieciaka, jakim wtedy byłem, były to obrazy no, zapadające bardzo głęboko jakoś w podświadomości, takie, które później do ciebie wracają w różnych sytuacjach, trochę zmieniają ci punkt widzenia i no po prostu zostają z tobą na całe życie, więc już będąc wtedy, w zasadzie mając te 10 lat, chodziłem z iPhone'em 4S mojej mamy i nagrywałem wszystko, co się dzieje dookoła mnie. Byłem tym zafascynowany i już wtedy wiedziałem, że chcę kiedyś, powiedzmy, nagrać film w Bombaju. Z drugiej strony właśnie jest ta historia tej miłości i skąd się to wzięło i właśnie jakby ten cały szok, który sprawił, kiedy mieszkaliśmy w tej Kamatipurze w dzielnicy Czerwonych Latarni, wracaliśmy późnymi godzinami, no bo wtedy również kręciliśmy, tak chcieliśmy się przygotować do naszego filmu i kręciliśmy teledysk dla Kubana i Vito Bambino do piosenki Figle, który zrealizowaliśmy podczas naszej podróży przez całe Indie. z północy na południe i później i kończyliśmy w Bombaju, więc wracaliśmy po naszych zdjęciach późnymi godzinami do hotelu i obserwowaliśmy właśnie na ulicach bardzo dużą ilość młodych dziewczyn, jakby pojawiały pytania, jakby skąd one się wzięły, jak to się stało i w zasadzie czemu, jakiś taki szok, niedowierzanie, no i później pojawił się research, no zacząłem researchować ten temat, skąd się tam wzięły, no i właśnie często wychodzi na to, że de facto jakby jest to jakiś taki system, w którym po prostu się rodzisz, no i też jakby cała ta kastowość społeczeństwa hinduskiego.
2: No właśnie, bo jak ogląda się ten film, to ja miałem poczucie, że on jest taki bardzo indyjski, to znaczy, że w tym sensie, że bardziej czułem klimat Indii i właśnie tej kultury, niżeli tego Polaka, który jest głównym bohaterem. On tak naprawdę mógłby mieć każdą narodowość, a klimat jest czysto indyjski.
3: Mm, tak, no właśnie taki też był nasz cel. Jednym z takich głównych założeń było to, że nie robimy filmu turystycznego, w którym pokazujemy Indie, powiedzmy tak, jak do tej pory były pokazywane, czyli właśnie, nie wiem, no w jakichś pomarańczowych, żółtych barwach, tylko bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie tam pojawić w tej porze monsunowej, kiedy powietrze jest takie no szare, jest mgła, jest dużo deszczu, jest mokro, tak trochę też nieprzyjemnie, co bardzo no, pasowało nam też stricte do samej historii.
0: Historii opisanej w filmie Kamanitpura Express, filmie stworzonym w warszawskiej szkole filmowej, który został nagrodzony studenckim Oscarem. Jeżeli jesteście ciekawi całości tej opowieści, to posłuchajcie najnowszego odcinka podcastu Campus Nauka, a to rozmowa Kuby Łasickiego.

0: Kampus Główny.
1: Nie wszystkie odkrycia archeologiczne muszą pochodzić, nie wiem, z Bliskiego Wschodu albo antycznej Grecji, bo cały czas wiele roboty do wykonania pozostało w Warszawie, a dokładniej dzisiaj w Warszawie, kiedyś pod Warszawą, bo teraz chodzi o badania w Morysinie, czyli fragmencie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tutaj Park Myśliwski w Morysinie to takie założenie parkowo-architektoniczne, tektoniczny pałac, ogród związany z pałacem w Wilanowie, a zbudowany na początku XIX wieku przez Stanisława Kostkę Potockiego. Wydawałoby się, że jak coś jest z XIX wieku i w założeniu pałacu w Wilanowie, no to wiemy już o tym wszystko, ale zupełnie tak nie jest. Pałac w Morysinie, Pałac Myśliwski i Dom Stróża dzisiaj jest zachowany w formie ruin, zbudowany na początku XIX wieku, po II wojnie światowej stopniowo niszczał i dopiero od jakiegoś czasu jest przedmiotem starannych badań archeologicznych. Te prowadzą eksperci pod kierownictwem doktora Rafała Soleckiego i biorą w tym udział studenci z Instytutu Archeologii UKSW. Właśnie w tym roku zakończyli kolejny etap prac i wydobyli naprawdę kawał tego dawnego Pałacu Myśliwskiego, odsłonili fragmenty zabytkowej dekoracji, lepiej zrozumieli architekturę tego założenia, a to wszystko w praktycznym celu, bo wprawdzie dzisiaj ten pałac, ten fragment Morysina jest jeszcze miejscem prac archeologicznych, ale już za moment startują kolejne etapy, których celem jest rekonstrukcja części Pałacu Myśliwskiego i Domu Stróża, odtworzenie, rewitalizacja Parku Morysińskiego i docelowo włączenie go do stałej oferty kulturalnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Także tutaj praca archeologiczna już niedługo będzie dla nas do zwiedzania jako po prostu element takiego, no, jakie było historycznym założenia parkowego. W dodatku, wprawdzie te naukowe odkrycia są bardzo ciekawe, ale bardziej przystępne są zwyczajne zdjęcia, a całą dokumentację fotograficzną łatwo znajdziecie w miejscu, na które patrzę właśnie w tym momencie, czyli na stronie naukawpolsce.pl w dzisiejszym artykule. Fajnie, że udaje się wydobywać z gruzów fragmenty historii i ten pałac wilanowski odtwarzać do jeszcze bliższego stanu tego, temu, czym był w XIX i wcześniej wieku, żebyśmy i my mogli się po nim dzisiaj przechadzać. No i tą przechadzką już będę się z wami na dzisiaj żegnał, bo to była audycja Kampus Główny, już 51 po 12. Bartosz Pergu z tej strony, dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Naukawpolsce.pl, polecam tam zaglądać, albo sięgnijcie do czasopisma Emotion i znajdźcie najnowszy artykuł Maćka Górskiego, o którym też dzisiaj rozmawialiśmy.

0: Ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
1: Reklama. Campus 97,1 FM.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.
3: Reklama.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.
5: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
6: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

everyone can face a crisis, but not everyone can make it home.

0: współczesnością. Czyli my jesteśmy obecnie wystawieni na gigantyczny stres pod wieloma względami. Czy wojna za granicą Polski, co jeszcze niedawno było niewyobrażalne, do poziomu tego, że jesteśmy wszyscy przeładowani informacyjnie, po prostu przebodźcowani. I okazuje się, że aktywność fizyczna bardzo różna jest dla osób w każdym wieku uniwersalną metodą radzenia sobie z tymi czynnikami i że wielokrotnie historycznie się do niej zwracaliśmy w czasach przełomów, więc mamy nadzieję, że coraz bardziej będzie rola aktywności fizycznej tak postrzegana. I mówi się, że sport to zdrowie, ale też warto pamiętać, że sport to po prostu szczęście, poczucie przynależności, walka z samotnością i przeróżne rzeczy ważne w każdym wieku i niezależnie od tego, kim się jest.
1: Wystawa Miasto w Ruchu, Kultura Sportów Miejskich Warszawy do 22 listopada w Zodiaku, w Warszawskim Pawilonie Architektury. Powiedz proszę jeszcze na koniec, gdzie szukać informacji chociażby o tych oprowadzaniach i warsztatach, o których wspomniałeś.
0: Strona pawilonu Zodiak, pawilonzodiak.pl. Po wejściu jest wielkie zdjęcie z napisem Miasto w Ruchu. Po kliknięciu jest cała sekcja tłumacząca wszystko, co jest na wystawie, o czym opowiadamy, jak i dająca pełny obraz wydarzeń.
1: Dodam z kampusowej strony, że też jest wątek związany z naszym radiem. Finisaż Stadionu Dziesięciolecia, taki performance Massimo Furlana. 2008 rok chyba. My to transmitowaliśmy w radiu, a to się wszystko działo na ruinach już prawie Stadionu Dziesięciolecia, a polegało na tym, że Massimo Furlan odtwarzał choreografię meczu, choreografię dokładnie Bońka, który strzelił 3 gole w meczu Polska-Belgia 1982. Więc można też historycznie, ale trochę współcześnie na tej wystawie naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć i przeżyć. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do Zodiaka.
2: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: Powiększony Half Price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny Half Price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. 16.30, Karolina Harzyńska.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Kolejne zarzuty dla Grzegorza Brauna, polsko-czeska dezinformacja, a także pierwsza rywalka dla Mai Chwalińskiej.
2: Wiadomości.
1: Grzegorz Braun został wezwany do krakowskiej siedziby Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Chodzi o wypowiedzi europosła w sprawie komór gazowych w Auschwitz.
3: Na pytanie, czy przyznaje się do zarzucanych mi czynów, do popełnienia zarzucanych mi przestępstw, odpowiedziałem przecząco, nie przyznaję się do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, nie negując jednocześnie faktu udzielania przeze mnie publicznych wypowiedzi.
1: Powiedział polityk przed Instytutem. Za zarzucany czyn grozi mu grzywna albo do 3 lat więzienia. Polska i Czechy mogą być celem kampanii dezinformacyjnej, która ma pogorszyć relacje między oboma krajami. Tak twierdzi czeski portal Seznam Sprawy. Eksperci podejrzewają udział Rosji, choć na razie nie ma na to jednoznacznych dowodów. W internecie pojawiły się fałszywe dokumenty, podróbka strony czeskiego radia i zapowiedź demonstracji w Trzyńcu. Problem w tym, że demonstracja najprawdopodobniej w ogóle się nie odbędzie, gdyż nie została zgłoszona. Twórcy kampanii wykorzystują prawdziwy, historyczny spór o ponad 360 hektarów przy granicy. Eksperci ostrzegają, że połączenie prawdziwych wydarzeń z fałszywymi informacjami może skutecznie podgrzewać emocje między Polakami i Czechami. Sprawą zajmują się już służby obu krajów. A teraz przychodzę z propozycją planów na sobotę. 29 sierpnia wypada 4. Festiwal Kultury Mazowsza. To właśnie wtedy multimedialny park Fontan zmieni się w przestrzeń muzyki, sztuki i tradycji. Uczestnicy będą mogli odwiedzić stoiska muzeów i skansenów, poznać sztukę ludową, przymierzyć tradycyjne stroje regionalne i dowiedzieć się więcej o lokalnych zwyczajach. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz wieczornych koncertów. Wstęp jest darmowy, a szczegółowe informacje sprawdzicie na um.warszawa.pl.
2: Sportowy kampus.
1: Maja Chwalińska poznała pierwszą rywalkę w turnieju WTA 500 w Monterey. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 3, zmierzy się z Amerykanką Malishą Parks. Rywalka dostała do turnieju dziką kartę, a w pierwszej rundzie pokonała Petrę Marcinko 2-1. Dla Chwalińskiej będzie to pierwszy w karierze mecz z Parks. Spotkanie już jutro o 18:00.

0: Take the Night i Cats and Doxy to ich nowy numer, do którego, musicie wierzyć na słowo, bo w radiu nie widać, powstał bardzo ciepły i nostalgiczny teledysk. Polecam, jeśli znajdziecie kilka minut, sprawdzić, jakiż to obrazek razem z dancingiem międzypokoleniowym panowie do tego numeru wysmażyli. A propos obrazków, to o tej porze we wtorki sprawdzamy, co słychać w kinie i okazuje się, że mimo wakacji jest dosyć gęsto w repertuarze i całkiem tłoczno na widowni, ale to w Stanach Zjednoczonych. Grzesiek Koperski i Maciek Małek.
1: Normalnie o tej porze.
2: Przeżywamy właśnie najbardziej kasowe lato w historii kina, albo przynajmniej od lat wielu. To znaczy wszyscy wieszczyli koniec kinom, a tegoroczny box office jest najlepszym box office'em od 2019 roku, to znaczy przekroczył wyniki 2019 roku. Jest warte w tym momencie coś koło 4,5 miliarda dolarów, to znaczy przeskoczyliśmy już wyniki przedpandemiczne, a 2019 podobno są jakby różne sposoby liczenia, ale był jednym z najlepszych tych summer seasons, ale wtedy też kina podobno zarabiają poza okresem...
3: To ja pomogłem.
2: Tak, najwięcej zarabiają. 2019 był jednym z najlepszych kasowo sezonów w historii, więc wygląda na to, oczywiście mówimy głównie o rynku amerykańskim, bo tam są jakby miarodajne dane, to raz, a dwa, że cały hollywoodzki, w ogóle filmowy biznes jest skonstruowany tak, że film ma zarobić na siebie, na swój marketing, na rynku tym domestic, czyli amerykańskim, a później może sobie dalej zarabiać, czy w kraju, czy za granicą i to już jest czysty zysk. I najbardziej kasowym filmem tego roku i tego lata jest ten nowy Spider-Man w ogóle, który zarobił podobno prawie 2 miliardy dolarów już.
3: Na co drugim, to dla nas oznacza, że powstanie
2: to jest z Tomem Hollandem. W ogóle na pierwszym miejscu, ja na wiem, pierwszym, ale... drugim miejscu są dwa filmy z Tomem Hollandem. To znaczy Spider-Man i Odyseja, która to, podobno jest
3: czy to oznacza,
2: gigantycznym sukcesem kasowym.
3: W przyszłym roku czeka nas zalew po prostu ambitnego, dobrego kina gatunkowego, czy...
2: No raczej nie, jeżeli Spider-Man jest na pierwszym, to raczej oznacza, że komiksy trzymają się mocno.
3: Tu chciałem zahaczyć i wydaje mi się, że raczej powrócą do kin ci bohaterowie, bo nie wyszły eksperymenty typu Supergirl,
2: tak, no.
3: Więc a wraca na przykład Kapitan Ameryka, ten prawdziwy, stary.
2: Niewątpliwie wiele właśnie takich scenariuszy, co już się wydawało, że pewnie nigdy nie zostaną zrealizowane, jednak jakieś podejście do nich będzie. Ale no dobrze ta Odyseja, no bo były duże obawy, głównie przez to świrów, dobrze, którzy uważali, że jak Helena Trojańska jest czarnoskóra, to nikt tego filmu nie obejrzy i go skazywali na klapę jeszcze zanim go obejrzeli, no ale udało się.
3: I patrz Bożenko, dobrze, że chociaż ta Odyseja wyszła.
2: Sukcesem kasowym. I też w ogóle czytałem estymację, że teraz w dobie marketingu internetowego i w ogóle film, żeby zacząć zarabiać na siebie, to znaczy po odjęciu, jak podajesz box office, to jest sprzedaż biletów przed odjęciem marży kin. To znaczy film, żeby zarobić na siebie po odjęciu marży kin i po dodaniu do kosztów produkcyjnych, kosztów marketingu, musi zarobić 2,5 razy swoją wartość produkcji, czyli jeżeli kosztował 100 milionów dolarów, to musi zarobić 250 milionów dolarów i to będzie 250 tysięczny pierwszy dolar, to będzie pierwszy dolar, który zarobi na czysto.
3: Ja myślałem, że trzeba...
2: To jak ten biznes się spina, to ja w ogóle nie rozumiem.
3: Ja myślałem, że to trzeba znać się na kinie, na historii, a to na matematyce trzeba.
2: Trzeba
3: się...
2: tak mnożyć przez 2,5.
0: A gdybyście chcieli zasilić polskie kino i nie wiecie, w jaki tytuł zainwestować kilkadziesiąt złotych kupując bilet, to Kronika Wypadków Filmowych rzecz jasna przychodzi z pomocą. W czwartek o 19:00 opowiedzą co nowego na dużych ekranach, ale oczywiście w niejeden czwartek już o tym wspominali, więc polecam podcastowe odcinki Kroniki między innymi na naszej stronie.

0: through the nose.
1: Of you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Of you.
4: To z płyty, na którą w sierpniu 2 lata temu czekaliśmy bardzo mocno, bo premiera zaplanowana była na wrzesień i myślę, że te niecałe 2 lata później nadal brzmi bardzo dobrze. Jamie XX i przyjaciele tutaj w numerze Daffodil z albumu nazwanego In Waves, prawie na zakończenie wtorkowego normalnie o tej porze. Jungle za moment, ale zanim oni, to jeszcze podziękowania. Za mikrofonu Kasia Wojtasik, znad konsolety Tomek Paziewski. Do usłyszenia.

0: Hej ho, hej ho, do pracy by się szło.
1: Jaki to instrument? Uwaga.
0: Gitara.
1: Nie.
0: Klawesyn.
1: Nie, to uwaga, to była trąbka, ale taka nieśmiała.
0: To była trąbka.
1: Takie pyp.
0: Nie robi się tak trąbki, Maciek. Trąbkę się robi...
1: Ale to jest trąbka śmiała. To jest trąbka, która z wypiętą piersią idzie na przodzie orkiestry dętej.
0: Przyszedłeś tutaj i już doprowadzasz mnie do szepskiej pasji. Naprawdę.
1: Po to tutaj jestem.

0: Mamy dzisiaj, nie będziemy oszukiwać, mamy dzisiaj zaplanowany dla was konkurs.
1: Musisz powiedzieć naszym słuchaczom i mi przy okazji, o co chodzi.
0: Ja to wszystko powiemy, spokojnie. Jak z nami zostaniecie, będziecie mieli konkurs z prawdziwymi nagrodami. To prawdziwe, prawdziwe
1: nigdy,
0: nagrody.
1: Nigdy jeszcze nie robiłem. Nie, raz robiłem na antenie kampusa konkurs z reklamami, ale nie wie, ale tam to wiesz, tam.
0: Prawdziwe nagrody będą.
1: Kurde. Ja będę dzwonił może z drugiego pokoju.
0: Tak?
1: Tak.
0: Ale to chyba niezgodne z regulaminem.
1: Oj tam. Nie będę.
0: Claude von Stroke. Von Stroke. Claude von Stroke. Stroke.
1: Było ich trzech.
0: Wrong number. Na jedynce.

0: Max Spajda.
1: Max Spajda.
0: Kurczę, ale zobacz, nie wiadomo. Ja nie bym wiedział MC.
1: MC też może być.
0: Na pewno może być taki numer, na który się pisze SMS-y, czyli 886-971-971.
1: I WhatsAppy się pisze też na ten numer.
0: Na WhatsAppie też? Dobrze, Kan.
1: Dobrze.
0: A gdzie się dzwoni?
1: Na 22 827 7205.
0: Tak jest.

0: 228-277-205. Maciek wrócił do nas, syn marnotrawny. Jak było w Chinach, Maciek?
1: Witam. Ciekawie.
0: Naprawdę? Maciek
1: Naprawdę.
0: Był w Chinach?
1: Byłem. Wcześniej byłem w Rumunii jeszcze przez kilka dni.
0: No wiem, to też, ale to mniej ciekawe.
2: Z tego zestawienia jednak ciekawsze Chiny.
0: No definitywnie.
2: Ku zaskoczeniu wszystkich jednak Chiny. No ciekawie,
0: co
2: ciekawie.
0: Najbardziej cię zaskoczyło, Maćku, w Chinach?
1: Wiesz co? Chyba jednak takie pierwsze zdarzenie, może dlatego, że to był szok. Tego, jak tam się płaci w Chinach.
0: Jak się płaci w
1: Chinach? Ja wymieniłem sobie 100 juanów chińskich, jak jechałem tam.

0: I wróciłem z tymi 100 yuanami, ponieważ zapłacić gotówką w Chinach aktualnie jest rzeczą wręcz niemożliwą.
1: Naprawdę.
0: Co więcej, płacenie kartą także jest rzeczą, której się raczej tam nie doświadcza. Mm-hmm.
1: Czyli tylko telefonem?
0: Telefonem w tym sensie, że jest specjalna aplikacja.
1: Aplikacja jest.
0: I tą aplikacją albo generujesz swój QR kod, albo sklep, w którym płacisz, ma swój QR kod i ty go wtedy skanujesz.
1: Oh,
0: żeby
1: wow.
0: było ciekawie, nie tylko w sklepach tak to działa.
1: Bo to jest co, aplikacja, to wszystko jest WeChatem robione?
0: WeChatem bądź Alipayem. Są dwie aplikacje, ja akurat korzystałem z tej drugiej, ponieważ WeChat jest bardziej zaawansowany, tam musi ktoś cię zatwierdzić jeszcze.
1: Tak, musisz mieć osobę z wewnątrz, żeby kliknęła
0: ci guzika. Systemu i żeby było ciekawie, to nie jest tak, że tylko w dużych sklepach, czy nawet mniejszych sklepikach tak płacisz. Jak pan sprzedaje arbuzy na ulicy, to też ma swój kod QR. Jak pan sprzedaje pierożki na ulicy, też ma swój kod QR. Natomiast nie widziałem tego, natomiast słyszałem, że podobno też tak to działa, że jeżeli spotkacie bezdomnego na ulicy w Chinach, których jest podobno bardzo mało, ja żadnego chyba nie widziałem, to on także będzie miał swój kod QR i będzie prosił cię o datek właśnie na ten kod QR. Tak. Więc
1: czyli
0: są rzeczy, o którym się, jak mawiał klasyk, fizjologom nie śniło.
1: Fizjologom się nie śniło.
0: Wydaje mi się, że naszym słuchaczom się nie śniło o
1: dzwonienie.
0: Tym, że mogą do nas
1: 22 827 7205, a może telefony nam nie działają.
0: O nie. Zaraz zobaczymy.
1: Bo to, że nikt nie dzwoni, to jest aż dziwne.
0: Podejrzane.
1: Jest.
0: Zwłaszcza, że już końcówka wakacji.
1: Telefon nam się może zepsuł. Maciek.
0: O nie. A ja nie mam krzyżówek dzisiaj ze sobą.
1: O nie, nie będziemy mogli rozwiązywać nawet. Najgorzej. No i co my teraz zrobimy, Maciek, przez ten cały czas?
0: No czekaj, może będzie jednak działał ten telefon. No może to jednak nasi słuchacze są wyrodni.
1: Myślisz? Zaraz zobacz, zaraz się okaże. Oj, nie, no nasi słuchacze... Działa nam telefon.
0: Telefon
1: o
0: działa.
1: Nie, najgorzej.
0: I z wami to jest taka robota, moi drodzy.
1: Taka
0: jakbyśmy
1: robota.
0: Teraz poszli do zakładu naprawiającego telefonu i byśmy powiedzieli...
1: Telefon nam
0: się popsuł. I w tym zakładzie by nam powiedzieli, ale z waszym telefonem jest wszystko w porządku. I my wtedy byśmy powiedzieli z Kamilem ze łzami w oczach, to dlaczego nasi słuchacze do nas nie dzwonią? O, jeden sprawiedliwy się znalazł.
1: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór, cześć, Jacek Grzybek, spawacz z Holandii.
1: Dobry wieczór. Bardzo miło cię słyszeć.
2: Cześć, to co u was ciekawego słychać, chłopaki?
1: Co u nas ciekawego słychać, Maciek? Maciek wrócił z Chin, kiedy wróciłeś?
0: Ja po urlopie, w czwartek już wróciłem.
1: To kawał czasu.
2: Fajnie, nie byłem w Chinach, ale byłem słuchajcie, w Indonezji, w paru innych miejscach, w Bangladeszu byłem. No Bangladesz mnie ciekawy, powiem wam. Także.
0: A bezpieczny? Bezpiecznie się czułeś w Bangladeszu?
2: Raczej tak, bo to jest, słuchajcie, to jest tak naprawdę islamskie państwo, więc tam jest prawo szariatu chyba większości terenów w Bangladeszu, więc raczej nie było tam niebezpiecznie, chociaż ja byłem tylko na terenie portu, bo nie mieliśmy więcej czasu, żeby gdzieś tam dalej iść. Ja chciałem zobaczyć w ogóle cmentarzysko statków, ale nie było mi to dane, niestety. Ale generalnie Azja ta daleka jest bardzo, bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna. Sorry, że dłużej, bo jestem w trakcie treningu.
1: Nie problemu, słuchaj, do usług. Ja też uważam, ja najdalej w Azji, gdzie byłem w Indiach i tam to też bardzo fajne i ciekawe mi miejsce, naprawdę.
0: Jedno z najciekawszych rzeczy, jakie słyszałem o Bangladeszu, znaczy to jest prawda, to jest taka jest statystyka, że w Bangladeszu mieszka więcej ludzi niż w Rosji. A Bangladesz jest zdecydowanie mniejszy, mówiąc delikatnie.
2: To jest bardzo możliwe.
0: Tak, nie, to sprawdziłem dla pewności przed chwilą. Bangladesz około 177 milionów, natomiast Rosja niespełna 150 milionów.
2: No, wow. Chyba Bangladesz jest chyba wielkości chyba nie wiem, nic. Kurczę, nie wiem. No.
1: Warszawa.
2: Kraj Beneluxu łącznie z Luksemburgiem, nie?
1: Wydaje mi się, że on jest mały, ale...
0: Bangladesz to mniej niż połowa Polski nawet.
1: Okej.
2: No to dobrze powiedziałem.
0: Dobrze powiedziałeś.
1: Tak.
2: Dyskusja, słuchajcie.
1: Niesamowita.
0: Panie... A co tam w Holandii, panie Jacku?
2: Spadł deszcz i pada. Cieszę się z tego niezmiernie.
0: O.
2: Słuchajcie, jest deszczowo, trawa zrobiła się na powrót zielona. Więc jest naprawdę, kurczę, fajnie. Końcówka lata jest przesympatyczna, jest 21 stopni, 24, także nie ma tragedii. Pod koniec tygodnia jadę, słuchajcie, na ten, na do Gdyni i chyba wpadnę na wasz reklamowany festiwal w niedzielę 3 ery, bo także się to zachwalali na łamach anteny, że chyba tam wskoczę do Gdańska, słuchajcie. Także ciekawie się zapowiada.
0: Zachęcamy serdecznie.
2: W zasadzie tydzień w Polsce, trochę odpocząć i z powrotem do pracy.
0: Jacku, jedynka czy dwójka, jeszcze na powiedz na koniec.
2: Dwójeczka, bo w treningu dwójeczka. Dobra. bardziej rytmiczna. Dziękuję wam, chłopaki, bardzo miłą rozmowę, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdro, cześć.
2: Rozświetlajcie ciemność, to moje hasło.
1: Nawzajem, panie Jacku, pa.
0: Cześć, Jacek.
1: Trzymaj się, mam tutaj kartkę, Macie, która nam mówi o tym naszym konkursie.
0: Powiedz o co chodzi.
1: Będziemy mieli konkurs, no o to chodzi. Mamy trzy nagrody dla trzech różnych osób i tyle.
0: Ale a co można wygrać, Kamilu?
1: Będzie można wygrać kartę podarunkową o wartości 200 zł oraz świecę Off-White.
0: Jaką świecę?
1: Off-White.
0: Co to znaczy?
1: No musisz sobie sprawdzić.
0: O kurczę.
1: Podobno strasznie fajna świeczka.
0: A ta karta podarunkowa to do jakiejś placówki?
1: Tak, do sklepu Half Price.
0: A.
1: Dwie stówki, co nie? Drogą nie chodzi.
0: No nie.
1: No dobra, ale do tego to przejdziemy później, dopiero.
0: Dobrze.
1: Ja bym nawet proponował, żebyśmy do tego przeszli po godzinie 18, panie Maćku. Co o tym sądzisz?
0: A ja mogę na przykład, spróbuję to zrobić. Co wejście mogę mówić jakąś ciekawostkę o swojej podróży?
1: O, możesz tak mówić, na przykład.
0: Zobacz, mamy konkurs, ciekawostkę.
1: No będzie najciekawszy. To będzie najciekawszy program, moi drodzy, od... No nie oszukujmy się, od zawsze.

0: The Sacred Souls i Victor Axelrod, One and the Same, przed chwilą na naszej antenie. Wy możecie, moi drodzy, One and the Same pozostać i dzwonić na One and the Same numer cały czas na 228277205.
1: You sound like Andy.
0: One and the Same, Andy.

0: 228-277-205. Dzwońcie.
1: A widzę, że ktoś dzwoni.
2: To jakiś nasz przyjaciel.
1: Na pewno.
2: Nasz człowiek.
0: Ale możecie też pisać na 886-971-971 i na WhatsAppie, i w normalnych, klasycznych SMS-ach. Zachęcamy do tego bardzo gorąco, żebyście głosowali albo na jedynkę, albo na dwójkę. To jest jedynka, czyli KTV, Katie on a Mission.

0: Kuniu. Tak jest, też u tego numeru. Można do nas pisać. Pisanie wam dzisiaj idzie lepiej niż dzwonienie, ale my nie mamy pretensji. 886-971-971. Jarek z Katolato napisał, że najbardziej na wschód był w Rzeszowie. I też niebezpiecznie i dużo kebabów. Jest też propozycja, Kamil, żebyś sprawdził, czy to na pewno ja wróciłem, żeby zapytał mnie tylko o coś, co tylko ja mógłbym wiedzieć. Prawdziwy ja.
1: A, faktycznie. Ja bym na miejscu redaktora Kucia... Dobra, zaraz to powiem. Alternator. Sprawdził, czy to prawdziwy Marek, a nie podróbka z
0: Marek,
1: Chin.
0: Czy to prawdziwy Marek?
1: Maciek.
0: Masz nawet napisane w SMS-ie Maciek, aż i tak czytasz Marek.
1: Nie wiem, dlaczego powiedziałem Marek, nie mam pojęcia.
0: Chciałeś mnie sprawdzić, bo prawdziwy Maciek by się oburzył, że pomyliłeś jego imię.
1: A ty się nie oburzyłeś?
0: Oburzyłem się.
1: Aha, najlepiej spytać go o coś, co wie tylko prawdziwy Maciek. Maciek, co ja mogę cię spytać, prawdziwy Maciek?
0: Nie mogę ci podpowiedzieć, bo będzie, że to jest ustawione.
1: Nie, no wiem. Zaraz do to przejdziemy, odbierz telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, chłopaki, Szymon z tej strony.
1: Cześć, Szymonie.
0: Co tam?
2: Wróciłem dzisiaj wcześniej z roboty, bo córka prosiła, żebym wrócił wcześniej, bo chce się ze mną pobawić jej zabawkami. Przyjechałem, a to okazało się, że koleżanka do niej przyszła i nie jestem potrzebny.
1: Już się bawi z kimś innym.
0: Ja myślałem, że Szymon powie, że córka prosiła, żebym wrócił wcześniej z pracy, bo chce ze mną posłuchać alternatora.
2: Nie, to w samochodzie tylko niestety, chłopaki.
1: Najgorzej.
2: No i tak, mając wolny wieczór, jeszcze się wybrałem do jednego klienta, tak jak się mówi, wizję lokalną i tak, no cóż.
0: A możesz przybliżyć, w jakiej branży pracujesz, że na wizję lokalną się wybrałeś do klienta?
2: Jakiś remont robić, ja bym zobaczył.
0: Już myślałem.
1: Ale brzmisz, jakby ta wizja lokalna nie poszła zbyt dobrze.
2: Nie, dopiero jadę.
1: Nie, no to spoko. To życzymy ci w takim razie, panie Szymonie, powodzenia na twojej wizji lokalnej, żeby ci wszystko poszło dobrze. I tymczasem powiedz, co byś chciał usłyszeć w radiu.
2: Ojejku, to na jedynkę pewnie głos.
1: Jedyneczkę zapisujemy i dziękujemy serdecznie.
0: Mamy to.
2: No, miłego, trzymajcie się.
0: Dzięki, cześć.
1: Jarek Skatlot widział, że on może pisać, czeka na konkurs. No dobrze, no.
0: Ale bo konkurs będzie tylko telefoniczny, czy SMS-owy też?
1: Mam na to sposób.
0: Dobra.
1: Mam plan.
0: Dobra.
1: Powinieneś zapytać jaki.
0: No dobrze, zapytam więc. Jaki?
1: Sprytny.
0: Dlatego chyba nie chciałem o to pytać, bo spodziewałem się takiej wymijającej odpowiedzi.
1: No właśnie,
0: fajnie. A ja mogę powiedzieć ciekawostkę.
1: No?
0: Na przykład bardzo gorąco było w Chinach.
1: Co to znaczy bardzo gorąco?
0: Bardzo gorąco tak, że jak o godzinie 22 poszedłem do parku i siedziałem tam, nie biegałem, po prostu
1: siedziałem w parku.
0: Siedziałem w parku, to tylko jakby musiałem pobierać kolejne chusteczki, żeby wycierać twarz, ponieważ lała się ze mnie woda.
1: Po co już wycierać twarz?
0: Bo jak ktoś nosi okulary, to jest właśnie trochę już uciążliwe, jak ci pot już kapie na okulary i zaczyna zamazywać obraz.
1: No tak.
0: A musisz wrócić do domu jeszcze na przykład.
1: No tak, zrozumiałe.
0: Tak.
1: Karolina już zaraz powie wiadomości.
0: Myślisz, że będą ciekawsze od mojej ostatniej ciekawostki?
1: Nie, twoja ciekawostka była fajna.

0: 17.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Amerykański samolot wylądował w Moskwie. Nocne utrudnienia na S8, a także występ polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy.
1: Wiadomości.
0: Szef amerykańskiej CIA John Ratcliffe jest w Moskwie. Jak informuje CBS News, poleciał tam na spotkania z rosyjskimi przedstawicielami. To jego pierwsza znana wizyta w Rosji od czasu objęcia stanowiska. Na razie nie wiadomo, z kim dokładnie Ratcliffe rozmawia, ani czego dotyczą spotkania. Nie potwierdziły ich oficjalnie ani władze Stanów Zjednoczonych, ani Kreml. Wiadomo natomiast, że amerykański samolot wojskowy, który od rana przykuwał uwagę, wylądował w Moskwie. Zabytkowym tramwajem przez Warszawę? To właśnie ostatni moment w tym sezonie. Linia T kursuje jeszcze tylko do najbliższej niedzieli. Na trasę wyjeżdżają wagony z lat 40. i 50., m.in. słynne Berlinki oraz tramwaje typu N. Po drodze można zobaczyć m.in. Stare Miasto, Pragę, Cytadelę, Ogrody Saski i Krasińskich, a także przejechać się mostem Śląsko-Dąbrowskim z widokiem na panoramę Warszawy. W tym roku dodatkową atrakcją są tramwaje z Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska. Na przejazd wystarczy zwykły bilet ZTM, a rozkłady jazdy znajdziecie na stronie WTP. Do czwartku kierowców czekają nocne utrudnienia na moście Grota Roweckiego. Jadąc S8 od strony Alei Armii Krajowej w kierunku Białegostoku na węźle Wisłostrada nie będzie możliwości zjazdu z trasy toruńskiej na jezdnię równoległą oraz wjazdu z obu stron Wisłostrady na most Grota Roweckiego w kierunku Białegostoku. Główne prace remontowe mają być prowadzone w godzinach 20 do 5 rano, bo jak podkreślili drogowcy, tak organizacja prac ma ograniczyć utrudnienia dla kierowców. Kolejnym etapem remontu drogi ekspresowej S8 będą prace na odcinku pomiędzy węzłami Powązkowska i Łabiszyńska. Szkolne stołówki i sklepiki przejdą od września małą rewolucję. Nowe zasady mają ograniczyć dostęp dzieci do niezdrowych produktów i pomóc w walce z rosnącym problemem nadwagi i otyłości. Zmieni się m.in. oferta szkolnych sklepików, a na stołówkach pojawią się bardziej szczegółowe wymagania dotyczące tego, co trafia na talerze uczniów. Jedna ze zmian zakłada też, że przynajmniej raz w tygodniu obiad będzie bez mięsa.
2: To rozporządzenie ogranicza produkty z dużą zawartością cukru, z dużą zawartością soli, z dużą zawartością tłuszczu, więc te produkty niezdrowe na korzyść takich podstawowych produktów jak kanapki, sałatki. I to jest niewątpliwie dobry krok.
0: Mówiła dr Anna Liber. Pomysł ma promować zdrowsze jedzenie, ale oznacza też sporo zmian dla szkół, kuchni i firm przygotowujących posiłki.
1: Sportowy kampus.
0: Trzymamy kciuki, bo już niebawem, dokładnie o 18:00, polskie siatkarki zmierzą się ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. Polki są faworytkami i liczą na kolejną wygraną, która przybliży je do spokojnego awansu z grupy. Ale Słowenki również są pewne siebie i zapowiadają, że spodziewają się dosyć trudnego spotkania. Biało-czerwone w fazie grupowej zagrają jeszcze z Niemkami w czwartek o 15:00 oraz współgospodyniami Turczynkami w piątek o 18:00.
1: Zależy to są.

0: Grup Sonika i ten Wolas w kawałku sposób. Przed chwilą na naszej antenie 37 minut po godzinie 17. Zrobimy konkurs teraz, ale zrobimy go inaczej niż planowaliśmy od samego początku.
1: Dlatego, że zaszła nagła zmiana planu.
0: Wpadliśmy na lepszy pomysł. Kurde. Po prostu. No tak dobry pomysł.
1: Zaraz jak usłyszycie, jaki to jest pomysł, to spadniecie z krzeseł.
2: Alternator. Twój wybór, twoja muza. SMS 886-971-971.
0: Ale zanim jeszcze do niego przechodzimy, to główna część programu, moi drodzy. Eminem i My Name Is na jedynce. Przypominamy, że nie dość, że konkursowo trzeba, coś tam próbować, to na pewno trzeba zagłosować na jedynkę albo dwójkę. Teacher wanted to flunk me in junior high. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. Bartek z Żoliborza napisał, jak to mówią, lepszy redaktor kuć w garści niż redaktor Folczak na dachu.
1: Bartku z Żoliborza, kto tak mówi? Kto tak mówi? Blast the bartender and stuck my dick
3: in a tip cup. Extraterrestrial. Dawno nie byłem na Żoliborzu w sumie.
1: Muszę się przejść i posłuchać.

0: zastanawiam się, jak duża grupa naszych słuchaczy myśli, że czasami te twoje takie właśnie wstawki są jakby częścią...
1: prawdziwą piosenką.
0: Tak, piosenki. Że to może być jakiś dziwny cover. It's gonna be alright. Free Little Birds, Bob Marley i The Wailers na 2.4.

0: 22 827 7205. Pod tym numerem telefonu czekamy na Was i na Wasze propozycje.
1: Alternator. Więc była dwójka, była jedynka, ale teraz, moi drodzy, rzecz najważniejsza dzisiaj. Najważniejsza rzecz dzisiaj. Konkurs. Moi drodzy, do wygrania macie dwie rzeczy. Kartę podarunkową w wartości 200 zł do sklepu Half Price w Warszawa Junior i świecę Off-White, którą możecie też wygrać. I to jest taki zestaw. Możecie wygrać taki zestaw. Świeca to... Off-White i kartę podarunkową.
2: Czyli są jakby trzy nagrody.
1: Dwie.
2: Trzy zestawy.
1: Trzy osoby mogą wygrać. Tak. Więc na każde wejście, moi drodzy, zrobimy tak, że jedna osoba zwycięży w tym wejściu. I zasady są bardzo proste. Musicie zgadnąć, jaki to instrument.
2: Ale uwaga, to nie jest tak, że my tutaj mamy orkiestrę dętą za ścianą.
1: Będzie grać. Nie, w żadnym wypadku.
2: Mamy paszczę.
1: Będziemy to robić paszczą. Każdy instrument. Jak ktoś zgadnie, to co, mamy zapisane te instrumenty.
2: Świeca Off-White to jest taka świeca.
1: Pokaż świecę Off-White.
2: Taka?
1: Tak, dokładnie. No.
2: A to ja nie wiedziałem.
1: Taka fachowa, co nie?
2: Czyli to jest taka udawana trochę świeca.
1: Taka lepsza od świeca.
2: O kurcze.
1: No, lepsza świeca. Więc zróbmy tak. My zrobimy teraz pierwszy dźwięk. To jeszcze raz powiem, że będzie karta podarunkowa o wartości 200 zł do Half Price w Warszawa Junior w dniach, uwaga, to jest ważne, 27 i 29 sierpnia będzie do wykorzystania. Macie dwa dni na realizację 200 zł.
2: Czyli pojutrze, czwartek i w sobotę.
1: Piątek i w sobotę.
2: No poczekaj, powiedziałeś 28, 29.
1: Czyli piątek i sobota. Tak, więc my teraz zaczniemy i będziemy potem dopiero odbierać telefony. Maciek, jesteś gotowy?
2: Jestem.
1: Zacznij ty zrobić ciszę,
2: żeby dobrze wybrzmiał ten instrument.
1: Jejku, czekaj, zapomniałem próby zrobić sobie przed wejściem na antenę.
2: Poczekaj, to ja zrobię głośno.
1: Nie, tak to nie rób głośno. Nie, poczekaj, ja chyba wiem. Dobra.
2: Uwaga, co to za instrument?

0: No przecież wystarczy, próbka jest wystarczająca.
1: Gdyby ktoś włączył kampusa właśnie w tym momencie.
0: Dobrze.
1: Odbieramy telefon.
0: Dobrze. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Panie Kondi,
1: wyłącz radio.
0: Wyłącz radio.
1: Wiem, że fajnie nas posłuchać jakby dwa razy, ale wyłącz.
3: Już włączyłem właśnie.
0: Panie Kondi, słuchaj, oczywiście i SMS-y, i telefony się liczą, żeby nie było.
3: Kurczę, ciężko powiedzieć, co to było.
0: No to, ale poczekaj, musisz podjąć powiedzmy próbę.
1: Kto
0: ale
1: pierwszy, telefon czy SMS, tak?
3: Mi,
1: kto
3: pierwszy?
0: Nie, to nie była mandolinka, panie Kondi. To nie jest mandolinka.
1: Nie.
0: To nie jest mandolinka. No, to niestety. To
1: a powiedz, jedynka czy dwójka.
0: Jedynka
1: jeszcze.
0: Czy dwójka, panie Kondi?
3: Dwójeczka.
0: Dobrze, dwójeczkę. Zapisujemy. Dziękujemy serdecznie, panie Kondi.
1: Mandolina, cześć.
0: Na razie nie ma poprawnej odpowiedzi również w SMS-ach.
1: Nie ma, natomiast ja rozumiem ból naszych słuchaczy, bo ja przez chwilę się myślałem, ja wiem, co to za instrument.
0: Ale to, a wiesz, jak brzmi ten instrument w ogóle?
1: Wiem, jak brzmi ten instrument.
0: No to brzmi
1: ale
0: tak.
1: Ale rzeczywiście
0: właśnie.
1: Moje pierwsze skojarzenie by było właśnie takie jak chociażby Kondiego. Odbieramy telefon. Mhm. Dzień dobry, kto z nami?
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, Czesiu. Co to za instrument?
4: A czy tylko mam jedną próbę na jeden telefon, czy więcej, bo mam kilka pomysłów?
0: Wiesz co, niech będzie, masz dwie próby w takim razie, będziesz miał dwie próby.
4: To czy to może był borsukofon?
0: Nie, niestety nie.
4: To może hydraulofon?
0: Też nie, niestety nie.
1: Nie tym razem, Czesiu, jedynka czy dwójka jeszcze powiedz.
4: A znacie te instrumenty, czy nie?
1: Niestety
0: nie znam. Pomijała
1: nas ta lekcja muzyki.
0: Niestety.
4: A są takie, są.
0: Może być. Mogą być takie instrumenty.
4: No są.
0: Mogą być. Dobrze. Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki, Czesiu. Cześć.
0: Możemy powiedzieć, co... Dobra, odbierzmy jeszcze ten telefon, powiemy, co to nie jest na pewno. Dzień dobry,
5: Rafał z tej strony.
0: Rafale, miło cię słyszeć. Czy wiesz, może znasz odpowiedź na pytanie, co to za instrument?
5: A to jakieś pytania pomocnicze może do tego? Czy to jest instrument strunowy?
0: Nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo nikt inny nie miał takiej podpowiedzi, panie Rafale.
5: No dobrze. No.
0: To spróbuj odpowiedzieć.
5: Odpowiadam banjo.
0: Nie jest to banjo.
1: Nie jest to banjo. Jedynka czy dwójka jeszcze.
0: Ale może ale jeszcze jedną próbę masz w telefonie.
5: Kurczę, no to harfa.
1: Nie, harfa też to nie jest.
0: Harfa też to nie jest.
5: No dobrze, to powodzenia życzę następnym graczom.
1: A jedynka czy dwójka w tej parze? Eminem czy Bob Marley?
5: Bob Marley.
1: Dobra, dzięki. Dobrze. Cześć, Rafał.
0: Dziękujemy.
1: Odbieramy telefon. Dzień dobry, kto z nami?
6: Cześć, Marko, Mariusz z tej strony.
0: Dzień dobry, Mariusz.
1: Co to za instrument?
6: To jest bałałajka.
0: Nie jest to również i bałałajka, panie Mariuszu. Jedynka czy dwójka? Masz jeszcze drugą próbę potencjalnie, jakbyś chciał?
6: Na jedyneczkę.
1: Dobrze.
0: A może chciałbyś drugą próbę podjąć?
6: Nie, bo to na pewno jak była bałałajka.
0: Nie, to nie była bałałajka.
6: Zapamiętałem bałałajkę.
0: Nie, bałałajka tak nie brzmi. Bałałajka brzmi inaczej. Inaczej bym zrobił bałałajkę. Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dzięki, Mariusz, cześć. Dobra, może zaczniemy już podpowiedzi.
0: Dobrze, jest to instrument strunowy. Tyle mogę podpowiedzieć w takim razie.
1: A to mieliśmy mówić, co to na pewno nie jest. Tak, no już na pewno doszliśmy do tego, że nie jest to banjo, nie jest to bałałajka, nie jest to harfa. Cymbałki też to nie są.
0: Cymbałki też to nie są.
1: Odbieramy telefon.
0: Odbieramy telefony.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry,
1: kto
0: z kim mam przyjemność?
7: Siemanko, panowie. Jacek z tej strony.
0: Jacku, co to za instrument?
7: No kurczę, powiem wam, że ten wokal jest taki...
1: To nie wokal, to instrumental.
7: Ten bok prowadza, ta interpretacja, ale jest bardzo oryginalna.
0: Mhm.
7: Zaryzykuję. Strunowy, no ze strunowych teraz mi się rzuca... Skrzypce?
0: Nie są to skrzypce, panie Jacku. Dziękujemy
1: jedynka
0: serdecznie.
1: Czy dwójka jeszcze powiedz, Bob Marley czy Eminem?
7: Eminem, poproszę, czyli to, co to nie jest jeszcze, może jakaś podpowiedź jest?
0: Już nie musimy podpowiadać, rozwiązaliśmy SMS-owo konkurs już.
7: Okej, dzięki wielkie, dzięki, pozdrawiam, Jacek,
0: cześć. Dzięki wielkie, moi drodzy, numer 696 jest naszym pierwszym zwycięzcą!
1: A powiemy co to, czy
0: warto powiedzieć, kto wygrał? Tak. Moi drodzy, był to,
1: oczywiście,
0: uwaga,
1: Klawesyn!
0: Był to oczywiście Klawesyn! Gratulacje, panie. 696, jest to świetna odpowiedź oczywiście. Był to Klawesyn. Prosimy o informację.
1: Tak, 696, żeby nam powiedział, jak ma na imię.
0: Poza anteną będziemy się z tobą kontaktować. Myślę, tak, że nie. Dobrze, to wrócimy do tego. Napisz, jak masz na imię, i albo najlepiej wyślij nam swojego maila i wszystko.
1: O, to by było wspaniałe.
0: Tak, żebyśmy wiedzieli, jak się z tobą skontaktować i przekazać ci kartę podarunkową wartości 200 zł.
1: Na WhatsAppie ktoś się spóźnił minutę, bo też padło odpowiedź.
0: Widzę.
1: WhatsAppie Klawesyn.
0: Dobrze. Do drugiej rundy magicznego turnieju, jaki to instrument.
1: Kamilu, obawiam się, widząc po tym, jaką popularnością cieszył się nasz konkurs, że we wtorki będziemy organizować właśnie te konkursy, a nie alternatywy.

0: przy czym jakby te instrumenty to nasze paszcze wydają te dźwięki.
1: Oczywiście,
0: żeby,
1: że tak.
0: Żeby ktoś teraz nie zgadywał, bo to jest pełnoprawna muzyka, to co
1: to
0: słyszycie,
1: jest muzyka,
0: za którą stoi Hayden James. Tak, ja przypominam, że jeszcze można głosować cały czas, bo to jest oprócz tego, że robimy konkurs, to trwa alternator. Zwykły Something About You, Hayden James na dwójeczce.

0: Alternator.
1: No i proszę, mamy, uwaga, przenosimy się do drugiej rundy naszego magicznego turnieju. Co to za instrument?
2: Poczekaj, powiedzmy jeszcze może, gdyby ktoś teraz dołączył.
1: Tak, moi drodzy, do wygrania macie kartę podarunkową o wartości 200 zł oraz świecę Off-White do zrealizowania w sklepie Half Price w Warszawa Junior w dniach 28 i 29 sierpnia. Mamy takie 3 do rozdania zestawy i już jeden się rozszedł, więc teraz czas na drugi, żeby się rozszedł. Więc, panie Maćku, czy jesteś gotowy zaprezentować, jak brzmi instrument numer 2?
2: Spróbuję.
1: Czekamy. Dawaj. Musimy mieć dobrą próbę. Dawaj, Maciek, dawaj. Próbuj. Jeszcze troszkę? Musimy... Dobrze. No dobrze, co to za instrument, moi drodzy? Co to za instrument? Pojawiają się pierwsze odpowiedzi w SMS-ach. 228-27-7205. Nie ma na razie poprawnej odpowiedzi. Czekamy na telefony. Odbierzmy telefon.
2: Odbieramy.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Siemanko, to znowu nie ja.
1: Dzień dobry, cześć. Co to za instrument, Czesiu?
3: A ja znam taką piosenkę krótką o instrumencie. Czy mogę tą piosenką spróbować zgadnąć?
1: Dawaj.
2: Bardzo proszę.
3: Tylko ja fałszuję, to nie przeszkadza?
1: Nie.
3: To dobra, jedziemy. Zapaliła się stodoła, wyleciała baba goła, a dziad myślał, że to skrzypce i podrapał ją.
1: Dobrze, Maciek. Jezus.
2: Refleks chudego byka, naprawdę, jak mawiał pewien twórca
1: internetowy. Ale wiesz, ja nie znałem tej piosenki,
2: ja
1: więc...
2: Ja też nie znałem tej piosenki.
1: Nie jest to dobra odpowiedź. Czesiu, tak czy inaczej, jest, na jedynkę czy dwójkę w tej parze. Skrzypce.
3: To na dwójkę, tam na końcu jest inne słowo, ale na antenie nie chciałem.
2: Bardzo dobrze.
1: Czyli powiedział inne słowo.
2: No i tak, Czesiu, właśnie. Na wszelki wypadek byłeś wyciszony
1: na
2: to ostatnie słowo.
3: Tak, paniaki jesteście, dobra.
1: No, dobra, papa.
2: Wszystkiego dobrego, Czesiu, cześć.
1: Głos zapisany. Moi drodzy, pojawiła się poprawna odpowiedź w SMS-ach.
2: I to bardzo szybko. I uwaga, uwaga, nie jest to, jakby chciał Jarek z Katola, to silnik diesla.
1: Nie jest to silnik diesla, nie jest to waltornia, nie jest to saksofon, nie jest to klawesyn. Jest to za to, Maciek, możesz powiedzieć?
2: Są to organy.
1: Organy, powtórz jeszcze raz, proszę.
2: Pięknie, organ, ale mam jeszcze raz
1: zagrać? Żeby zobaczyli, czy powiedziałeś to dobrze. A dawaj to katę i fugę.
2: Właśnie, bo przed wejściem ja mówię do Kamila: Kamil, ja zagram teraz twarzą tokatę i fugę demol Jana Sebastiana Bacha na organach. A Kamil mówi: nie możesz tego zagrać, bo tu wszyscy kojarzą z organami.
1: No właśnie.
2: Czekaj, to będzie teraz tokata i fuga domu.
1: Dawaj. Nie, musisz robić tak samo, jak zrobiłeś wcześniej, no.
2: Ale to gram w niskich tonach, teraz nie mogę.
1: Zrób to inaczej, tak jak robiłeś wcześniej.
2: Że wyżej zagrać?
1: Tak. Ale teraz robisz tu, a wtedy nie robiłeś tu, jak robiłeś to.
2: Ale bo muszę wejść w to. A widzisz, ty tak umiesz, a ja u mnie jednak palcami uderzam w...
1: Oj, nie.
2: W ten.
1: No dobrze, były to organy. Wygrał... No widzisz, dobrze, i teraz jest dobrze. I teraz jest super. Teraz, Maciek, to jest to, czego potrzebowaliśmy. Nie mogę.
2: Już tam nasz zwycięzca się przedstawił, a jeszcze Marcinie, zwycięzco, który wskazał teraz organy...
1: Potrzebujemy maila jeszcze od ciebie.
2: Maila, jakby się napisał SMS-owo.
1: Tak, poprosimy o maila.
2: Ale i zobacz, i znowu ktoś...
1: Spóźnił się o minutę
2: na WhatsAppie. No, co jest o tyle ciekawe, że chyba jednak WhatsApp trochę jest szybszy od SMS-ów,
1: tak,
2: więc
1: jest szybszy,
2: powinien,
1: ale no tak, jest szybszy, ale i tak nie był pierwszy. Więc tak, mamy drugie zwycięstwo.
2: Nie grałem nigdy na organach, ale nie jest to łatwe zadanie.
1: Nie jest to łatwe zadanie. To jest duży instrument przede wszystkim. Weź go zmieść w środku swojego ciała. Maciek, dał radę.
2: Powietrza potrzeba dużo. Reklama.
0: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Reklama.

0: Eminem i My Name Is przed chwilą na naszej antenie, a my, moi drodzy, jest 3 minuty po godzinie 18. Robimy sobie krótką przerwę od biegu ciągłego, który nas otacza, od wiecie, wielkich nagród, zwycięstw i w ogóle. I przenosimy się w świat muzyki poważnej.
1: Właśnie. Muzyki, która przenosi nas do świata, którego tak naprawdę nie ma, a może on właśnie aż bardzo tak jest.
0: Tak, może jest właśnie. Może właśnie jest. Myślisz, że jest, czy go nie ma?
1: Myślę, że on tak bardzo jest, że aż go nie ma.
0: To też jest,
1: ciekawe zagadnienie. O czym kiedyś mówił jeden z polskich prezydentów, że on jest tak bardzo za, że nawet jest przeciw.
0: To jest trochę superpozycja kwantowa.
1: Tak, o tym myślałem właśnie,
0: że on nawet, że jest, ale go nie ma, co nie?
1: Zobacz, Kamil, jak wszystko się zmienia.
0: Coś jest, a później tego nie ma.
1: Dokładnie tak. Superpozycja kwantowa.
0: Superpozycja kwantowa.
1: To na przykład jak piłkarze grają w piłkę nożną, aha, ponieważ tym się zajmują piłkarze.
0: Grają, to prawda.
1: To jak ktoś jest tak na przykład na spalonym 20 centymetrów, to nic. Ale jak ktoś jest 4 metry, to właśnie się mówi, że to jest superpozycja spalona.
0: Superpozycja.
1: Znaczy, nie wiem, ja tak mówię.
0: Ale fajne. Ale
1: i to raczej jak sam oglądam mecze, bo wolę się nie chwalić.
0: Nie, totalnie. Ale brzmi profesjonalnie. Myślę, że jakbyś wniósł to pojęcie na salony, to by się mogło przyjąć nawet. Wydaje mi się. Ale dzisiaj.
1: Kto teraz ma salon? Wszyscy mają teraz duże pokoje.
0: Co? Salony są totalnie.
1: Tak?
0: No tak.
1: To ja się obracam w jakimś robotniczym środowisku.
0: Nie mów tak, Maciek.
1: Dlaczego? To by była jakaś ujma?
0: Nie, w sumie nie.
1: Muzyka techniczna przed nami.
0: Muzyka techniczna przed nami. Dzisiaj zajmujemy się tematem, że ktoś jest wysoko, a najlepiej dziecko jest wysoko.
1: Dziecko albo takie, no że, prawda, no powiedzmy.
0: Kobiety.
1: Niekoniecznie, taki bardziej, wiesz, taki maleńki, maleńka. To ma język angielski w sobie, że jednak czasami, jak mówisz, powiedzmy już to słowo, baby, możesz powiedzieć baby zarówno do kobiety, jak i do mężczyzny.
0: To prawda, ale bardziej myślałem, że tam jest napisane baby.
1: Rzeczywiście. No. A wiesz na przykład, że czasami w restauracjach jest sprzedawana marchewka baby?
0: Faktycznie wiem, no. Wiem, baby, no.
1: Myślisz, że to ma coś wspólnego z tym numerem, który za chwilę na naszej antenie?
0: Nie wiem, ale to jest na pewno o dziecku, które jest wysoko. Albo o babie, która jest wysoko.
1: Albo o babach nawet, które są wysoko, ponieważ tytuł brzmi Juhaj baby?
0: Juhaj baby.
1: Jest to pytanie. A natomiast wykonawca mnie tutaj dziwi, ponieważ wykonawca nazywa się tak, jakby w jego klawiaturze nie było samogłosek.
0: No tak jest czasem na wykonawcy to przyjmować.
1: Blitzkry, tychny, blitzk.
0: Myślę, że możemy przeczytać to jako Blacker than Black. Ale mogę się mylić.
1: Czemu taki zabieg, Kamil? Czemu on tak się nazywa, jakby nie miał samogłosek?
0: Ktoś tak sobie stwierdził, że samogłosek mieć nie będzie po prostu.
1: To już, przepraszam, było miło, więc teraz sobie pozwolę na chwilę krytyki.
0: Ale to tak.
1: To już jest takie, taka chęć bycia na siłę oryginalnym.
0: No, może za długi tytuł. Może mu powiedział wydawca, że ej, stary, nie możesz tak się nazywać, dlatego że będzie za długo i nie zmieści się do Excela.
1: Tak, i ten sam wydawca pozwolił mu nazwać numer Juhaj Baby.
0: No tak. No, trochę racja. No więc, moi drodzy, numer Juhaj Baby teraz na naszej

0: 10 minut po godzinie 18. Piękny mamy dzisiaj dzień. O. A to przed chwilą to było You High Baby, Blacker Than Black.
1: You High Baby.
0: You High Baby. You High Baby.
1: Przejęzyczyłeś się, Kamil.
0: Tak, ale to spokojnie. To wszystko w naszym, to wszystko, wszystko w ramach, wiesz, w ramach, jak to się mówi, normy.
1: Tak, można powiedzieć.
0: W normie, po prostu.
1: Tak.

0: I przechodzimy nie dość, że do kolejnej alternatorowej pary, to jeszcze do ogromnego, wielkiego konkursu, w którym do wygrania jest karta podarunkowa o wartości 200 zł.
1: 200 zł.
0: Oraz świece. Okej, wrażenie. Ja wiem, sama ta kwota na mnie robi wrażenie. Oraz świece Off-White do zrealizowania w sklepie Half Price będą i do wygrania, więc to już za chwilę. Ale tymczasem Claire Again, The Streets, Dermot Kennedy i Mike Desert Island Duvet. Na jedynce.

0: ale to się mrocznie zaczyna. No ale nazywa też się trochę mrocznie.
1: Mrocznie? Nieprawda. Nie,
0: no poczekaj, no poczekaj. No ja bym się przestraszył.
1: Tak smutno raczej bym powiedział.
0: No widzisz.
1: No dobra, tam jest w tle ta.
0: Mamy różne doświadczenia życiowe, dlatego też inaczej interpretujemy.
1: Dobra, Maciek, główny temat jest taki spokojny raczej, smutniejszy. Taki nostalgiczny.
0: Jest coś niepokojącego.
1: Ale to w tle, to coś w tle masz tylko takie.
0: Blue Shadows na dwójeczce The Avalanches. Nie, no to jest bardzo niepokojące.
1: Nie wiem,
0: wyłącz to.
1: Ja nie czuję niepokoju, kiedy słucham tego kawałka.
0: Nie głosujcie na dwójkę, bo będę zaniepokojony.
1: Nie możesz mówić, żeby nie głosowali, Maciek. Ile razy mogę ci powtarzać
0: 886-971-971, numer SMS-owy, pod który...
1: To jest fajny kawałek.
0: Można, a właściwie trzeba pisać i głosować na jedynkę albo na dwójkę. To by była taka przyjemna piosenka, gdyby nie...
1: To.
0: Mam wrażenie, że im dłużej ten numer trwa, tym bardziej oni przeciągają. No nie wiem.
1: Fajnie to jest.
0: Bez tego to by była taka... Ale to coś mi to robi z głową.
1: Niedobrze, Macie.
0: No jak macie jakiegoś neurologa do polecenia, to...
1: Alternator. 228 27 205 i czas na trzecią rundę, czyli ostatnią w naszego ogromnego

0: tego konkursu, który organizujemy.
1: Uwaga, jeszcze raz. Zasady szybciutko.
0: Po kolei, do wygrania karta podarunkowa wartości 200 zł oraz świece Off-White do zrealizowania w sklepie Half Price w Warszawa Junior w dniach 28 i 29 sierpnia. Będziecie mogli zrealizować tę kartę podarunkową w tymże sklepie. Mamy 3 takie zestawy, 2 już rozdaliśmy, czas na ostatni. A zasady są proste. Jak wygrać taki zestaw, Maciek?
1: Kamil zaraz wyda swoją paszczą dźwięk. Będzie to dźwięk pewnego instrumentu. I ten, kto pierwszy zgadnie, niezależnie czy to SMS-owo, czy telefonicznie, cóż to jest za instrument, wygrywa opisane wcześniej przez Kamila nagrody i będzie mógł się cieszyć nimi razem z rodziną bądź samemu.
0: Bądź samemu, to jest ważne. Dobrze, jesteśmy gotowi, Maciek, tak?
1: To czy ty jesteś gotowy, Kamilu? Ja. Ponieważ ostatnia runda należy do twojej paszczy.
0: Jak najbardziej tak. To nie było jeszcze. To jeszcze nie było to. To jeszcze nie było to. Uwaga, to jest teraz to.

0: Odbierzmy telefon.
1: Dzień dobry, kto z nami?
2: Cześć, Maciek.
1: Cześć, Maciek. Dzień dobry, cześć, Maćku. Wiesz, że możesz wygrać ogromne nagrody, więc zadam ci szybko pytanie.
3: Maćku, czy... Poczekaj jeszcze, zanim, dobra, zanim dobra. Szybkie pytanie. Maćku, czy miałeś kiedyś świecę off-white w swoim domu?
2: Nie, nie miałem.
3: Kurczę, a chciałbyś mieć?
1: A wiesz, że masz okazję, jest szansa, że będziesz miał.
2: Super. Wiesz co, nawet nie wiem, o czym mówicie, bo dopiero to włączyłem radio.
3: Ja Maćku, przepraszam, a w którym momencie włączyłeś radio? Jak tak trochę jakby śnieżyło?
2: Nie, chwilę wcześniej. Już wiedziałem, że to jednak konkurs.
3: A, wiedziałem, że to konkurs.
1: Dobrze, Maćku, co to za instrument?
2: Czy to może jest tarka?
1: Maćku, nie, to nie jest tarka, ale dobra próba, fajnie,
3: Maćku,
1: fajnie.
3: A jeszcze powiedz, okay. Bo nie, źle odpowiedziałeś na naszą zagadkę, a jedynka czy dwójka?
2: Dwójka,
3: dobrze.
1: Dwójeczkę zapisujemy.
3: Cenię za taką
1: Maćku,
3: szybką
1: dziękujemy.
3: Odpowiedź. Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
3: Cześć. Ja tylko powiem, że on, ten człowiek, który się nazywa Kamil Kuć, rzeczywiście dobrze to robi. Dobrze wydaje ten dźwięk.
1: Tak, starałem się, trenowałem.
3: Zdecydowanie lepiej niż klawesyn.
1: Klawesyn też był super. Ty po prostu nie wiesz, jak brzmi klawesyn.
3: Klawesyn niebezpiecznie zahaczał właśnie o bałałajkę.
1: Nieprawda. Ja, co to za instrument, moi drodzy? Czekamy dalej na odpowiedzi.
3: Jest propozycja
1: dzień dobry.
3: Jarka z Katolato, że może to, jak ktoś pluje w harmonikę, usną, ale nie, to nie było to.
1: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Michał i Beniamin. Cześć.
1: Michale i Beniaminie, jeśli odpowiesz niepoprawnie, wtedy ten konkurs będzie rozwiązany na poczet poprawnej odpowiedzi SMS-owej, ale że odebraliśmy twój telefon pierwszy, to na razie masz pierwszeństwo, jeśli odpowiesz poprawnie. Jeśli nie odpowiesz, to konkurs jest rozwiązany, więc to jest ostatnia próba z twojego telefonu płynąca. Więc, panie Michale i Beniaminie, czy wiecie może, co to był za instrument?
4: Sądzę, że wiem.
1: Słuchamy w takim razie.
4: Werbel.
1: Panie Michale, nie jest to poprawna odpowiedź. Wygrywa ten konkurs, moi drodzy, Daniel z Piaseczna. Zaraz powiemy, co to jest za instrument. Michale,
3: Michale i Beniaminie, powiedzcie, na co głosujecie. Jedynka czy dwójka?
4: Ale mieliśmy nie głosować na dwójkę chyba, nie?
3: Znaczy, nie, mówił. Przepraszam, ja się tutaj nie powinienem tego robić. Jak chcecie, natomiast jeżeli chcecie, żebym był zaniepokojony, to na dwójkę głosujcie.
5: Ja na jedynkę.
3: O, dziękuję, Beniamin.
1: Widzisz.
3: A tata
4: ale
3: na dwójeczkę?
4: Wybijałeś rytm, normalnie tremolo i wybijałeś rytm, jakbyś grał na werblu.
1: A to nie był werbel. Ale zaraz usłyszysz, okay, zaraz usłyszysz, co to było.
4: Dobra, to się rozłączę.
3: Dobrze. Pa, dzięki, chłopaki.
4: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Moi drodzy,
3: tremolo brzmi jak jakiś taki specyficzny rodzaj lodów we Włoszech, za które trzeba bardzo dużo zapłacić.
1: To jest tremolo. Daniel z Piaseczna, moi drodzy, udzielił odpowiedzi poprawnej i są to, uwaga, marakasy. Tak właśnie, taka właśnie brzmiała.
3: Ale
1: tak
3: zobacz,
1: właśnie brzmiała,
3: jak różnorodny ten konkurs nam wyszedł. Od klawesynu, przez
1: organy, marakasy.
3: Na marakasa
1: to był ten. Tak. Panie Danielu z Piaseczna, gdzie owacja na stojąco? Brawo!
3: Nie chcesz nam uwierzyć, że stoimy.
1: Nie wstaliśmy, Maciek, nie oszukuj naszych słuchaczy.
3: No jak to?
1: Nie wstaliśmy.
3: Ja cały czas stoję.
1: Wracając, panie Danielu z Piaseczna, prosimy o maila do ciebie. I tyle. I to by było tyle. Rozwiązaliśmy konkursy. Zrobiliśmy, co trzeba.
3: Powiemy wam tylko tyle, że tak chętnie braliście udział w tym konkursie, że aż się SMS-y blokowały w pewnym momencie.
1: Tak, był moment taki, że zatkały się nam SMS-y.
3: Byłem zdziwiony, jak zacząłem robić organy i ktoś napisał, że to gitara akustyczna.
1: Bywa i tak.
3: Zacząłem się zastanawiać, na jakie koncerty ten ktoś chodzi.
1: Co wygrało w parze poprzedniej, powiedz
3: mi. W parze poprzedniej to było Flume, tak? I Hayden James, tak? Był w
1: tak, był. Tak.
3: To właśnie Hayden James wygrał. Okay. Something About You.
1: To niech będzie. Something About You teraz na naszej antenie. Dziękujemy.
3: Dzięki.
1: Pan Daniel już dostarczył
3: wszystkie
1: potrzebne informacje.
3: Spokojnie.
1: Tak, zaraz wracamy
3: 40 minut
1: z kolejną
3: będziemy.
1: Parą. Spokojnie.

księżyc oświeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lekkie.

0: 18.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Weekendowe utrudnienia dla kierowców, polityka zero tolerancji Donalda Trumpa, także pogoda na ostatnie dni wakacji.
1: Wiadomości.
0: Weekend pełen utrudnień dla kierowców w stolicy. Roboty zostały zaplanowane tak, by zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji i początkiem nowego roku szkolnego. Dlatego już w czwartek wieczorem zamknięta zostanie Wisłostrada w stronę Śródmieścia od ulicy Pergaminów do mostu Grota Roweckiego. Kilka godzin później zamknięte zostanie także skrzyżowanie Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Frezowanie tych dróg ma zakończyć się najpóźniej około 4 nad ranem w poniedziałek. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Infoulice Warszawa. Hulajnogi elektryczne pod lupą warszawskiej policji. Funkcjonariusze zrobili dużą akcję i sprawdzili, czy ich użytkownicy przestrzegają przepisów. Nie obyło się bez mandatów, bo w sumie posypały się kary na ponad 81 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 33 osoby, które jechały hulajnogą po alkoholu. Kontrole miały przede wszystkim sprawdzić właśnie trzeźwość i sposób poruszania się po ulicach. Policja przypomina, hulajnoga to nie tylko wygodny sposób na szybki przejazd przez miasto, ale też pełnoprawny uczestnik ruchu. Prezydent Donald Trump poinformował, że siły USA usunęły lub zdetonowały wszystkie miny na wodach międzynarodowych cieśniny Ormus. Ogłosił jednocześnie politykę zera tolerancji dla stawiania nowych min przez Iran, gdzie w przeciwnym razie każdy statek lub łódź zostanie natychmiast i systematycznie zniszczony. Dodał przy tym, że USA monitorują każdy cal kwadratowy cieśniny oraz obiektów programu nuklearnego.
1: Pogoda.
0: Trwa ostatni tydzień wakacji, jego końcówka zapowiada się gorąco, a piątek będzie nawet upalny. A o tym, co czeka nas jutro, synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Środa zapowiada się jeszcze bardziej słoneczna i pogodna, ale najchłodniej pozostanie na północnym wschodzie, tutaj około 19 stopni. W centrum temperatura wzrośnie do 21, do 23, natomiast najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25-26 stopni.
0: Z kolei jeśli zamierzacie wyjść dziś wieczorem, to polecam zabrać coś ciepłego, bo temperatura od około 10 stopni w centrum po maksymalnie 12 na zachodzie.

0: Seweryn i Młody Budda w kawałku Banał na 35 minut po godzinie 18. Ostatnia alternatorowa para. Tym razem na spokojnie.
1: Bez konkursów.
0: Bez niczego, bez
1: na
0: spiny.
1: Na luzie.
0: Na luzaczku.
1: Spokój.
0: Chilluweczka.
1: I spokój.
0: Paróweczka.
1: I spokój.

228-2772-05. Dzwońcie na ten numer i zdecydujcie, czy to właśnie The Prodigy Wild Frontier powinni polecieć już za chwilę. To jest propozycja numer 1, zaraz Maciek powie propozycję numer 2. Alternatywę, czyli wiecie, alternator.

Fatboy Slim, Bootsy Collins, Weapon of Choice на дверце.

0: 8 6 9 7 1 9 7 1. Ten numer WhatsAppowy, SMS-owy czeka na wasze wiadomości. 228 27 72 05. Tu dzwonimy.
1: Alternator. No dobrze, to 2282. Maciek, ciekawostka z Chin.
0: Ciekawostka z Chin jest taka, na przykład, że Chińczycy nie mówią po angielsku.
1: No tak.
0: To mogę połączyć z inną ciekawostką, że Chińczycy robią sobie chętnie zdjęcia z białymi, którzy tam przyjeżdżają.
1: Okej.
0: Okay. A nawet moja konkubina była proszona w Pekinie o to, żeby się wpisywać po polsku do pamiętników. Dwukrotnie. Po polsku, żeby coś napisać.
1: To fajne, to fajne.
0: I tak, można rzeczywiście się poczuć trochę jak eksponat w muzeum czasami, bo o ile wiecie, o ile dorośli robią to tak ukradkiem, zerkną, o tyle dzieci nie mają w tym żadnych oporów i przepięknie się na ciebie gapią, jakie tylko mijasz, z rozdziawioną buzią często. Więc,
1: ale... Europejczyk.
0: Kurczę, wspaniała sprawa.
1: Niesamowite. 228-2772-05. Zachęcamy do SMS-owania i pisań, i dzwonienia.
0: Bo słuchajcie, musicie pisać i dzwonić, bo jesteśmy skłonni pomyśleć, że jesteście interesowi. Tylko jak są
1: tak,
0: nagrody.
1: O, właśnie, to prawda. Tylko jak ten, nagrody.
0: Na szczęście są telefony. Dzień dobry,
1: z kim mam przyjemność?
2: Cześć, z tej strony Artur.
0: Cześć, Artur.
1: Brat Grzegorza.
2: Tak, dokładnie ten sam. No i właśnie chciałem dzwonić w jego sprawie właściwie, bo chciałem mu złożyć życzenia.
1: A to w ogóle jest...
2: Dzisiaj ma 19. rocznicę ślubu.
1: A to w ogóle tak, ciekawe, bo Grzegorz przed chwilą do nas dzwonił. Czy to ten Grzegorz?
2: Tak. A, i wiesz, dopiero włączyłem radio.
0: W sensie, on był na drugiej linii.
1: Grzegorz był na drugiej linii akurat. Okay.
0: Nie odebraliśmy. Grzegorz, jeśli to ty, to zadzwoń, to porozmawiamy w rodzinie.
1: Porozmawiamy we trzech tak sobie, poczekajcie. To weź Grzegorz zadzwoń do nas jeszcze, to porozmawiamy we trzech.
0: No dobrze, ale Arturze, 19. rocznica ślubu u brata, tak?
2: Tak jest. Także niesamowite. Grzegorz, jeżeli mnie słyszy, wszystkiego najlepszego.
1: Grzegorz powinien cię słyszeć, jak zadzwoni, to w ogóle będziemy jeszcze...
0: I Paulina?
2: Żona
0: Paulina, ale dobrze, chciałem się upewnić, czy to imię. Arturze, czy pamiętasz ten dzień sierpniowy roku 2007?
2: Pamiętam dokładnie, bo pamiętam, że jak jechałem do niego na ślub i potem na wesele, to jeszcze złapałem gumę w samochodzie i cóż, awarii auta.
0: O, ten dziwny głos, który zaatakował, to jest właśnie Grzegorz. Grzegorzu, wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla Pauliny.
1: 100 lat, niech żyją nam.
3: O nie, drzewo!
2: Cześć, chyba, że ja także, ale udało nam się dzwonić przez radio, a nie zdążyłem jeszcze do ciebie zadzwonić osobiście. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
3: Ale już masz główki, młody.
2: Już mam z bani.
0: Ale zobaczcie, gdybyśmy zaplanowali taką akcję PR-ową,
1: tak,
0: że Radio Campus łączy rodziny, to by nie wyszło.
1: Nie wyszłoby, no.
0: A tak, proszę bardzo.
1: Zobaczcie, w jakim radiu możesz złożyć na żywo życzenia swojemu bratu na antenie, kiedy rozmawiasz ze swoim bratem na antenie. Cała rozmowa... Dobrze, słuchajcie, proponuję tak, my was na chwilę zostawimy, porozmawiajcie sobie, tylko wiecie, tak normalnie, jakby nas tu nie było zupełnie, co o tym sądzicie? Nas tu nie ma.
2: No nie wiem, czy to nie wiem, czy to się uda. Ja się trochę stresuję, jeżeli chodzi o rozmowy na antenie, także może ten, może nie być na...
1: Grzegorz,
2: antenie,
1: weź tam go rozgrzej.
0: Byleście się o majątek nie pokłócili.
3: Młody, pożyczysz mi te 5 gwiazd wreszcie?
2: Oddam ci w końcu. Oddam ci.
0: Jaka jest między wami różnica wieku, panowie?
2: No, to też jest śmiesznie, bo jest
3: rok i miesiąc.
0: Równo rok i miesiąc.
2: Tak. 12 obydwo jesteśmy. U czegoż z marca, ja z kwietnia.
1: Niesamowite. Radio Campus, rozmowa kontrolowana.
2: Ale super. Kurczę, ale wiecie co, no nie powinno mnie być o tej godzinie na łączach, bo już powinienem być w domu, ale tak się złożyło, że jadę samochodem, włączyłem właśnie radio, mówię, to zadzwonię. No i że Grzesiek był po drugiej stronie, to jest naprawdę niezły zbieg okoliczności.
1: Też tak uważam.
2: Nie planowaliśmy tego.
0: Niech ktoś mi powie, że nie ma w tym palca Bożego.
3: Tak.
0: Dobrze. A to panowie jeszcze zagłosujcie rodzinnie na jedynkę czy albo na dwójkę.
2: A zobaczymy, czy tu się zgodzimy. O. Na jedynkę.
0: Dobrze.
3: Na jedynkę, tak.
0: Dobrze.
1: No i klasa, zapisane prosi.
0: Na jedynkę, zgoda w rodzinie. Najlepsze życzenia jeszcze raz.
1: 100 lat.
0: Okay.
1: Dziękujemy serdecznie.
3: No właśnie, ja doświętować, także.
1: No i super, z żoną, tak?
3: Dokładnie tak, już jest, siedzi.
1: Myślałem, że siedzi. Jadę świętować z kolegami. Dobrze, Grzegorzu i Arturze, trzymajcie się, pa.
0: Cześć.
2: Trzymajcie się, dzięki bardzo, pa.
1: Na razie. Proszę, to była bardzo dobra rozmowa, naprawdę.
0: Kurczę. No naprawdę, nie spodziewałem
1: ja
0: się.
1: Ja też nie. Tutaj widzisz, że Daniel z Piaseczna składa wszystkiego najlepszego dla Grzegorza i jego żony. Paulinę. Pozdrawiamy również.
0: Ale zobacz, jechać na wesele, na właściwie na ślub brata i złapać gumę. Tak jak Artur opowiadał. Kurczę. Zobacz, ile razy w życiu możesz złapać gumę?
1: Ja nie złapałem, nie, dobra, raz no właśnie, złapałem.
0: Wiem,
1: raz
0: że to jest
1: złapałem.
0: Głupie, ale ja się boję, że jak będę mówił o takich rzeczach, to się wydarzy zaraz.
1: Ja dosłownie raz złapałem, ale było to w takim momencie, że mi się nie śpieszyło w sumie za bardzo. Też aż tak.
0: Ja nie złapię gum.
1: Złapiesz gumę kiedyś, no to na każdego musi w końcu trafić, no.
0: Tak to jest w życiu. Trzeba tak uważać.
1: Trzeba uważać.
0: I zobacz, Kamil, polecie już. Polecie.
1: Dobrze, moi drodzy. Zagramy zwycięzcę pary poprzedniej w związku z tym.
0: A w parze poprzedniej zwyciężyła piosenka niepokojąca.
1: Niepokojąca, Blue Shadows, The Avalanches.
0: Na festiwalu piosenki niepokojącej w Kołobrzegu zdobyłaby ta piosenka Grand Prix.
1: Nie wiem dlaczego. Posłuchajcie tego kawałka i napiszcie w SMS-ach na 886971971, czy was z jakiegoś powodu ta piosenka niepokoi. I czy może Maciek zmyśla rzeczy? Bo dla mnie on zmyśla rzeczy, ale niech będzie, to wy zdecydujcie w takim razie. Zmyśla rzeczy, czy nie zmyśla rzeczy? Proste, napiszcie w SMS-ie.
0: Czy nie niepokojące.
1: Dokładnie. Czekamy na wasze zdanie w tym temacie. Przesłuchajcie sobie i dajcie znać.

0: Shadow City Avalanche.
1: To co? Stresujące czy nie stresujące?
2: Mamy jednak, no, zdecydowanie, że stresujące.
1: Mi się to serio kojarzy z paskiem klinowym, więc może być niepokojące.
2: I na WhatsAppie tak, że mam wiadomość, że...
1: Maciek ma rację, po co to wsadzili, tę wstawkę tam?
2: Na wstawka. Tak, ta wstawka całkowicie zmienia charakter tego numeru.
1: No nie, no to prawda. Może bez tej wstawki tam byłoby inaczej, ale ktoś miał wenę twórczą. No wiesz, no oryginalnie jest.
2: Ale zobacz, gdyby tej wstawki nie było, to wydaje mi się, że ta piosenka przeszłaby mi mimo uszu.
1: No to prawda.
2: Czy w ogóle by mi nie zauważył.
1: Ale tak to zobacz, ile o niej rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy tak. O niej, no. Jednak taka niepokojąca.
2: To by było śmieszne, bo to był naprawdę pasek klinowy, tylko wiesz, jakoś tak ugładzony.
1: Pasek klinowy.
2: Przez audiotuna puszczony. Pasek klinowy.
1: Niech będzie. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiaj.
2: Kamil Kuć.
1: Maciek Kopotowski.
2: Słyszymy się w czwartek rano, ponieważ redaktor Folczak
1: też wrócił chyba. Tak, tak, tak. No, więc
2: zjazd rodzinny po latach.
1: Już w czwartek od godziny 7, moi drodzy. Juhu.
2: Dobrego wieczoru, cześć.

0: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
1: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
0: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
1: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
0: No w Brikomanie, a gdzie?
2: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Powiększony half price wraca do Warszawa Junior. Większa przestrzeń, więcej perełek i piąte urodziny half price. 28 sierpnia, punkt 10. Dla pierwszych klientów mamy 1000 voucherów na start. Dodatkowo treasure hunting z influencerami, DJ set Tycjany i tysiące światowych marek w wyjątkowych cenach. Będzie się działo. Zapisz w kalendarzu. 28 sierpnia, 10. Warszawa Junior. Half price. Great brands.

Ej, yo, to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM. Nazywam się Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty Bryndal. Pozdrawiam wszystkich moich Rzymali, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, gdziekolwiek są. To był Busta Rhymes, J. Dilla i Lil Wayne w takim wspaniałym zestawieniu z najnowszej płyty Busta Rhymesa, która najwyraźniej już się ukazała. Myślałem, że to jeszcze chwilę, ale zobaczyłem, że już dużo rzeczy jest udostępnionych, prawdopodobnie cała płyta 15 godzin temu, co jest wspaniałą sprawą. Czekałem na to długo, jest to prezent dla wszystkich miłośników starej szkoły, nowej szkoły, szkoły przekraczającej wszelkie granice oraz wszelkie metryki, ponieważ Busta wydobył z krypty 300 bitów nieżyjącego już od 20 lat The Late Great J. Dilla, wspaniałego producenta, producenta łamiącego wszystkie zasady, a jednocześnie tworzącego wspaniałą, tulącą do serca muzykę, i stworzył z tego album. Z 10 lat temu, 15 lat temu już ukazał się taki mixtape, który Busta Rhymes skomponował na bitach J. Dilla. Wtedy to można było nazwać wyłącznie mixtape'em ze względów prawdopodobnie różnych wydawniczych, ale też był zmiksowany jak mixtape, był poszatkowany jak mixtape, a tutaj mamy pełen album, co mnie niezmiernie cieszy. Na featuringu jest m.in. Lil Wayne, czyli reprezentant szkoły, po której raczej bitu J. Dilla byśmy się nie spodziewali. Jest dużo wspaniałych zawodników, słyszeliście też Komona. A teraz mam jeszcze dla was jeden kawałek z tego albumu, który polecam waszej uwadze. J. Dilla, Busta Rhymes, Diligence, część druga. I okazuje się, że nie tylko bity J. Dilla i Busta wykopał skrypty, ale również nieznane wokale The Late Great D'Angelo, który opuścił ziemski padł i wyruszył gwiezdnym szlakiem w zeszłym roku albo na początku tego roku. Już mi się wszystko miesza. Wydaje mi się, że na początku tego roku. W każdym razie mamy świeży wokal od D'Angelo, Busta Rhymes, J. Dilla, This Woman. A to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM.

Tak płynnie, szanowni państwo, przechodzimy do najnowszej płyty rapera The Game'a, The Documentary, część trzecia, która zaczyna się bardzo charakterystycznym bitem, który każdy, kto słyszał poprzednie części wydawnictw rapera The Game'a, mógł słyszeć. A idą one tak.

Ej, yo, to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus 97.1 FM. To był The Game razem z Lil Wayne'em po raz drugi w naszej audycji dzisiejszego wieczoru w kawałku Steppers. Z najnowszej płyty The Documentary Part 3, trzecia część dokumentu kręconego przez The Game'a, który w zasadzie płyta The Documentary była pierwszą legalną płytą The Game'a, była też wielkim hitem. Kto interesował się rapem, kiedy to wychodziło, wie, jak mocna to była pozycja. Bardzo warto wrócić raz na jakiś czas do tych sytuacji, ponieważ to są wspaniałe nagrania. The Game ma wspaniałą dyskografię, którą właśnie kontynuuje. Nie bez różnego rodzaju kontrowersji, ponieważ tu i ówdzie są wbijane szpile, między innymi w Kendricka Lamara, ponieważ The Game się ziomkuje z Drake'iem, a jak prawdopodobnie wszyscy wiemy, Kendrick z Drake'iem się ziomuje nie za bardzo. No więc The Game stara się nie stać w za dużym rozkroku w tej sytuacji i komentować sytuację na bieżącą. Teoretycznie nie ma żadnego direct dissu w stronę Kendricka, natomiast już widzę, że są różne dokumenty, filmiki, analizy, gdzie Kendrick został zdisowany przez The Game'a na najnowszej płycie, więc różnych około rapowych dyskusji jest troszeczkę. A przy tym warto wrócić do samej muzyczki i na przykład do kawałka Game'a i Drake'a pod tytułem No Breaks, gdzie Drake udziela się tylko w refrenie, powtarzając co i rusz tytułową frazę, czyli No Breaks, bez hamulców, albo fonetycznie również bez przerw. Czemu by nie puścić z tego? Fajny kawałek, wkręca się w bardzo dobrym, nowoczesnym, west coastowym soundzie. To jest audycja Beat Kultura, ja nazywam się Jakub Jan Bryndal. Życzę wam fantastycznej lektury. Elo!

Ej, o, to jest audycja Beat Kultura w Radiu Campus. Nazywam się Jakub Jan Paweł Jumper, czwarty Brindal. Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. To był utwór Sosia, wykonawcy Villager. Wspaniała sprawa, gorąco zachęcam do sprawdzania tego. Wcześniej słyszeliście hicior zespołu Trio Ternura, Adjira, na który zawsze mam humorek. Wcześniej słyszeliście J. Cola z Eryką Badu, ponieważ zawsze warto puścić J. Cola i zawsze warto puścić Erykę Badu. A zakończę utworem, na który też po prostu mam humorek, chociaż jest bardzo znany i nie jest żadnym wykopaliskiem, to zawsze jest wykopaliskiem, ponieważ muzyczka jest wspaniała. Zapraszam na swój wykon razem z zespołem Luname na finale festiwalu Fama w Świnoujściu. Kto ma ochotę pojechać sobie 6 godzinek na zachodnią północ Polski nad morze, to gorąco zachęcam, żeby ten kierunek był dokładnie taki. Oprócz tego słyszymy się w Toruniu, słyszymy się w Trójmieście razem z Budką Surfera już za tydzień. Gorąco wam polecam festiwal na rejonach świętujący stulecie Gdyni. No i co, kochani, i do usłyszenia, mam nadzieję, w następnych tygodniach. Mi się zbliża troszeczkę wyjazdów, rozjazdów, ale moi ziomale Adelka i Eklektyk są zawsze w gotowości, więc mam nadzieję, że będą mieli dla was bardzo dużo wspaniałej muzyczki. Dbajcie o siebie, napadniajcie się, dbajcie o dietę bogatą w węglowodany, ale dobre węglowodany i różne przyjemne rzeczy. A już za chwilę wjeżdża Robert z audycją Circle Pit Stop. Będzie puszczał wspaniałą muzę i jak zwykle będzie gościł gości specjalnych. Do usłyszenia za tydzień. Dobrego tygodnia. To jest audycja Beat Kultura. Elo!

0: Za wejście do Circle Pit Stop. Dobry wieczór, Robert Filipowski. Jestem dzisiaj z wami w Radiu Campus do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie razem z nami. To na początek to nowy Down. Zespół Down powraca z nową płytą zatytułowaną po prostu Five i to jest single Blood Oath. Potężny Phil Anselmo, którego Des Fafara nazwał największym frontmanem metalowym świata, lepszym niż Ozzy Osbourne. Z kolei Max Cavalera twierdzi, że to jest tak jak jeden lubi sernik, a inny lubi spaghetti i nie ma co porównywać jednego do drugiego. Właśnie prosto z koncertu Soulfly do Radia Campus dotarłem, Max Cavalera z ekipą dali czadu, ale my też damy czadu i to nie tylko za sprawą takich zespołów jak Down, ale też za sprawą gości, których dzisiaj mamy na łączy. Na pierwszy rzut idzie Emotion Drive. Halo?
1: Halo, halo. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Tu Emotion Drive.
0: Witamy Łukasza, tak?
1: Tak jest, to ja.
0: Zespół Emotion Drive zaprasza nas na ostatni taniec The Last Dance. To jest tytuł waszego nowego singla, który się ukazał 21 sierpnia. A jeżeli ktoś już go widział, a na przykład widział teledysk na YouTubie, to wie, że ten singiel jest w pewien sposób powiązany z Nowym Jorkiem, bo tam nakręciliście klip do tego teledysku. Dlaczego się wybraliście akurat tam?
1: No, sprawa była trochę przypadkowa, bo to było podczas majówki, tak czy siak tam byłem, więc zdecydowałem się zrobić to samo, co zrobiło Spin Doctors 30 lat temu.
0: Czyli po prostu majówka w Nowym Jorku tak po prostu wypadła.
1: Dokładnie tak, a klip był przy okazji.
0: The Last Dance to słodko-gorzka opowieść o miejscach, w których kiedyś się codziennie spotykała nasza ekipa, ale to nie w Central Parku się spotykaliście tą ekipą, rozumiem?
1: Nie, my w lepszym parku, w dużo lepszym tutaj w Polsce, też mieliśmy fajne miejscówki. Nie mogę powiedzieć na antenie gdzie, bo być może jeszcze kiedyś się spotkamy. Więc
0: nie chcecie sprzedawać tych wiadomości, żeby ktoś tam wam nie zajął ulubionej ławeczki?
1: Dokładnie tak. Ja wciąż mam nadzieję, że się z taką samą ekipą spotkamy, więc wolę tutaj nie spoilerować.
0: No dobrze, a teraz z ekipą Emotion Drive wydajecie singiel, więc rozumiem, że to nie tylko jest jeden utwór, na którym pracowaliście, że coś jeszcze więcej nas czeka od was?
1: Tak, aktualnie jestem, no złapałeś mnie tutaj na montowaniu klipu kolejnego. Już teraz w Polsce jest kręcony, no ale to myślę, że tak jeszcze z miesiąc, dwa, zanim coś nowego Emotion Drive wyda. Mhm. A jakaś, ale będę ci informować.
0: No, a jakaś większa forma typu, nie wiem, płyta, epka, czy będą po prostu klipy co jak,

0: Też by chciał zobaczyć Motion Drive na żywo.
1: No, czyli już wakacje się, rozumiem, dla ciebie skończyły, bo już teraz sezon koncertowy się rozpoczął jeszcze w sierpniu.
0: Tak, właściwie się nie zakończył, bo trochę tych koncertów gram i bardzo to lubię i zapraszam wszystkich. Koncerty nie są drogie, także jest to dosyć dobra okazja, żeby zobaczyć mnie na żywo.
1: A jakaś większa trasa przed końcem roku, na jesieni coś będzie?
0: Kurczę, pracuję nad tym, znaczy powinienem był zacząć pracować, wiadomo, przed wakacjami, natomiast no, w związku z klipami no, nie miałem okazji, ale no, być może coś takiego się ukaże. Będę na tym pracować. Może nie na jesień, ale w zimie. O, może tak.
1: No to póki co mamy utwór The Last Dance, który nam się pozwoli przenieść troszeczkę do Nowego Jorku, ale jak rozumiem, to taki metaforyczny Nowy Jork może być w każdym miejscu, nawet gdzieś na podwórku obok nas.
0: Nawet wydaje mi się, że to lepiej wyjdzie. Każdy ma jakieś wspomnienia, więc nie trzeba lecieć do Nowego Jorku, żeby przeżyć te czasy, które gdzieś tam, powiedzmy, minęły. Można to zrobić u siebie.
1: No to przenieśmy się w takim razie, niech każdy ten swój Nowy Jork gdzieś tam odnajdzie w swojej głowie i przez najbliższe 3,5 minuty razem z Emotion Drive niech się zabierze na tą właśnie taką emocjonalną przejażdżkę po tych swoich ulubionych miejscach. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu tutaj z nami.
0: To ja bardzo dziękuję. Wszystko dla słuchaczy Radia Campus.
1: A my już słuchamy.
0: Zdrowiam.

0: No i właśnie, to jest taka przejażdżka ulicami Nowego Jorku z zespołem Emotion Drive dzięki numerowi The Last Dance. A teraz, no, jeżeli pomyśleć o takich miastach filmowych, no bo Nowy Jork się kojarzy z wieloma filmami, a w Polsce takim Nowym Jorkiem chyba jest troszeczkę Łódź i z Łodzi pochodzi zespół Mad Teacher, który z kolei w swoim klipie właśnie nas zabiera na przejażdżkę ulicami Łodzi. Skąd taki pomysł, żeby nas zabrać właśnie na taką wycieczkę?
1: Chcieliśmy bardzo w tym klipie nawiązać do motoryzacyjnego klimatu, który będzie miał nasz nadchodzący album. To jest taki, powiedziałbym, nastrój, który będzie ten album spajał. I wymyśliliśmy, że chyba nie można tego zrobić lepiej niż pokazując nasze miasto, jego blaski i głównie blaski. Tak, dokładnie.
0: To mówi Maciej z zespołu Mad Teacher, a mówimy o singlu Loner, który zapowiada wasz nowy album. Album będzie zatytułowany One with the Road, tak? To jest tytuł płyty.
1: Tak, dokładnie.
0: Ma się ukazać na przykład tego i przyszłego roku. Co jeszcze o tej płycie możesz powiedzieć?
1: To, że będzie to długograj. Na pewno to, że będzie on takim heavy metalowym albumem, powiedziałbym, w stylu starej szkoły. W sensie nagrywaliśmy go wspólnie, na setkę, w jednym pomieszczeniu, bo nam bardzo brakuje takiej surowej, bezpośredniej energii we współczesnych nagraniach w tym gatunku. To będzie też koncept album, co może być ciekawe, czyli że też te utwory będą się łączyć w jakąś fabułę. Myślę, że mogę uchylić takiego rąbka.
0: Ale to będzie właśnie fabuła powiązana z Łodzią jakoś?
1: Nie do końca. To po prostu alternatywna rzeczywistość, pulpowa fantastyka.
0: Aha, taki, czyli klimat bardziej z filmów na przykład Quentina Tarantino.
1: Myślę, że tak, że to nie jest zły strzał. Albo jakiś taki, nie wiem, film noir, może trochę Nolana, takiego wczesnego. Zresztą, no wszystko, mam nadzieję, zobaczycie i że się wam spodoba.
0: Ale to ma ręce i nogi, no bo Quentin lubił w swoich filmach tam jakieś motywy drogi zamieszczać. Co prawda nie było w jego filmach Łodzi, ale w jednym filmie Davida Lyncha się pojawiała Łódź, więc to też jakieś tam chyba te takie filmowe konotacje tutaj wam dobrze idą na rękę wam, nie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że to są bardzo fajne sploty okoliczności. Też no nic dziwnego, jako że my jesteśmy z tego bardzo filmowego miasta, że nas takie właśnie filmowe skojarzenia przechodzą, dotykają i prowadzą gdzieś przez to, co będziemy prezentować, no i w tym singlu, i w następnych.
0: Płyta, tak jak powiedzieliśmy, przełom tego i przyszłego roku, a czy jeszcze przed końcem tego roku, na przykład na jesieni, jakaś trasa koncertowa będzie, czy to zostawiacie już po wydaniu płyty?
1: Dużej trasy raczej nie, ale może być, że się przydarzy kilka koncertów. W tym momencie mamy jeden, też jeszcze nieujawniony, ale mamy koncert w listopadzie, 7 listopada w Warszawie w klubie Metal Cave, więc jeszcze trochę czasu do niego, ale już serdecznie zapraszamy.
0: Także śledźcie Mad Teacher na socjalach, Facebook, Instagram, tam na pewno znajdziecie najświeższe informacje o koncertach, a także o kolejnych klipach, singlach. Wiadomo, kiedy kolejny singiel trafi do sieci?
1: Spodziewamy się, że to będzie koniec września, początek października. Wszystko na pewno też na socjalach potwierdzimy.
0: No, czyli już całkiem niedługo, a póki co singiel Loner, który swoją premierę miał 12 sierpnia. Chcesz jeszcze coś wprowadzić w klimat tego numeru, coś o nim opowiedzieć, zanim posłuchamy?
1: Utwór... O, to jest trudne pytanie, ale myślę, że najlepiej się wprowadzić w ten klimat tym, że jest to utwór o miłości, ale o miłości ciężkiej, nieoczywistej i o takim tarciu między tym, kiedy bardzo chcemy z kimś być, a równocześnie nas ciągnie do jakiejś niezależności, wolności, wyrwania się skądś. I trochę utwór nie dopowiada, czy słusznie, czy niesłusznie w kontekście albumu i myślę, że też w duszy każdego odbiorcy to się wyjaśni.
0: Czyli to
1: znajdzie
0: jest
1: się jakaś odpowiedź.
0: Taki dylemat, czy zostać w domu, czy pojechać w stronę zachodzącego słońca jakąś pustynną autostradą, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, w takim razie...
1: Lepiej bym tego nie ujął.
0: W takim razie posłuchajmy sobie Loner i zespół Mad Teacher. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś kilka minut swojego czasu.
1: Dzięki za zaproszenie.
0: I słuchamy.

szybka piłka, albo może nawet szybka przejażdżka od zespołu Mad Teacher, utwór Loner. A teraz tydzień temu mówiłem, że troszeczkę mamy mało czasu, żeby zaprezentować nowości też zagraniczne i się nie wszystko mogło pomieścić tydzień temu. Dzisiaj się postaram troszeczkę nadrobić, tym bardziej, że się przez ten tydzień ukazało jeszcze kilka innych bardzo fajnych zapowiedzi płyt, które się ukażą jeszcze w tym roku, więc zobaczymy, ile z tego nam się uda pomieścić. Zespół Godflesh zapowiada nowy album i wydał singiel zatytułowany Living Ending. I myślę, że to jest też jedna z rzeczy, której warto posłuchać.

25 września nowy album zespołu Godflesh, a nieco ponad miesiąc później, bo 30 października, ukaże się nowy album zespołu Enslaved. Album zatytułowany Myth, czy jakoś tak, bo to jest ten dziwny znaczek, który prawdopodobnie się tak właśnie wymawia. W każdym razie płytę promuje utwór Solar Will, o którym gitarzysta mówi: kulty słońca istniały od zawsze. Słońce to troskliwy i przerażający rodzic, który może zarówno obdarzyć i życiem, jak i całkowicie go unicestwić. O takich tematach będzie śpiewał na nowej płycie zespół Enslaved, który no, lubi sięgać do właśnie motywów wywodzących się z jakichś kultur bardzo zamierzchłych. No dobrze, posłuchajmy sobie najnowszy singiel zapowiadający nowy album zespołu Enslaved.

No a z Norwegii mroźnej przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zespół Chiodos też wydał nowego singla. To było już w lipcu, ale no, tak jak powiedziałem, nie wszystko się udało, bo myśli w ostatnich audycjach, bo mieliśmy dużo ciekawych gości. Zresztą zaglądajcie na YouTube'a Radia Campus i na Facebooka Circle Pitstop, gdzie znajdziecie linki do audycji wideo na YouTubie tych, które tutaj były z gośćmi w studiu. A póki co przenieśmy się na nowego singla zespołu Chiodos zatytułowanego Tap Down.

i tak sobie dzięki radiu krążymy między kontynentami nad Oceanem Atlantyckim, bo byliśmy z Emotion Drive w Nowym Jorku, z Matt Teacher byliśmy w Łodzi z zespołem Godflesh, byliśmy znowu w Stanach, potem z Enslaved w Norwegii, z Ciodos byliśmy znowu w Stanach, a teraz wracamy do Szwecji. Zespół Cult of Luna w listopadzie wyda swój nowy album In the Shadow of Your Shadow. Posłuchajmy utworu, którego zapowiada A Way Back.

Aż się chce każdy dźwięk do końca wchłonąć. Taki cudowny numer zespołu Kultów Luna. Cóż to będzie za płyta? Dobrze zapowiada się też nowa płyta zespołu Queens of the Stone Age, czy będzie zatytułowana Perfect, bo nic nie jest idealne i ta nowa płyta też nie będzie perfekcyjna, tylko będzie perfekcyjna. Poznaliśmy dzisiaj właśnie utwór Insignificant Other.

Tyle rzeczy, na które jest można czekać jeszcze w tym roku. Nowa płyta Queens of the Stone Age niedługo pod tytułem Perfect. W ogóle wszystkie utwory, które tutaj słyszycie w audycji Circle Pits, to możecie znaleźć na playliście Circle Pits to 2026 na Spotify'u. Jeżeli nie wiecie, jak ich znaleźć, to ja jutro wrzucę na Facebooka linka do tej playlisty. Na Facebooku znajdziecie też linki do wywiadów, między innymi z San Quentin, między innymi z Acapulco, którzy opowiadają na swojej nowej płycie niezwykłą historię Jarocina. Volentiles byli też całkiem niedawno. Bartek Stolarek o kulisach festiwali w Polsce opowiadał, między innymi Polendroka i Rokowizny, której jeszcze jedna odsłona w tym tygodniu w Krakowie, były już w Poznaniu i w Gdańsku. W Poznaniu między innymi The Sex Pistols grali, Avatar w Gdańsku grał. No co tam jeszcze? Ankh, zespół Morris, BLN i tak dalej. Także to wszystko na Facebooku, tam są linki do audycji, które już były, i to są linki wideo, więc możecie sobie też obejrzeć to, co się działo tutaj w studiu. Słuchaliśmy dzisiaj zapowiedzi wielu pięknych płyt, które nas czekają jeszcze w tym roku, ale niektóre piękne płyty już się ukazały. Zespół Pattern Seeking Animals wydał 21 sierpnia album Grimalkin. I to będzie już na zakończenie dzisiejszej audycji. Ja Was zapraszam za tydzień od godziny 22. To już będzie 1 września. To już będzie po wakacjach. Wakacje szybko minęły, ale jeszcze dużo przed nami. Tak mi się przynajmniej wydaje. A póki co na pożegnanie Pattern Seeking Animals z płyty Grimalkin utwór, który jest zatytułowany Jade Sky. Ja bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną przez tę godzinę, i zapraszam do Radia Campus we wtorek od godziny 22.00.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: Jakie będą efekty? Proszę zobaczyć w broszurze.
1: Same sztosy. Kampus.

0: gehorsam.
1: Pierwszy raz od Karły Bianka. Z Plafą samego jest Kalosa.

got a war face. Let me see your real war face.

0: Jeremy, work on it.
1: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
2: Świetnia zabawa.

0: smooth. All the way from the sun.
1: Radio Campus, same sztosy.